0: do re mi, zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Zapraszam na różne ćwiczenia buzi i języka. Oczywiście wiecie, po co te ćwiczenia robimy, prawda? Wiecie, po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Ale zanim przejdziemy do konkretnych ćwiczeń, musimy się rozgrzać. Czyli najpierw, już wiecie, najpierw oddychamy. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią, czyli ustami. I tak 5 razy. Najpierw wdech nosem, a potem wydech ustami, czyli buzią. Powtórzcie to. Pamiętajcie 5 razy. Poproście waszą panią, żeby wam liczyła do 5. Albo sami możecie liczyć, jeśli już umiecie. Po tym oddychaniu przyszedł czas, już wiecie na co, na ziewanie, czyli mówię to co tydzień. To jest moje ulubione ćwiczenie rozgrzewkowe przed nauką wymowy. Nie ma niczego przyjemniejszego niż ziewanie, więc ziewnijcie jak najszerzej tylko umiecie, jak najbardziej. Ziewacie. A jeśli już tak porządnie ziewnęliście, to możecie jak najdalej, wiecie co zrobić? Zrobić tak. Czyli wysunąć język. Wysuwacie jak najdalej. Starajcie się dotknąć czubkiem języka brody. A potem cofnijcie język jak najgłębiej do środka buzi. I powtórzcie to 5 razy. Wysuwacie język jak najdalej i cofacie go jak najgłębiej. A teraz musimy się jeszcze zająć językiem i zrobimy sobie takie ćwiczenie z makaronikami. Z rulonikami w prawą, w lewą, w przód, w tył. Zaraz się przekonacie, o co chodzi. Najpierw wysuńcie trochę język i spróbujcie podwinąć boki języka do góry. Tak, żeby wam się zrobił taki rulonik. Wtedy nic nie można mówić, ale czujecie, że macie rulonik. I dziurka w tym ruloniku biegnie od środka buzi na zewnątrz. Spróbujcie dmuchnąć przez ten rulonik 5 razy. Taki dziwny dźwięk wtedy powstaje. Powtórzcie to 5 razy. A teraz spróbujcie podwinąć przód języka, czyli podnieść go trochę i tak zawinąć do środka. Możecie się tutaj posłużyć zębami, czyli możecie zębami górnymi przytrzymać przód języka, bo będzie wam uciekał. Więc przytrzymajcie i zrobi wam się taki rulonik, który będzie miał dziurki po bokach. Ten pierwszy rulonik miał jedną dziurkę w środku buzi, a drugą na zewnątrz, a ten drugi rulonik będzie miał dziurki z boku. I też spróbujcie podmuchać, gdy tak przytrzymujecie zębami język. To już inny dźwięk powstaje, bo powietrze wylatuje na boki. I podmuchajcie tak sobie 5 razy. Gdy już to zrobicie, to możecie zacząć, i ja zrobię to razem z wami, możecie zacząć naśladować konika. To też jest przyjemne ćwiczenie, prawda? Czyli robimy tak. Uderzamy językiem.

językiem o podniebienie i możemy przy tym ściągać buzię do środka albo rozciągać i wtedy wychodzą nam różne konikowe głosy. A teraz wyobraźcie sobie, że język zamienił się wam w młotek, czyli jest taki sztywny, twardy. I tym językiem, młotkiem, który trzymacie w środku buzi, uderzacie jak najmocniej, jak najsilniej tylko potraficie w to miejsce, gdzie górne zęby łączą się z daszkiem, z sufitem, czyli z podniebieniem. Tego nie słychać, ale uderzcie tak 5 razy sztywnym językiem w miejsce, gdzie górne zęby łączą się z daszkiem buzi. Wiecie, po co te ćwiczenia robimy? Po to, żebyśmy się mogli przekonać, że język polski jest językiem szumiącym. Nawet się tak mówi, że to jest taki język szumiąco-szeleszczący. Posłuchajcie, szumiąco-szeleszczący. Nawet w tych słowach szumiąco-szeleszczący słychać szum i słychać szelest. I żeby się o tym dobrze przekonać, mam dla was dzisiaj ćwiczenia z łamańcami językowymi, czyli z takimi zdaniami, które dość trudno jest wymówić, dlatego że mają w sobie takie trudne głoski. I dzisiaj proponuję wam łamańce językowe, czyli trudne zdania właśnie z głoskami szumiącymi, przede wszystkim sz oraz żż. No i posłuchajcie pierwszego zdania. Przejdźże przez przasnysz. Ojej, co to zdanie znaczy? No to sobie wytłumaczmy po kolei. Przejdźże to znaczy proszę, przejdź. To jest rodzaj prośby, którą kierujemy do kogoś. Przez, wiemy co to znaczy przez. Można przejść przez most, przez rzekę, można przejść przez miasto, przez las. A Przasnysz to jest bardzo ładne miasteczko, nazwa miasta. Więc skoro mówimy do kogoś przejdźże przez Przasnysz, to prosimy go, żeby przeszedł przez miasto, które się nazywa Przasnysz. Prosty komunikat, czyli prosta treść, prosty sens, wszyscy rozumieją, ale wymówić trudniej. Powtórzcie za mną. Przejdźże przez Przasnysz. Teraz trochę szybciej. Przejdźże przez Przasnysz. A teraz jeszcze szybciej. Przejdźże przez Przasnysz. Przejdźże przez Przasnysz. Poproście waszą panią, żeby zanotowała wam to zdanie i potem wyćwiczcie się w jak najszybszym, jak najpoprawniejszym, jak najdokładniejszym wymawianiu tego zdania. Teraz posłuchajcie zdania numer 2. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. O co tutaj chodzi? Czy chodzi o taką rzęsę, którą każdy z nas ma koło oka? Właściwie to mamy wiele rzęs, ale czy chodzi o rzęsy te koło oczu, które w rzece miałyby się znaleźć? Nie. Rzęsa to jest również rodzaj takich roślin, taki zielony płaszczyk, który spotykamy przede wszystkim na stawie, czyli na takiej wodzie, która nie płynie. Rzęsa się tworzy na wodzie, na stawie, na jeziorze, czyli na wodzie, gdzie nie ma ruchu, na wodzie, która nie płynie. Na rzece rzęsa się nie utworzy, bo rzeka ma to do siebie, że tam woda płynie. Więc posłuchajcie tego zdania jeszcze raz. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. Prawda? Prawda, to jest oczywiście prawdziwe zdanie. Ale nam nie chodzi o to, żeby oceniać, czy ono jest prawdziwe, czy nie. Tylko chodzi nam o to, żeby to zdanie dobrze wymówić. Więc powtórzcie za mną. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. I możecie się też wyćwiczyć w coraz szybszym wymawianiu tego zdania i też poprosimy waszą panią albo waszego pana, żeby wam to zdanie zapisali. A teraz coś dla odważnych. Posłuchajcie takiego zdania. Przez przemyską pszenicę przeszła przemycona przez przełęcz przeorysza przedniego zakonu. Oj, oj, oj. Musimy wytłumaczyć chyba każdy wyraz po kolei.
przemyska przemysłu.

Pszenica. Najpierw to. Pszenica, to wiecie, co to jest. To jest takie zboże, które rośnie na polu. Z ziaren pszenicy robi się mąkę, z mąki robi się chleb. Więc przez tę pszenicę, jaką? Przemyską. Co to znaczy? Aha, to jest pszenica, która rośnie w Przemyślu albo koło Przemyśla. Przemyśl to jest takie miasto. Czyli przemyska pszenica to jest pszenica, która rośnie koło Przemyśla. No i teraz co się stało gdzieś koło tej pszenicy? Przeszła przez nią przeorysza, czyli taka pani kierownik przedniego, czyli świetnego zakonu. Zakon to jest miejsce, w którym kobiety bardzo religijne mieszkają i pracują razem. I przeorysza to jest pani kierownik takiego zakonu, czyli takiego miejsca, w którym mieszkają razem zakonnice. Przedni zakon to znaczy świetny, bardzo dobry, naprawdę jeden z najlepszych. I teraz ta przeorysza, czyli pani kierownik przedniego zakonu, czyli świetnego zakonu, przeszła przez tę pszenicę przemyską, czyli pszenicę rosnącą koło Przemyśla, a przeszła przemycona przez przełęcz, czyli ktoś ją ukradkiem przetransportował, dzięki komuś przeszła przez przełęcz, czyli takie miejsce w górach, gdzie jest dość niebezpiecznie przechodzić. Ktoś tę przeoryszę przeniósł, dzięki czemu ona właśnie bezpiecznie dotarła do Przemyśla i do tej przemyskiej pszenicy. Być może już trochę to zdanie jest bardziej zrozumiałe dla was. Poprosimy waszą panią albo waszego pana z przedszkola albo ze szkoły, żeby wam, jeśli potrzeba, jeszcze bardziej wytłumaczyli, o co tutaj chodzi, ale my nauczmy się to zdanie dobrze wymawiać. Jeśli się tego nauczycie, to naprawdę nikt nie będzie wam równy. Będziecie największymi mistrzami świata. Więc posłuchajcie. Przez przemyską pszenicę przeszła, przemycona przez przełęcz, przeorysza przedniego zakonu. Przez przemyską pszenicę przeszła, przemycona przez przełęcz, przeorysza przedniego zakonu. Macie już to zdanie zapisane i może trochę zapamiętane? Będzie czas, żebyście się naprawdę wyćwiczyli w wymawianiu tego zdania. A teraz mam dla was zadanie. Wymyślcie sami 5 wyrazów, w których jest sz albo ż, i ułóżcie sami takie zdanie, łamaniec językowy właśnie z tymi wszystkimi wyrazami. A drugie zadanie, które mogę wam zaproponować, jest takie. Wymyślcie jakąś historyjkę, którą można by dołączyć do jednego z tych trzech naszych dzisiejszych zdań. Czyli wymyślcie, co się mogło wydarzyć takiego, żeby jedno z tych zdań dało się powiedzieć i żeby to pasowało do tej historyjki. Przypomnę jeszcze raz te zdania. Pierwsze brzmiało tak. Przejdźże przez Przasnysz. Drugie zdanie brzmiało tak. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. A trzecie zdanie, pamiętacie? Przypomnę. Przez przemyską pszenicę przeszła przemycona przez przełęcz przeorysza przedniego zakonu. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak doskonale wiecie, rozmawiamy co rano o języku polskim, ale mam do was takie pytanie. Jak myślicie, ile jest języków polskich? Pomyśleliście sobie, że pani Literka zwariowała, prawda? Pyta o to, ile jest języków polskich, a wcześniej mówi, że rozmawiamy o języku, tym języku polskim. No to chyba jasne, że jest jeden. Chyba tak sobie pomyśleliście, prawda? Ale uwaga, niespodzianka, mamy kilka języków polskich. Dowód? Proszę bardzo. Co to są pyry? Wiecie? Wiecie, co to są pyry? Ktoś wie. Mówicie, że to są ziemniaki? No świetnie, oczywiście. Pyry to są ziemniaki, ale czy wy naprawdę na ziemniaki mówicie pyry? Mówi się tak tylko w jednej części Polski. Niedaleko Poznania, w różnych miejscowościach, miasteczkach, miastach i wsiach, niedaleko Poznania, o ziemniakach mówi się pyry. Zresztą chyba też nie wszyscy używacie słowa ziemniaki, prawda? Ziemniaki mówi się raczej na południu Polski, blisko Krakowa, też blisko Kielc i jeszcze niżej w górach mówi się ziemniaki. W innych częściach Polski na te same rzeczy do jedzenia, na te same warzywa mówi się kartofle. A w górach, na Podhalu, mówi się o tym samym, o tych samych warzywach. Wiecie, jak się mówi? Grule. No i co? I teraz naprawdę jeszcze uważacie, że mamy tylko jeden język polski, skoro w różnych częściach kraju o tej samej rzeczy można mówić różnymi wyrazami, można tę samą rzecz nazywać różnymi wyrazami, to chyba jest dowód na to, że mamy kilka języków polskich. To są takie odmiany regionalne polszczyzny. Chcecie jeszcze inne przykłady? Proszę bardzo. Mamy porzeczki. To są takie owoce, które rosną na krzakach. Doskonale zresztą wiecie, nie muszę wam tłumaczyć. Są czerwone i czarne porzeczki, ale w Poznaniu o porzeczkach mówi się świętojanki. Nie porzeczki, tylko świętojanki. Inny przykład. Wszyscy znamy bardzo miłego, ładnego owada, który ma czerwone skrzydełka w czarne kropki. Jak się ten owad nazywa? Mówicie, że biedronka. No, macie rację, ale gdybyście pojechali do Poznania, to nie mówcie o tym owadzie, że to jest biedronka, tylko petronelka. Petronelka. Zupełnie inna nazwa, prawda? A czy wiecie, co to jest laleczka? Uważacie, że to jest taka zabawka, którą się bawią czasem dziewczynki, czasem chłopcy, laleczka? I tak, i nie. Rzeczywiście to jest

nazwa tej zabawki, ale na południu Polski, blisko Krakowa, też blisko Katowic, ale też blisko Białegostoku, laleczka to jest po prostu źrenica, czyli to jest ta czarna plamka, którą wszyscy mamy w oczach. To jest taka czarna plamka, która się rozszerza i zwęża. W niektórych

języków polskich. To jeszcze dwa przykłady. Pierwsze słowo – czajnik. Chyba wszyscy znamy, prawda? Wiemy, co to jest czajnik. To jest… no właśnie, ciekawa jestem, jakbyście objaśnili ten czajnik. Mówicie, że to jest takie naczynie, w którym się gotuje wodę, żeby później zalać herbatę, albo dorośli kawę, żeby zalali, albo żeby zaparzyć ziółka. Macie rację, ale tylko częściowo. Czajnik to po pierwsze jest takie właśnie naczynie. Może być czajnik stawiany na piecu albo czajnik elektryczny, ale też w Krakowie czajnikiem nazywa się taki mały porcelanowy dzbanuszek, do którego wlewa się już zagotowaną wodę. I to jest zupełnie inny przedmiot. Herbata, którą się robi dzięki wodzie z czajnika, ale tego czajnika w pierwszym znaczeniu, może być z różnymi dodatkami. Na przykład można spotkać herbatę, herbatę z buławatkiem. I cóż to jest ten buławatek? Założę się, że widzieliście kiedyś buławatki, tylko może nie wiecie, że tak się nazywają. Buławatek to jest nazwa, właśnie taka krakowska, małopolska nazwa kwiatu, który w innych częściach kraju nazywa się haber. To jest taki kwiatek z jasno-niebieskimi, bardzo ładnymi płatkami, takimi trochę postrzępionymi. W pewnych częściach kraju to jest haber, a w innych buławatek. I co? Przekonałam Was do tego, że mamy kilka języków polskich? Jeśli jeszcze nie, to zapraszam do wysłuchania jednego z dalszych odcinków naszego cyklu. Wtedy opowiem Wam więcej o różnicach regionalnych polszczyzny. Do usłyszenia!

macie naprawdę dość. Po prostu w bucie gwóźdź albo

0: jesteś?
1: Jestem, jestem.
0: Siedzisz pod krzakiem sam.
1: A z kim mam siedzieć?
0: Już nie wiem. Po co mi taki kram? Wybaczę?
1: Wybaczysz.
0: Jeszcze ten jeden raz.
1: Oj, dziękuję ci.
0: Ojej, głuptasie.
1: Tylko nie głuptasie.
0: Skąd ten tort wielki masz?
1: Upiekłem go dla ciebie.
0: Aha. Pływę przez stan.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dziś rozmowę o ciemnym ptaku, którego na pewno wszyscy znacie. Kto odgadnie, o jakiego ptaka chodzi? Proponujecie kruka? Owszem, kruk jest ciemny, nawet bardzo, ale akurat o kruku nie myślałam. O kruku porozmawiamy innym razem. No to jaki to może być ptak? Proponujecie kawkę? Nie, nie chodzi o napój do picia dla dorosłych, choć to prawda, kawka, ta do picia, też jest ciemna, no chyba, że dolejemy mleka, wtedy się robi trochę jaśniejsza. Ale czy wiecie, że kawka to też jest ptak? Czarny albo szaroczarny, czyli ciemny. Czyli proponujecie kawkę ptaka. Nie. Jednak nie o kawce myślałam, gdy zapytałam o ciemnego ptaka. Co może być? Co to może być za ptak? Nie kruk, nie kawka. Jaki jeszcze inny ciemny ptak jest dobrze wszystkim znany i wam na pewno też? Ten ptak żyje wokół nas. Kto ma pomysł? Tak, tak, to jest wrona. Często myli się wronę z krukiem albo kawką, bo wrona jest czarna albo czarna z szarymi piórkami po bokach, czyli ciemna tak czy siak. To jest ptak bardzo popularny u nas. Popularny, czyli wiele, wiele wron żyje w Polsce, naprawdę mnóstwo. I zapewne dlatego, że tak dużo jest wron, przysłużyły się te ptaki językowi polskiemu. A wiecie, w jaki sposób się przysłużyły? No, mamy różne powiedzenia i różne wyrazy, które się wiążą z wronami. Na przykład czasami mówimy tak. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Co to znaczy? Zastanówmy się. Po pierwsze, mamy dowód na to, że wrony kraczą. To jest ich specjalny dźwięk, taki specjalny głos. Umiecie go naśladować? Spróbujcie. Kra.

Wam na pewno wyjdzie to lepiej niż mnie, więc pokraczcie sobie trochę, ale za chwilę, gdy dosłuchacie do końca tego, o czym Wam opowiadam. Po drugie, gdy myślimy o tym powiedzeniu, kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one, to powiedzenie to mówi nam, że wrony często przebywają w stadach. Na przykład siadają na drzewie albo na trawie gromadami, całymi stadami. I co robią? Zaczynają krakać na potęgę, jedna przez drugą. Gdyby jakiś inny ptak wszedł do stada wron i próbował powiedzieć coś po swojemu, nie byłoby tego słychać. Zupełnie, bo wrony tak głośno kraczą. No a poza tym wrony wygoniłyby tego innego ptaka. Wiecie dlaczego? Bo mówiłby inaczej niż one. I ten zwyczaj możemy też odnieść do ludzi. Na przykład mamy jakąś grupę koleżanek, kolegów, którzy wspólnie się bawią, mają wspólne zwyczaje. I do tej grupy chce dołączyć ktoś nowy. Co musi zrobić? Proste, musi się dostosować. To znaczy, musi przyjąć zwyczaje, które panują w tej grupie. Inaczej grupa nie będzie go chciała. I o tym właśnie mówi nam to powiedzenie. Jeszcze raz je przypomnijmy. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Oczywiście, często jest tak, że nowa osoba, gdy już wejdzie do grupy, proponuje na przykład świeże zabawy, ma nowe pomysły i grupa to akceptuje, czyli zgadza się na to. Tak często bywa, ale na początku jest tak jak z tymi wronami. Trzeba przyjąć ich zasady, czyli trzeba przyjąć zasady grupy, do której wchodzimy. Wrona jest ważnym ptakiem dla języka polskiego z jeszcze innego powodu. Wiemy, jakiego jest koloru wrona, prawda? Jest czarna albo szaro-czarna. Taki kolor to też kolor wroni, tak mówimy. Kolor wroni, czyli czarny albo szaro-czarny. A nawet, i to jest ciekawostka, dawniej o koniu, który miał taką barwę, czarną albo szaro-czarną, mówiono wrony, na przykład wrony źrebak, wrony ogier, czyli taki właśnie ciemny jak wrona, w kolorze wrony. Kiedyś konie hodowano powszechnie, to były bardzo popularne zwierzęta. Tak popularne, czyli częste, są dzisiaj wrony, a kiedyś i wrony, i konie. I stąd właśnie to zagadkowe przejście. Zwróćcie uwagę, o koniach, na przykład wrony źrebak, wrony ogier, mówimy przywołując ptaki. Nasze wrony dzisiejsze. Taki jest to dziwny język polski. Ale dzięki tym dziwom właśnie mamy różne zagadki i tematy do zabaw. Może przebierzecie się za wrony albo za wronę konie i może będziecie naśladować głosy wron, kra, kra, kra i głosy koni, na przykład. Przy okazji świetnie sobie wyćwiczycie buzię. Powodzenia i do usłyszenia!

pasję. Coś wam powiem tu i teraz. Czysta woda jest bezcenna. Ta, co jest do picia dla nas, i ta słona woda.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na ćwiczenia buzi i języka, czyli na różne zabawy głosem. A wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Zajmiemy się dzisiaj dwiema głoskami, które wymagają specjalnych poszukiwań. Naszym narzędziem będzie język, dlatego musimy go dobrze rozruszać. Zaczynamy od rozgrzewki. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A żeby nabrać jeszcze więcej powietrza, potężnie ziewamy, jak najszerzej. A teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Taki dźwięk wtedy powstaje. A potem chowamy język jak najgłębiej. O, wtedy taki dźwięk powstaje. I powtórzcie to 5 razy. Wysuwacie język jak najdalej, a potem cofacie go jak najgłębiej. Teraz jeszcze raz otwórzcie buzię i wysuńcie język, ale potem zwińcie go w rulonik. I zrobicie w ten sposób taki specjalny makaronik z dziurką. Z dziurką oczywiście w środku, a nie na bokach. Dmuchajcie tak, żeby powietrze przechodziło tylko przez ten makaronik, tylko przez tę dziurkę. Nie może wam uciekać bokami. I dmuchnijcie tak 5 razy. I teraz kolejne ćwiczenie z językiem. Buzię trzymamy zamkniętą. Wyobrażamy sobie, że język zmienił się nam w młotek i uderzamy tym młotkiem, czyli językiem, od tyłu w górne przednie zęby. Uderzcie tak 5 razy. Nie słychać tego, ale wy musicie czuć. Uderzacie językiem 5 razy od tyłu w górne przednie zęby. A teraz trochę trudniej. Teraz uderzamy językiem od tyłu w dolne przednie zęby i znowu 5 razy. I znowu nie słychać tego uderzenia młotkiem, ale wy musicie je czuć. 5 razy językiem w dolne przednie zęby. A teraz na przemian. W górne, w dolne, w górne, w dolne. I tak 5 razy znowu. Przyszedł czas na coś trudniejszego. Umieśćcie język jeszcze raz, tak jak w poprzednim ćwiczeniu, na samej górze tych górnych zębów, od środka buzi, a potem cofnijcie trochę język, czyli przesuńcie w głąb buzi, tak trochę do gardła. I w tym miejscu nie powinniście już czuć zębów, tylko sam daszek buzi, taki specjalny daszek, czyli podniebienie. Nie czujecie już zębów, tylko językiem dotykacie samego daszka, podniebienia. I uderzcie w ten daszek 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Na koniec 2 ćwiczenia z konikiem. Najpierw naśladujemy, jak konik biegnie. Kląskamy językiem o podniebienie, czyli właśnie o ten daszek, którego przed chwilą dotykaliście. Teraz możecie przy tym kląskaniu ruszać jeszcze wargami i posłuchajcie, jak to brzmi. Tak jakby konik jechał po bruku i tak jakby kopyta konika stukały po twardej ulicy. I ostatnie ćwiczenie. Parsknijcie, żeby się rozluźnić. To jest najlepsze ćwiczenie rozluźniające wargi. No i macie już całą buzię rozćwiczoną, rozluźnioną. Pora więc na nasze głoski. Są to głoski cz oraz dż. Cz, dż. Jak je wymówić? Otwórzcie delikatnie buzię, ale nie za szeroko. Zęby nie mogą się stykać. Podnieście koniec języka, dotknijcie nim zębów od tyłu, a potem przesuńcie.

wciągnijcie ten język trochę do środka buzi, czyli na ten daszek, który już znacie, na podniebienie. Nie powinniście czuć w tym miejscu zębów. A potem, gdy dotkniecie językiem tego specjalnego miejsca, wyrzućcie z siebie powietrze. Zróbcie taki mały wybuch w buzi. Cz, dż, cz, dż. Te głoski cz oraz dż są krótkie, nazywają się zwartoszczelinowe, bo najpierw zwieramy, czyli stykamy czubek języka i daszek buzi, czyli podniebienie, potem przytrzymujemy je przez chwilę, robimy małą dziurkę, szczelinę i wypuszczamy powietrze. Jak już wiecie, obie głoski wymawia się tak samo, jeśli chodzi o pracę języka. Ale czujecie, że te głoski się czymś różnią, prawda? To jest głoska bezdźwięczna, a dż to jest głoska dźwięczna. Przyłóżcie do gardła palce jednej ręki i wymówcie cz, dż, cz, dż. Czujecie, co się dzieje? Gdy mówicie dż, powietrze wibruje wam trochę w uszach. I nie ma tego, gdy mówicie cz. Chociaż te głoski są tak podobne, różnią się tylko tym, że jedna jest dźwięczna, a druga nie, to w zasadzie nie zmieniają znaczenia wyrazów. Z jednym wyjątkiem, chyba tylko z jednym. Kto odgadnie, o jakie wyrazy chodzi? Jeden znaczy tyle, co dlaczego. Jaki to może być wyraz, który znaczy tyle, co dlaczego? A drugi wyraz to jest forma słowa, które nazywa takie słodkie, czerwono-fioletowe coś, co się nakłada na kanapkę. Możemy powiedzieć, na śniadanie zabrakło. Czego zabrakło? Tego słodkiego, czerwonego albo fioletowego czegoś na chleb? Czego zabrakło? I teraz tak, mamy dwa wyrazy. Jeden znaczy tyle, co dlaczego. Drugi nazywa właśnie to coś takie słodko-czerwonawe na chleb. I te wyrazy różnią się tylko jedną głoską. W jednym jest cz, a w drugim jest dż. Odgadliście, o co chodzi? Jeśli tak, to gratuluję. A jeśli nie, to już wam mówię. Chodzi o słowa czemu, bo czemu to znaczy tyle, co dlaczego. I drugi wyraz dżemu. Na przykład na śniadanie zabrakło dżemu. Przy okazji zauważcie, że wymawiamy dżem, a nie drzem. Nie mówimy drzem, chyba że drzemka. Tak to będzie dobrze, ale to słodkie, czerwono-fioletowe coś z owoców na chleb to jest dżem. Powtórzcie to 5 razy. Dżem, dżem, dżem, dżem, dżem. Albo możecie dodawać dżem śliwkowy, dżem truskawkowy, dżem morelowy, dżem wiśniowy, dżem czereśniowy. A 5. jaki będzie? Kto ma pomysł? I jeszcze przyszedł czas na następną zagadkę. Już dla trochę starszych dzieci. Czy wiecie, jak zapisać głoski cz oraz dż? Ilu liter do tego trzeba i jakie to są litery? Jeśli wiecie, to zapiszcie te głoski, a jeśli nie wiecie, to poproście o pomoc swoją panią. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje.
2: Intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, doskonale to wiecie, rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Jesteśmy w tej naszej obecnej rundce już na samiutkiej końcówce naszego alfabetu, czyli dotarliśmy do litery Z. Litery Z zapisywanej jako Z, Z, z taką kreseczką na górze, kreseczką pochyloną w prawą stronę. Jakiż to wyraz rozpoczyna się tą literą? A ten, który dla Was przygotowałam dzisiaj, to jest wyraz bardzo przyjemny, bo naprawdę może budzić niezwykłe skojarzenia. A wyraz ten to źródło. Oczywiście, tak jak większość wyrazów, które mamy w naszym języku, i ten ma kilka znaczeń. Po pierwsze, źródło to miejsce, z którego wypływa woda i daje początek strumieniowi, rzece. Także samą tę wodę nazywa się źródłem. Na przykład mówimy: osada albo wioska leżała u źródeł rzeki. Możemy też mówić: piłam wodę z czystego źródła, czyli

i bardzo czystą wodę właśnie z takiego źródełka, które daje początek strumieniowi albo rzece. Właśnie, źródełko to jest wyraz, który znaczy tyle co źródło, ale źródło w tym konkretnym znaczeniu, bo od innych znaczeń naszego dzisiejszego słowa zdrobnień już nie tworzymy. To jest bardzo ciekawe. Drugie znaczenie słowa źródło to to, skąd coś pochodzi. Gdy chcemy nazwać początek czegoś, używamy właśnie słowa źródła. Na przykład mówimy, bogatym źródłem witaminy A jest masło, albo bogatym źródłem witaminy B są jajka. Albo na przykład możemy powiedzieć, że jakiś pisarz czy poeta próbuje dotrzeć do źródeł ludzkiej duszy albo ludzkiej psychiki. I tutaj już nie chodzi o żaden namacalny, konkretny przedmiot, tylko przenośnie nazywamy źródłem to, co właśnie jest początkiem dalszych wydarzeń. Psychika, dusza ludzka, może być początkiem tego, co człowiek robi. Właśnie w duszy, w psychice ludzkiej kryje się wyjaśnienie ludzkich działań. Dlatego właśnie możemy psychikę, duszę nazwać naszym źródłem. Źródłem nazywamy też to, co wywołuje jakieś uczucia, jakieś emocje, jakieś stany. Na przykład mówimy, och, ta muzyka była źródłem natchnienia. Czyli posłuchałam muzyki i to mnie tak natchnęło, że napisałam wiersz. Albo że zadzwoniłam do kogoś, z kim dawno nie rozmawiałam. Możemy mówić o źródłach radości, ale też o źródłach strachu, o źródłach różnych naszych odczuć. I mamy na myśli za każdym razem to, co wywołuje te nasze uczucia. Także książki, dokumenty mogą być źródłem wiedzy. Internet może być źródłem wiedzy, chociaż akurat w internecie oprócz źródeł wartościowych, czyli oprócz miejsc wartościowych, są też takie, które porównałabym do śmietnika. I cała sztuka polega na tym, żeby te wartościowe od tych śmietnikowych miejsc odróżnić. Książki są wspaniałym źródłem wiedzy i również przeżyć. I tak dalej, i tak dalej. Ciekawa jestem, z czym wam kojarzy się źródło i co w swoim życiu moglibyście nazwać źródłem właśnie, czy to przeżyć, czy to wiedzy. Może wiecie coś o źródłach swojej rodziny? A może wiecie coś o źródłach swojej miejscowości? Spróbujcie się tym zainteresować, bo słowo źródło z jego wieloma znaczeniami naprawdę, naprawdę może nas zachęcić do wędrówek po świecie i oczywiście także wędrówek po języku. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Od jakiegoś czasu rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Alfabetu, czyli rządku liter, bo litery w języku polskim i nie tylko stoją w specjalnych rządkach. To wszystko po to, żeby łatwiej nam było znaleźć na przykład w słowniku, czyli w takiej mądrej książce, odpowiedni wyraz, ten, którego szukamy, którego znaczenia nie znamy, a chcemy się go na przykład dowiedzieć. Odnalezieniu takiego wyrazu służy właśnie alfabet. I dzisiaj w naszej rundce alfabetycznej jesteśmy na literze O. Wcale nie O jak okno, byłoby to za proste. Dzisiaj O jak inny wyraz. O jak oględny. Dziwne słowo, być może się z nim dotąd nie spotkaliście, a warto ten wyraz znać. I oględny, i oględnie, i też oględność. A co to znaczy, że ktoś jest oględny albo że coś jest oględne? Jeżeli to słowo kojarzy wam się z oglądaniem się, to jest to dobry trop. Bo ktoś oględny to ktoś, kto się na kogoś ogląda i sprawdza, czy na przykład swoimi słowami albo swoim zachowaniem nie zrobi komuś krzywdy. Ktoś, kto się na kogoś ogląda, czyli liczy się z czyjąś reakcją, to jest ktoś oględny. I ten oględny człowiek może mieć oględne słowa i może mieć oględne zachowanie. Na przykład, jeżeli chcemy zwrócić komuś na coś uwagę, można to zrobić brutalnie, czyli tak bardzo wprost, nie licząc się z tym, czy sprawimy komuś przykrość. Możemy to zrobić neutralnie, po prostu stwierdzić fakt, ale i tak zapewne komuś będzie przykro, ale możemy też zwrócić komuś uwagę oględnie, czyli możemy złagodzić to, co chcemy powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że się na kogoś oglądamy, czyli sprawdzamy i bierzemy pod uwagę, jak ktoś zareaguje na nasze słowa, no i nie chcemy mu sprawić przykrości. Można być oględnym właśnie w słowach, można być oględnym w gestach, można prowadzić oględną politykę, no i też oględnie można coś mówić. To już mamy słowo utworzone od naszego wyjściowego wyrazu, czyli od oględny, mamy słowo oględnie. Nawet występuje ono w pewnym zwrocie specjalnym. Oględnie mówiąc, to jest taki zwrot, który zapowiada łagodniejsze sformułowanie niż to, którego można się spodziewać. Na przykład w takim zdaniu. Zachowałeś się, oględnie mówiąc, nietaktownie. Właściwie można by tutaj użyć mocniejszego słowa, żeby kogoś skarcić. Ale właśnie, ponieważ bierzemy pod uwagę to, czy kogoś urazimy słowami albo zachowaniem, to w takiej sytuacji mówimy coś łagodniej niż można by to powiedzieć i też nazywamy to właśnie tym zwrotem oględnie mówiąc. Zachowałeś się oględnie mówiąc nietaktownie. Zupa była, oględnie mówiąc, trochę za słona, też tak możemy powiedzieć, gdy zupa była okropnie przesolona i nawet nie dało się jej przełknąć. Oba te wyrazy, i oględny, i oględnie, jak już wiemy, mają związek ze słowem oglądać się, zwłaszcza gdy występuje ono w zdaniu oglądać się na kogoś. I dzisiaj, gdy mówimy, że oglądamy się na kogoś albo na coś, to znaczy, że na kogoś liczymy albo spodziewamy się czyjejś pomocy. Ale kiedyś ta konstrukcja miała znaczenie inne, właśnie to, które przyczyniło się do powstania słów oględny i oględnie. Czyli kiedyś oglądać się na kogoś, to znaczyło brać pod uwagę czyjeś zachowanie, no i nie chcieć komuś zaszkodzić. Oglądamy się na niego, to znaczy sprawdzamy, jak on się czuje z tym, co się właśnie dzieje, jak on się czuje albo jak ona się czuje z tym, co mówimy i jak się zachowujemy. Ciekawa jestem, czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, gdy warto było powiedzieć coś oględnie, a nie wprost. Oględnie, a nie dosadnie, bo dosadność to jest przeciwieństwo oględności. A jeżeli nie byliście w takiej sytuacji, to może taką sytuację sobie wyobrazicie i może przetrenujecie, jak to jest

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym rozmawiamy o różnych wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery naszego polskiego alfabetu. Dotarliśmy w naszej rundce do litery L, a tą literą rozpoczyna się piękny staropolski wyraz lubo. Co też to znaczy wyraz lubo? Ciekawa jestem, czy kiedyś już się z nim spotkaliście, bo wcale tak często on nie jest używany, ale ma takie wspaniałe znaczenie, że warto go przypomnieć. Otóż lubo to znaczy miło, przyjemnie. Lubość to też jest wyraz, który z naszym pierwszym słowem, czyli ze słowem lubo, się wiąże. Bo lubość to jest taki stan, który przeżywamy. Stan, gdy jest nam bardzo przyjemnie, gdy jesteśmy bardzo z czegoś zadowoleni, albo gdy szczególnie coś lubimy, gdy szczególnie nam się coś podoba. Możemy na przykład przeciągać się z lubością, tak jak kot, gdy się tak wyciągamy, przeciągamy. Och, jak nam jest wspaniale, jak nam jest lubo. Przeciągamy się z lubością, bo to jest bardzo przyjemny stan. Możemy również z lubością wygrzewać się na słońcu, na plaży, albo nawet po prostu na łące, na trawie, czy przed domem. Możemy się wyciągnąć i grzać się w słońcu. Robimy to z lubością, bo jest nam wtedy bardzo przyjemnie. Możemy się również z lubością czemuś przyglądać. Możemy z lubością patrzeć na swoje zwierzątka, głaskać je, bawić się z nimi. Zawsze możemy użyć tego słowa, gdy jest nam przyjemnie. I mamy jeszcze jeden wyraz z tym związany. To jest słowo lubować się. Gdy ktoś się w czymś lubuje, to znaczy, że bardzo to lubi. Na przykład ja lubuję się w czytaniu książek. Uwielbiam czytać książki. Również lubuję się w oglądaniu filmów. Lubuję się w jeździe na rowerze. Lubuję się w opiece nad różnymi zwierzątkami. Naprawdę bardzo, bardzo to lubię. Ciekawa jestem, w czym wy się lubujecie. Co wam sprawia przyjemność? Jakie czynności sprawiają wam przyjemność? Myślę, że przyszło wam teraz do głowy co najmniej kilka rzeczy. Takich kilka rzeczy, do których możemy odnieść słowa lubo, lubość i lubować się. Pomyślcie właśnie o kilku takich rzeczach i spróbujcie o nich komuś opowiedzieć, ale właśnie tak, żeby pokazać, jak wam jest lubo, czyli jak wam jest przyjemnie, gdy o czymś myślicie i gdy coś robicie. Powodzenia i do usłyszenia!

bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać trudno.

0: poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: 7:30 na zegarach. Martyna Chuderska i Ania Jączyk, witamy Was cieplutko. 26 sierpnia. W środę.

Muzycznie przywitała nas pani Majka Jeżowska piosenką My chcemy grać w zielone. A dziś, proszę państwa, temat w poranku, od razu zacznę, który na pewno wszystkim się spodoba, wszystkim, którzy kochają czworonogi, bo mamy piękne święto w kalendarzu. Światowy Dzień Psa. Tych świąt psich można znaleźć kilka, bo jest i Dzień Kundelka, i jest taki polski dzień czworonogów, święto obchodzone 1 lipca, ale w związku z tym, że kochamy naszych towarzyszy, no to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozmawiać o nich częściej, więc na wstępie wysyłamy dużo głasków waszym psiakom, które towarzyszą wam na co dzień i tym, które uwielbiacie, bo często opowiadacie, że pieski są u waszych dziadków na przykład albo sąsiadów, czasami się nimi opiekujecie, jeżeli nie możecie mieć takiego czworonożnego przyjaciela w domu i ja to bardzo dobrze rozumiem. Jak byłam dzieckiem, marzyłam o tym, żeby mieć psa, ale też nie miałam odpowiednich warunków, no i trzeba było jakoś to przełknąć i poczekać do dorosłości. No i teraz pieska mam. Ale to jest oczywiście związane i z odpowiedzialnością, i ze stworzeniem właśnie konkretnych warunków. O tym też dzisiaj będziemy troszkę rozmawiać. Można pieskami opiekować się na wiele różnych sposobów, nawet takimi, które z nami nie mieszkają. Więc do świata psiego, do świata opowieści o psach zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie. Będziemy też przyglądać się takim stworzeniom, które towarzyszyły najsłynniejszym pisarzom i były też tym samym bardzo znanymi pieskami. Na przykład pan Gombrowicz miał psinę, pani Maria Dąbrowska miała takiego pieska, który miał na imię Dyl, pan Iwaszkiewicz miał Tropka, pani Grochola miała bardzo złego psa, łańcuchowego, też ciekawa nazwa, skąd się wzięła, to wam opowiem. No i pan Kern, który także o swoich pieskach opowiadał, czy pan Makuszyński o swoim piesku Biesie, pan Szulc i Szczeniak. Dużo, dużo jest takich znanych psów również w świecie literatury. No ale mam nadzieję, że wy dzisiaj będziecie opowiadać przede wszystkim o swoich czworonogach. W audycji Poranek pojawią się dzisiaj także goście, którzy będą zapraszać na spektakl Max chce psa. No i będziemy obdarowywać was zaproszeniami. To jest spektakl grany w ramach takiego pięknego projektu Lato w Teatrze. To jest projekt, który podróżuje po różnych zakątkach Polski. Być może ktoś z was miał okazję zajrzeć do namiotu cyrkowego i w ubiegłym roku albo w tym roku zobaczyć spektakl Max chce psa, a w tym roku dodatkowo świętujemy urodziny Instytutu Teatralnego i spektakl będzie prezentowany w Warszawie i to już niedługo, więc jeżeli ktoś będzie miał chrapkę na zaproszenia i na wielkie świętowanie, to niech nas dzisiaj słucha uważnie. Będziemy miały z Anią też zaproszenia dla tych, którzy

kochają film, a przede wszystkim Pucia. Pucio króluje na dużym ekranie. Pierwszy weekend z Puciem okazał się rekordowy, a sprawa jest rozwojowa, więc Pucio kochający zwierzaki. Dzisiaj zaproszenia także powędrują do Was. Zapraszamy gorąco do słuchania 22 645 20 55 do rozmów, do pisania na adres dzieci@polskieradio.pl, do zaglądania do naszych mediów społecznościowych na Instagram i na stronę Polskiego Radia Dzieciom. Za chwilkę sprawdzamy pogodę. Tak marudziłam, że 15 stopni o poranku, to dzisiaj dostałam 12. Ale jest zimno rano, jak ktoś wychodzi, to trzeba ubierać się na cebulkę. Potem oczywiście temperatura rośnie i jest przyjemniej w ciągu dnia, no ale poranki to już takie ciut, jakbyśmy byli na progu jesieni. Sprawdzimy za chwileczkę, jak sytuacja w najbliższych dniach, szczególnie w weekend. A po godzinie 8 rozgrzewamy kości, chronimy od starości, gramy piosenki za propozycje śniadaniowe. Po 9 rozgryzamy zagadki. Taki jest rozkład porankowej jazdy. Zapraszam serdecznie, w tej chwili 19 minut do godziny 8.

drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać?

Pogoda dziś 26 sierpnia. Słońce wstało, a jakże, o 5:37. Zajdzie o 19:37. Wieczory coraz krótsze i coraz wcześniej robi się ciemno, a dzień będzie trwał 14 godzin aż 18 sekund. Księżyc zbliża się do pełni. W tej chwili w Warszawie już 16 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia będzie aż 23. No, nie mamy jakichś wysokiej temperatury, upałów, ale jest dość przyjemnie. Przypominam, żeby ubierać się ciepło, szczególnie o poranku. A jeśli chodzi o temperaturę, to tak mniej więcej w okolicach 23-4 stopni będzie utrzymywać się w całej Polsce. Niebo bezchmurne i z każdym dniem, proszę Państwa, będzie robiło się coraz cieplej. Piękny weekend nam się zapowiada na finał wakacji. Jeżeli jesteście w jakimś egzotycznym miejscu na świecie i słuchacie poranka w Polskim Radiu Dzieciom, to proszę do nas zadzwonić i opowiedzieć, jak sytuacja u Was, bo u nas to na ogół spokojnie i pogodnie. No, rano pojawiały się gdzieniegdzie mgły, ale one już się rozproszyły i jest coraz więcej słońca. 20 stopni na północnym wschodzie. 22-23 w większości regionów, 24 na zachodzie Polski. Wiatr jest słaby, umiarkowany, wieje ze wschodu i północnego wschodu i zapowiada się piękna środa. 22-645-2055, gdybyście mieli ochotę coś dodać, zapraszam.

0: Dziś 26 dzień sierpnia. Na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Psa. A święto wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W 2004 roku ustanowiła ten dzień takim właśnie świętem Colleen Page, ekspertka od praw i stylu zwierząt, życia zwierząt domowych. A dlaczego wybrała akurat 26 dzień sierpnia? Ponieważ kiedy miała 10 lat, w tym dniu dostała pierwszego psa. A święto bardzo szybciutko przyjęło się w Ameryce i zyskało popularność też w innych krajach, między innymi w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Australii, Hiszpanii i Kanadzie. Międzynarodowy Dzień Psa jest też bardzo popularnym świętem w Polsce. Tak jak wspomniałam, w naszym kraju mamy też własne święto, które przypada 1 lipca, ustanowione w 2007 roku przez redakcję czasopisma Przyjaciel Pies. A po co wymyślane są takie święta? No pewnie domyślacie się. Przede wszystkim po to, żeby docenić rolę psów w życiu człowieka, podziękować za ich wierność, za ich lojalność i za wiele, wiele innych rzeczy. No bo kto najbardziej cieszy się, jak wracamy do domu, ze szkoły, z przedszkola, z pracy? Kto czeka pod drzwiami? Kto nas wita? Czasami szczekaniem, czasem przytulaniem i czeka na pierwsze głaski. No oczywiście, taki wspaniały, czworonożny przyjaciel. Dzisiaj czekam na opowieści o waszych psach i o takich pierwszych spotkaniach z czworonogami. To pytanie do tych, którzy mają psa w domu. Pamiętacie ten dzień, kiedy on się pojawił i w jakich okolicznościach? Czy to była taka sytuacja zaplanowana, czy raczej tak znienacka? Wskoczył do waszego domu? Trochę niespodziankowo? Może z zaskoczenia? A jak wyobrażacie sobie psa, który mógłby może kiedyś w przyszłości z wami zamieszkać, albo może w najbliższym otoczeniu jest taki, z którym się kolegujecie, nie mieszka w waszym domu, ale jest waszym przyjacielem i też chcecie o nim opowiedzieć, go pozdrowić, wysłać takie wirtualne głaski. To my dzisiaj takie będziemy wysyłać z Polskiego Radia Dzieciom. 22 645 20 55, numer telefonu do studia. Gorąco zapraszamy do rozmów. A nasza reporterka Julka Rozbiecka również postanowiła porozmawiać o kundelkach między innymi i o opiece nad psami, bo sprawa jest bardzo poważna. Więc posłuchajcie, jakie informacje udało jej się uzyskać.
1: Kundelki skąd się wzięły na świecie?
2: Z wilku?
3: Ze swoich psiotków. Bo kundelki bardziej mają ostre zęby, jak jesteś małe.
4: Kundelek to taki pupil.
3: Ale ja ich troszkę nie lubię, kundelków. I moja mama też nie lubi bardzo.
4: Ja chociaż jeszcze nie miałam, to lubię kundelki.
5: Jeszcze kundelki mogą powstać ze Pana Boga. Są dlatego fajne, bo mogą obronić swojego właściciela ostrymi zębami. Kundele mają największe ostre.
6: Ale skąd wzięła się nazwa kundelki w ogóle?
3: Kiedyś, dawno, dawno temu ktoś dziadeki dawał taką rasę. Kundelki mogą być fajne, no bo są słodkie i małe i można się z nimi pobawić.
1: Jakby ktoś chciał się zaprzyjaźnić z kundelkiem, to gdzie go może spotkać?
3: Na przykład w schronisku. No bo tam można tam sobie przygarnąć różne psy. Jedne są słodkie, drugie nie są słodkie. Jedne są duże, drugie są małe.
7: Zobaczmy, jak to jest w fundacji pod Wsim Aniołem. Może wejdziemy do środka.
8: Zapraszam.

0: serdecznie. W większości psiaków, które są pod opieką fundacji, to są kundelki, czyli najukochańsze i najwspanialsze psy na świecie.
1: Mariusz Tauber, Fundacja Azylu pod Psim Aniołem.
0: Kundelki są zwierzętami, które są po pierwsze o wiele, wiele zdrowsze najczęściej. Jeżeli chodzi o kundelki adoptowane ze schronisk czy z fundacji, to są psy, które są bardzo, bardzo oddane człowiekowi.
2: Będzie głośno chyba. Wszystkie na nas szczekają.
0: Wiedzą, że ktoś przychodzi zobaczyć psa i oni tak zwracają na siebie uwagę, żeby powiedzieć, ja tu jestem, zabierz mnie stąd na przykład. Pies przywiązuje się bardzo do człowieka. Pies patrzony w człowieka i za nim nie widzi świata. Biorąc zwierzę do swojego domu, musimy być za niego odpowiedzialni i musimy wiedzieć o tym, że trzeba będzie się opiekować, karmić, wyprowadzać. To jest członek rodziny, którym tak samo jak czy bratem, czy siostrą musimy się opiekować, tak samo musimy się psem opiekować. I to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli na przykład nie możemy albo nie mamy czasu posiadać zwierzaka, nie bierzmy psa. Jest taki projekt adopcji wirtualne, czyli adopcja psa na odległość, czyli można przyjeżdżać, odwiedzać go, wyprowadzić go na spacery, pomóc w szukaniu domu stałego, czyli aktywnie działać w życiu codziennym tego psa do czasu znalezienia domu stałego.
2: Jak się opiekować takim psem, żeby był zdrowy, żeby był wesoły i żeby był z nami szczęśliwy, a my z nim?
0: Pies potrzebuje pewnych rzeczy, żeby być szczęśliwym i mieć odpowiednie warunki. Pierwsze, musimy zapewnić mu jedzenie, picie, czyli podstawowe takie rzeczy, spacery, trzeba z nim się bawić, pokazywać psu nowe rzeczy, czyli nowy kontakt z innymi psami, kontakt z obcymi ludźmi, z miejscami, hałasami. Tak samo jak my ludzie poznajemy nowych ludzi, tak samo zwierzęta muszą poznawać nowe zwierzęta, nowe miejsca, nowe sytuacje.
3: Mam nadzieję, że wy też dzisiaj podzielicie się swoimi spostrzeżeniami, opiniami, opowieściami o swoich pieskach. Ja uwielbiam kundelki. Mój Tobiasz jest kundelkiem, jest pieskiem adoptowanym, znalezionym najpierw w internecie, a potem w takim towarzystwie opieki nad zwierzętami. Pokonał kilkadziesiąt kilometrów, żeby dotrzeć do mojego domu i nie zamieniłabym go na żadnego innego.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam ze Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś.
7: Przyślij do nas pocztówkę z wakacji.
8: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
9: Nie.
10: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.
11: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
12: Minęła ósma, Martyna Chuderska, Ania Jączek, witamy. I w Światowym Dniu Psa pozdrawiamy wszystkie czworonogi.

0: Mam nadzieję, że wasi czworonożni przyjaciele też słuchają Poranka w Polskim Radiu Dzieciom. No dobrze, myślemy też pozdrowienia dla kotów, bo mogą poczuć się urażone. Ja wiem, jak to z kotami jest, są bardzo pamiętliwe. Dziś Światowy Dzień Psa. Organizowanych jest mnóstwo akcji charytatywnych, są pikniki rodzinne, albo po prostu spędzamy czas ze swoimi pupilami. Ja mam nadzieję, że to nie jest tylko tak, że świętujemy i opiekujemy się i dajemy smaczki, przytulamy i głaskamy nasze psy tylko 26 sierpnia, bo to taka data, żeby to wyjątkowo podkreślić, ale opiekować się zwierzakami należy każdego dnia. Jak już bierzemy na siebie taką odpowiedzialność, to proszę Państwa, nie ma odwrotu. Pewnie jesteście podzieleni obowiązkami w swoim domu. Do niektórych członków rodziny należą spacery poranne, do innych wieczorne. Jeszcze inni pilnują tego, żeby piesek miał zawsze wodę i pełną miseczkę o określonych porach dnia. Jestem bardzo ciekawa, jak to u was wygląda. 22 645 20 55. A ponieważ pewnie wielu z was ma już pierwsze poranne spacery za sobą i to jest pewnego rodzaju rozgrzewka, bo na spacerze z psem można się cudownie wybiegać, a jak rzucamy patyk i pies aportuje, to też troszkę się ruszamy, no ale nie wszyscy psy mają. Więc jeżeli wśród was jest ktoś, kto chce poprowadzić naszą poranną rozgrzewkę, to już teraz zapraszam do kontaktu 22 645 20 55. To może jeszcze krótka przypominajka dźwiękowa.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest, czekamy na trenera bądź trenerkę, którzy do nas zatelefonują. Sugerujemy, by był to zestaw trzech ćwiczeń i od kilku do kilkunastu, bardzo szybko powiem, kilkudziesięciu powtórzeń, ale to w zależności od ćwiczenia, więc zapraszam serdecznie. Wiek się tutaj, proszę Państwa, nie liczy. Nie ma żadnych ograniczeń. Może być to dorosły trener, a może być to dziecięcy trener bądź trenerka, może być to też duet. Zachęcamy wszystkich o poranku do aktywności fizycznej.
2: I raz, dwa, trzy, cztery.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Dzisiaj rozruszamy się dzięki Helence. Cześć, Helenko.
2: Dzień dobry.
1: Dźwięki, które cię otaczają, wskazują na to, że chyba jesteś w samochodzie. Tak?
2: Tak.
1: Mhm. Czyli masz ograniczone pole do ćwiczeń.
2: Tak, ale mogę prostować nogi i wyginać ręce.
1: Cudownie. Jest na to sposób. To nie mogą się wykręcić ci, którzy jadą samochodem teraz. Wszyscy ćwiczymy. Helenko, droga, czy ja muszę wstać do pierwszego ćwiczenia?
2: Nie.
1: Nie muszę. Już mi się podoba. No dobrze, to co ja mam robić teraz? Odsunę sobie tak troszkę krzesełko od stołu, żeby nie pukać.
2: Wykręcać jedynkę od ramienia do zewnątrz.
1: Aha, poczekaj, to ja jeszcze zagram taką specjalną melodyjkę, żeby nam się dobrze ćwiczyło. O, melodyjka jest taka. Dobrze, wyginamy rękę. Obie ręce?
2: Nie, najpierw jedną, potem drugą.
1: Dobrze, od łokcia, tak?
2: Od ramienia.
1: Od ramienia. Mhm. Ale co robimy? Takie jakieś kółeczka do przodu i do tyłu? Czy jak pani sobie życzy?
2: Także... No... Bzyk. Krzydełko i... Aha. Łokieć z dostawą.
1: To tak trochę jak skrzydełka? Próbuję sobie wyobrazić. Tak jak trochę jak skrzydełka, tak? Jak ptaszki robią.
2: Tak.
1: Aha, dobrze.
2: I w drugą.
1: O, to jest dobre ćwiczenie. Ojejku, to jak ktoś źle spał, słuchajcie, i boli go szyja, to jest ćwiczenie idealne. Do przodu i do tyłu. Cudownie. I druga ręka też?
2: Tak.
1: Dobra. Znakomite. W życiu bym na to nie wpadła. Do przodu, do tyłu. A tobie jak idzie, Helenko?
2: Dobrze.
1: Cudownie.
2: Już skończyłam.
1: Ja też już kończę. No dobrze, skończone. A drugie ćwiczenie?
2: Ręka na głowie i kręcenie głową.
1: Z ręką na głowie, tak?
2: Tak.
1: Kręcenie głową. Dobrze. W prawo i w lewo? Czy najpierw tylko w prawo?
2: Kręcenie.
1: Kręcenie.
2: Takie zwykłe.
1: Takie zwykłe.
2: Ręką na głowę.
1: Ojejku, jakie to dobre ćwiczenia. I każdy może robić, słuchajcie, nawet jak jest w autobusie, jak jest w samochodzie. Proszę zachęcać pasażerów pozostałych.
2: I drugą ręką.
1: Mhm. A jak kładziemy drugą rękę na głowie, to w drugą stronę kręcimy, tak?
2: Nie. Można.
1: A, można. Mhm. Dobrze, to ja już kręcę, dopóki nie powiesz stop.
2: Stop.
1: Mhm, już. Koniec. I trzecie ćwiczenie? Co, przepraszam, Helenko, jeszcze raz jakbyś...
2: Dostawanie i zginanie nóg.
1: Aha. Dobrze, to poczekaj.
2: Jak jedna zgięta, to druga wyprostowana.
1: A, czyli tak na zmianę. Jak jedna zgięta, druga wyprostowana, tak?
2: Tak.
1: Dobrze. To ja będę robiła takie ćwiczenie, dopóki nie powiesz stop.
2: Stop.
1: Podobało mi się, a możemy jeszcze chwilkę? Jeszcze tak. Jakbyśmy tak policzyły, nie wiem do ilu. Do ilu byś chciała? Do pięciu. Dobra, to liczymy do pięciu i jeszcze
2: bo
1: trochę...
2: Bo za dwie minuty dojadę.
1: A, bo...
2: Do babci, u której mam psa.
1: Dobrze, czyli ty kontrolujesz sytuację. Dobrze, to tak szybciutko liczymy do pięciu. Jeden...

0: 1, 2, 3, 4, 5. Świetne ćwiczenie. To tak, krasnoludki dziękują za ćwiczenia i brawa. Ja też dziękuję, wspaniałe, będę sobie dzisiaj powtarzać. I jeszcze wiem, że za chwileczkę wysiadasz, tylko dopytam, jedziesz teraz do babci, która ma psa?
1: Tak.
0: A jak piesek się nazywa?
1: Gloria.
0: A pozdrowisz Glorię od nas?
1: Tak.
0: I podrapiesz za uszkiem w dniu psa?
1: Tak.
0: No to uściski i głaski dla Glorii, dla ciebie też, dużo, dużo dobrego.
1: A chciałam... I mam dużo znajomych. Bo jeszcze mam u wujka koleżanki.
0: Och, no to wszystkie pieski proszę pozdrowić serdecznie. Helenko, droga, a ty chcesz kogoś jeszcze pozdrowić innego?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Wszystkie psy na całym świecie. Mamo, tatę, ciebie.
0: Dziękuję.
1: Damazego, który jest w niebie. Babcia, dziedzica. Wszystkie psy, które...
0: Piękne pozdrowienia. Bardzo ci dziękuję za propozycję rozgrzewki, za telefon i życzę ci wspaniałej środy. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.

0: Ja dodałabym, że niech słońce świeci nie tylko dla wszystkich dzieci, ale także dla wszystkich istot, które mieszkają na naszej planecie. Dla czworonogów również. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa. Poszukujemy opowieści psich. Czekamy na wasze opowieści. A świat literatury też zna mnóstwo wspaniałych piesków, które miały swoje pierwowzory. I takim przykładem jest na przykład Dżońcio, pies znanego poety Juliana Tuwima. Pan Tuwim miał swojego ukochanego czworonoga, poświęcił mu jeden ze swoich wierszy. Za chwileczkę fragment tego wiersza przytoczę, ale dodam też, że siostra pana Tuwima, Irena Tuwim, poetka, tłumaczka, też miała swojego pupila i nazywała go Kubusiem, a czasem przezywała Puchatkiem. No nic dziwnego, bo przecież pani Irena Tuwim przetłumaczyła na język polski opowieść o Kubusiu Puchatku pana Alana Aleksandra Milnego. A wracając do Dżońcia, mój piesek Dżońcio, oto go macie. To mój największy w świecie przyjaciel. Codziennie w kącie kanapy siadam i z moim Dżońciem gadam i gadam. Gadam i gadam, a Dżońcio milczy. Lecz mnie rozumie piesek najmilszy. Dziś mówię, Dżonciu, pomówmy o tem, żebyś od jutra był naszym kotem. Będziesz pił mleko i łapał myszy. Dżoncio udaje, że mnie nie słyszy. A wy próbowaliście kiedyś napisać historię o swoim psie? Albo o psie wymarzonym? A może macie takiego ulubionego pieska ze świata filmowego albo literackiego? A może próbowaliście kiedyś narysować swojego pieska? Jeśli tak, to poprosimy koniecznie o zdjęcia takich rysunków, a może dzisiaj one powstaną i zawisną w jakimś ważnym miejscu w waszym domu, na przykład na lodówce. 22 645 20 55. Mam nadzieję, że za chwileczkę wysypie się worek z psimi opowieściami.
1: O pan Krasym to piosenka, o pan Krasym, mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana, pustu bez jednej nogi,

O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza,

panem, gdy pies swojego pana ma. O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza, nikt nie zastąpi.

0: Zuza się do nas dodzwoniła. Witamy Cię, Zuzo, w Polskim Radiu Dzieciom. Cześć.
1: Dobry.
0: Dzień dobry. Czy Ty dzwonisz w psich sprawach?
1: Tak.
0: Jakiś piesek Ci towarzyszy teraz?
1: Nie, ale pomóc, co chcesz.
0: Przepraszam, gdybyś był...

0: pieski to już jest spore wyzwanie. A jakie to pieski?
1: Dwa z nich to labradory, a jeden to poodlek. Labrador junior. Mhm. Jest szczeniak jak Fajera, brązowy labrador i ma 3 miesiące, a junior i kropka około 8 lat.
0: Och, to teraz poruszyłaś taką czułą strunę w moim serduszku, bo moim pierwszym psem była labradorka Neska i była właśnie czekoladowym labradorem. Żyła wprawdzie tylko 8 lat, bo troszkę nam chorowała, więc teraz pewnie jest gdzieś w psim raju, ale to był cudowny pies, jak uwielbiam labradory. Bardzo przyjazne stworzenia. A powiedz, jak te pieski trafiły do ciebie?
1: No, pierwsza była Loka, ale już jej również nie ma. I tu też był brązowy labrador, dziewczyna, i ona była również pierwsza.
0: Mhm.
1: A zaczęło się od tego, że jeszcze przed moim urodzeniem...
0: Mhm.
1: Przed moim urodzeniem...
0: Tak?
1: Przepraszam, przed moim urodzeniem, wydaje mi się, że jeszcze przed, przepraszam, że ciągle powtarzam jedno słowo, była Loka.
0: Aha.
1: Potem tata przyprowadził juniora. Mhm. Potem Loka zmarła, więc adoptowaliśmy kropkę. A potem jeszcze po 2 albo 3 latach wybiła się Fejra.
0: No to wspaniała duża rodzina z tyloma czworonogami. A jak wy sobie radzicie z opieką nad nimi wszystkimi?
1: No ciężko, bo fajnie, że to moja przeszkadza juniorowi.
0: Mm-hmm. No rozumiem, bo tam jak jest maleństwo, to muszą się pewnie dogadać, tak? Między sobą. Mm-hmm. Ale często te dorosłe psy uczą maluchy różnych zachowań. No i też czystości, higieny. Więc bywają pomocne. A jak wyglądają spacery z taką ferajną? Wszystkich wyprowadzacie razem, czy jakoś osobno?
1: My nie chodzimy na spacery, no bo mieszkamy na wsi, mamy duże podwórko, a kropka jest tam raczej z pola, bo ją adosowaliśmy i ona czasami sobie sama ucieka na pole, a podwórko mamy duże, więc wychodzą na spacer na podwórko.
0: Ach, no to cudnie. A powiedz, Zuzo, jak radzicie sobie w takim czasie wakacyjnym? Pieski zostają w domu, czy z wami podróżują?
1: Zostają w domu. Jedyny moment, gdy z nami podróżują, to czasami, gdy jedziemy do babci, albo gdy jedziemy do wakacji. Tak to nie, bo jest piskę.
0: Mhm. A wyobrażasz sobie swój dom bez czworonogów, bez psów?
1: Nie. Nie wyobrażam sobie.
0: Ja teraz też już sobie nie wyobrażam. Jak byłam dzieckiem, to nie miałam żadnego zwierzątka. I bardzo, bardzo marzyłam o tym, żeby mieć w przyszłości. No i to się sprawdziło właśnie w takim dorosłym życiu. Ja wiem, że nie wszyscy mają warunki do tego, żeby mieć psa, bo czasami dzieci bardzo pragną, a to nie jest możliwe. Ale są takie inne sposoby na to, żeby opiekować się zwierzakami. Można czasami zajrzeć do schroniska i wyprowadzić pieska, i tak się nim zaopiekować. Są organizowane zbiórki w szkołach czasami, więc możemy pomóc, jakoś tam dorzucić taki kamyczek.
1: Ja chcę powiedzieć w sumie taką jedną historię, ale
0: tak?
1: Raczej jej nie opowiem, no bo ona jest dość smutna, ale mogę powiedzieć, ja się o niej dowiedziałam z książki, ale nie opowiem z książki, bo to jest dość smutne.
0: Mhm.
1: I nawet zrobili pomnik tego psa.
0: O, ciekawa jestem, czy mówisz o takim piesku, który mieszkał w Krakowie?
1: Tak, o takim.
0: O tym piesku chyba pisała Basia Gawryluk książkę.
1: No,
0: rzeczywiście,
1: tak.
0: To jest smutna historia, bo to jest historia o tym, że zmarł pan tego pieska, prawda?
1: Tak.
0: I ten piesek czekał na niego. Tak.
1: I cały rok mieszkał na rondzie.
0: Tak. I ludzie przynosili mu jedzenie i on się stał takim symbolem. I rzeczywiście powstał pomnik tego pieska. Smutna jest to historia, ale bardzo też wzruszająca.
1: Także
0: dziękuję, że ją przytoczyłaś tutaj dzisiaj w poranku. Uściski i głaski dla wszystkich twoich piesków. Pozdrawiamy twoją rodzinę, ciebie, twoich rodziców. No i podziwiamy, że tak wspaniale się opiekujecie zwierzakami.
1: Tak, jeszcze chcę tylko powiedzieć, że to są moje ulubione zwierzaki i będę chciała zostać weterynarzem, żeby zostać.
0: No to trzymam kciuki.

0: To mam nadzieję, Zuzo, że kiedyś zajrzysz do Polskiego Radia Dzieciom i będziesz miała też okazję opowiedzieć o swoich pieskach.
1: I pozdrawiam wszystkie psy z całego świata i słuchacze Polskiego Radia Dzieciom. Panią również pozdrawiam, bo pozdrawiam wszystkie zwierzęta, może nawet cały świat.
0: I my pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Do usłyszenia.

0: Może ty,
1: może ty,
0: może jednak ja.
2: Trzydzieści cztery minuty po godzinie 8. Zuza przed chwilką przypomniała historię dość smutną, ale piękną o Joku. Legenda o psiej wierności. Bardzo ci, Zuzo, dziękuję, bo przywołałaś w mojej pamięci też książkę Basi Gawryluk, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Znakomita autorka i dziennikarka Radia Kraków, która napisała nie tylko o Joku, ale także o innych pieskach. Taka seria Pies na medal, równie znakomita, o pieskach, które pracują w różnych służbach, między innymi w GOPR-ze. A wracając do tytułowego Joka, to rzeczywiście taki schroniskowy kundelek, którego przygarnął do siebie tłumacz języka niemieckiego pan Nikodem, samotnie mieszkający w jednej z kamienic krakowskich. I każdy dzień pana Nikodema i Joka był wypełniony rytuałem. W ramach tego rytuału mieściły się

posiłki, praca, odpoczynek, spacery. I piesek był do tego przyzwyczajony. I kiedy jego pan zachorował, Jock starał się żyć według tego schematu, ale też szukał swojego pana. Czekał na niego dni, tygodnie, miesiące przy konkretnym rondzie w Krakowie. I z czasem też wyłoniła się taka stała grupka osób, która zaczęła wspierać pieska. Wśród tych osób była pani Maria, nauczycielka geografii, która go dokarmiała, poiła, która postawiła mu budę, bo Jock nie chciał tego miejsca opuścić, ale też powolutku z każdym dniem oswajała się z Jockiem. Potem pojawili się też inni mieszkańcy Krakowa, których Jock zaczął rozpoznawać i przy nich czuł się troszkę bezpieczniej, ale chyba najbezpieczniej czuł się właśnie w towarzystwie pani Marii. Nawet podobno z czasem pozwolił sobie założyć obroże, smycz, potem z nią zamieszkał, z jej jamnikiem, z papugą. No i wtedy pojawiły się też nowe rytuały. Taka nowa stałość, przewidywalność, bo to jest dla zwierząt domowych bardzo ważne. Ta obecność człowieka, ale też właśnie te rytuały poranne, spacer, jedzenie, głaskanie, przytulanie, zabawa. Na to wszystko musi być czas. Kiedy Jock już przeszedł na drugą stronę, to mieszkańcy Krakowa właśnie upamiętnili tę wierność Jocka, stawiając mu pomnik nieopodal Wawelskiego Smoka. Jak będziecie kiedyś w Krakowie, to przyjrzyjcie się, jak ten piesek wyglądał. No i warto na pewno zajrzeć też do książki, bo za te literackie i też graficzne walory książka Basi Gawryluk zdobyła wyróżnienie polskiej sekcji IBBY, w pełni zasłużone. To jest wspaniała literatura dziecięca, więc wracajmy do takich książkowych perełek. Jeszcze raz dziękuję Ci, Zuzo, za tą przypominajkę. A dziś na antenie Polskiego Radia Dzieciom pojawiają się też piosenki, które śpiewa pies Pankracy. I to będzie też takie wspomnienie sprzed lat. Może wasi rodzice pamiętają, albo dziadkowie, bo piosenka już za chwileczkę, już za momencik, piątek z Pankracem zacznie się kręcić. Kręcić się będzie Pankracy z panem, czy wszystkie buzie już roześmiane? Towarzyszyła nam na ekranach telewizorów od marca 1978 roku. W każdy piątek od godziny 16:40 w programie pierwszym pojawiał się Piątek z Pankracym. To był taki program, który zastąpił inny cykl, Pora na Telesfora. Prowadzącemu tamten program, Zygmuntowi Kęstowiczowi, zamieniono smoki na psa. Pies był zaprojektowany przez panią Lidię Wopaleńską. Taka lalka, która była wykonana ze sznurka, gąbki, trzech żyłek wędkarskich. A do życia lalkę powołał Hubert Antoszewski, dał jej swój głos, temperament. No i kilka ładnych lat życia, a tym, którzy kochali Piątek z Pankracem, mnóstwo wspomnień. 16:30 to była taka godzina dla rodziców, dla dzieci, dla babć. Wszyscy zasiadali przed szklanym ekranem, oglądali to, co dzieje się u Pankracego. A zazwyczaj działo się tam bardzo dużo, bo pan Zygmunt z pieskiem omawiali listy, które dostali od dzieci, zapraszali do konkursów, śpiewali piosenki. Tych listów przychodziło, moi drodzy, bardzo, bardzo dużo, bo siła oddziaływania tego programu była ogromna. I to były listy, o których można też poczytać, można się tym programem zainteresować nadal. Jeżeli ten temat gdzieś tam was zaczepił w tej chwili, więc podpytajcie rodziców i dziadków, czy znają Pankracego, a my dla przypomnienia zagramy może jeszcze jedną piosenkę z tego programu.

Ach, tak czuję, że jednak wrócimy do tego Pankracego. Jeszcze dzisiaj w poranku, a może rodzicom albo dziadkom przypomniały się teraz inne postaci z dużego ekranu, takie bajkowe psie sprzed lat, a wam może te współczesne? Będzie na to dzisiaj czas w poranku, żeby na ich temat porozmawiać, ale przede wszystkim rozmawiajmy o psach, które nam towarzyszą. Jak zorganizować im opiekę, jak o nie zadbać, żeby były szczęśliwe. Ciekawa jestem, czy zjadły już śniadanie. No, nam trochę burczy w brzuchu, więc czekamy na wasze propozycje śniadaniowe w naszym kąciku. Tak, w kąciku, który właśnie tak się nazywa. Granie za śniadanie. Państwo proponują nam jakieś pyszne śniadanie. O zdrowe bym prosiła i sycące. A w zamian możecie wybrać sobie ulubioną piosenkę. Taka wymiana. Co wy na to? 22 645 20 55. Powiedziałam zdrowe, a nam się tutaj przyplątała piosenka, bo ja kocham czekoladę. No dobrze, no to czekolada na deser. Gorzka.

0: śniadanie.
1: A dzisiaj będziemy grać dla Ali i Olka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, usłyszałam teraz Olka, ale Ala chyba też tam na pokładzie, tak? Obok,
2: tak.
1: Olku.
3: Dzień dobry.
1: No dzień dobry, cześć. Czy wasze brzuszki są już napełnione? Zjedliście tak. Już śniadanie, tak?
2: Tak.
1: A jakie to dziś śniadanie?
2: Owsianka z malinami.
3: Owsianka z borówkami.
1: Ale pyszności, owsianka z malinami i owsianka z borówkami, jaki wybór cudny. To są wasze ulubione owoce, te, które wymieniliście?
2: Tak.
1: No, to bardzo się cieszę, że takie jecie energetyczne śniadanie, a owsianka jest bardzo zdrowa i sycąca. Kto taką pyszną przygotował?
2: Mama.
1: No to brawo też dla mamy. A mama zdążyła już zjeść śniadanie?
2: Jeszcze nie.
1: Jeszcze, ach, tak to jest. Z tymi mamami na pierwszym miejscu dzieciaki. No to życzymy mamie, żeby znalazła dzisiaj też trochę czasu dla siebie. A wy co będziecie dzisiaj robić?
2: Właśnie jedziemy do przedszkola.
1: A, rozumiem. A w przedszkolu będzie jeszcze raz śniadanie?
2: Tak.
1: Mhm. Pewnie koło 9:00?
2: O, chyba.
1: A powiedzcie, jakie danie w przedszkolu jest waszym ulubionym? Co jest najpyszniejszego w przedszkolu?
2: Pierogi z cynamonem, z jogurtem, a twoja?
3: Moja to samo.
1: No to ja wam życzę, żeby dzisiaj takie, no chyba nie śniadanie, to chyba obiadowe jest danie, prawda, te pierożki? To, żeby się pojawiły na talerzach po południu. Bardzo wam, moi drodzy, dziękujemy za pyszne śniadanie. Krasnoludki się oblizują. Pewnie będą chciały, żeby im takie śniadanie przygotować. Dla was fanfary i dla mamy za przygotowanie owsianki. A jaką piosenkę sobie życzycie?
2: Czarna dziura.
1: Czarna dziura, czyli nutkosfera.

0: i Cezik.
1: Tak.
0: Bardzo lubimy tą płytę, więc z radością gramy dla was i dla tych, którzy też ją lubią. Czarna dziura, Nutkosfera, specjalnie dla fanów, dla Olka i dla Ali. Dobrego dnia wam życzymy. Ach, przepraszam, bo może wy jeszcze chcecie kogoś pozdrowić.
1: Tak.
0: Proszę.
1: Mama.
0: Tak.
1: Tata. Ala. Dwie babcie. Jeszcze dziadek. Druga babcia. Trzecia babcia. Kuzyna. Kuzynkę. No i przekazuję pozdrowienia, żeby Ala teraz jakieś powiedziała.
0: Tak, tak, oczywiście.
1: Tata, mama, Olek, babcia, dziadek, druga babcia, Malysiej i całe polskie radio dzieciom.
0: Pięknie wam dziękujemy. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.
0: Pa, pa.

To był oczywiście Cezik, uwielbiany przez słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. 5,5 minuty zostało do godziny 9:00. Pora na niespodziankę. Pucio u weterynarza, pucio i malina w przedszkolu, pucio i pojazdy, pucio i kołysanka dla samolotu, pucio tańczy, pucio sadzi drzewo i pucio na późnym spacerze. To są odcinki, które możecie zobaczyć w trakcie najnowszego seansu dotyczącego pucia. Pucio wskoczył na wielkie ekrany po dłuższej przerwie i mamy nowe, wspaniałe odcinki bestsellerowej serii książek Marty Galewskiej-Kustry.

Książki pewnie wielbiciele Pucia dobrze znają, a jeżeli chcecie poznać tego bohatera w wersji filmowej z gwiazdorską obsadą dubbingową Joanny Pach-Żbikowskiej, Małgorzaty Sochy, Artura Barcisia i wyjątkową oprawą muzyczną autorstwa Grzegorza Turnała, to proszę do nas szybciutko zadzwonić pod numer 22 645 2055 i odpowiedzieć na pytanie, jakie zwierzaki ma Pucio. Kto słuchał uważnie poranka wczoraj i przedwczoraj, ten nie będzie miał żadnych kłopotów z odpowiedzią na to pytanie, a na was czeka podwójne zaproszenie do kina. To jest konkretne kino, konkretna sieć kin w całej Polsce. Ania szepnie za chwileczkę komuś dorosłemu pewnie do słuchawki, jaka to sieć kin, a ja czekam na odpowiedź od pierwszego sprytka, który się szybciutko do mnie dodzwoni. Pucio kocha zwierzaki. Jakie zwierzaki?

0: Ostatnie słowo w tej godzinie będzie należało do Marysi. Cześć Marysiu.
1: Cześć.
0: No cześć, dzień dobry, moja droga. Znasz Pucia?
1: Tak.
0: A wiesz, jakimi zwierzakami się opiekuje?
1: Psem i kotem.
0: Tak jest! Brawo dla Marysi! Pięknie! A znasz już Pucia na dużym ekranie? Takiego filmowego, czy jeszcze nie?
1: Znam.
0: Podobały ci się te pierwsze odcinki?
1: Nie. Nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie znasz. No to doskonała okazja, żeby poznać. Przekazujemy w twoje ręce dwa zaproszenia, więc możesz kogoś zabrać do kina, a zaproszenia są ważne do 3 września, więc trzeba tak się sprytnie w ciągu najbliższego tygodnia zorganizować. Gratulujemy ci i mam nadzieję, że film ci się spodoba. A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, babcię, braci, dziadka. Laurę, tak. Moją koleżankę Laurę, kuzynkę i pieska Tobiego.
0: Tobiego? Tak?
1: Tak.
0: A to ty masz też pieska Tobiego?
1: Tak, to mój
0: pies. Ojejku, a wiesz, że ja też mam pieska Tobiego? Mój piesek też nazywa się Tobi. Pozdrawiam twojego pieska serdecznie, ciebie i życzę ci wspaniałych wrażeń kinowych. Do usłyszenia, Marysiu. Pa, pa.
1: Do usłyszenia.

0: psa zdefiniuje jednym słowem. Pies jest stworzeniem uczuciowym. Wiem też z doświadczeń własnych, owszem, pies mokry jest najuczuciowszym.
1: Autopromocja.
2: Ciśnienie w oponach?
3: Sprawdzone.
2: Hamulce?
3: Naoliwione i sprawne.
2: A kaski i odblaski?
3: Gotowe i błyszczące.
2: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
3: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
2: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
3: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
2: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
3: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
2: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
3: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem, podcasty.polskieradio.pl.
2: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
1: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Minęła 9:00. Martyna Huderska, Ania Jączek. Dzień dobry Państwu.

0: Mam nadzieję, że dorośli są już gotowi.
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: Zagadka dla dorosłych. 22 645 20 55 to jest pierwszy krok. Wybieramy numer telefonu do studia. Potem słuchamy pytania zagadki. Konsekwencją dobrej odpowiedzi są fanfary i wygrana niespodzianka. Więc zapraszam serdecznie do telefonowania. Wsparcie niedorosłych, mile widziane, ale wcale nie musicie rodzicom podpowiadać. No mam nadzieję, że sobie poradzą. Czekam na pierwszego dorosłego, który się ze mną skontaktuje.

0: 9 minut po godzinie 9. To ja mam taką propozycję, żeby niedorośli słuchacze Polskiego Radia Dzieciom teraz szybciutko namówili dorosłych na telefon do nas 22 645 20 55, bo my tu mamy zagadkę do rozpracowania. No, a wiadomo, że bez państwa ani rusz. Poza tym czeka niespodzianka. Mam nadzieję, że dwa razy... W zasadzie to powtarzam drugi raz, ale że trzy razy i trzeba powtarzać. 22 645 20 55. Nasza zabawa nazywa się następująco.
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: Dokładnie, twardy orzech do zgryzienia. Ania już podniosła słuchawkę, więc pewnie za momencik będę miała przyjemność porozmawiać z kimś dorosłym. To ja będę grała na zwłokę i mam nadzieję, że to ktoś z państwa, kto przez ostatni miesiąc nie telefonował w sprawie twardego orzecha, bo mamy tutaj zasady,

0: tak, żeby każdy miał szansę jednak zdobyć niespodziankę wakacyjną. Więc zapraszamy gorąco do telefonowania tych z Państwa, którzy nie brali w ostatnim czasie udziału w tej właśnie zabawie. 22 645 20 55. Państwo się zastanawiają, czy pytania trudne? Nie, no absolutnie. Przecież my nie mamy tutaj takich zakusów, żeby Państwa stresować. No, serwujmy sobie raczej same przyjemności. Mam taką propozycję. Polskim Radiu Dzieciom, a dobro samo przyjdzie, tak? Już wystarczająco mamy dużo stresów, szczególnie o poranku, jak pędzimy do szkoły, do przedszkola, do pracy w roku szkolnym, więc wyłączamy stres. Mam nadzieję, że same przyjemności tutaj Państwa spotkają i że takie będą Wasze odczucia. Numer telefonu do studia podałam. Ania cały czas dyskutuje. Nie wiem, jakie tam ważne tematy się rozgrywają w drugiej stronie szybki, ale pewnie za chwileczkę się dowiem. Dzisiaj tematy psie, więc mogę tylko uchylić rąbka tajemnicy, że to na pewno będzie pytanie związane ze światem czworonogów. Nie trzeba mieć czworonoga w domu, żeby odpowiedź na to pytanie znać. Na pewno Państwo sobie poradzą. No, będziemy dzisiaj zaglądać do świata literacko-filmowo-psiego. Pani Angelika się zmierzy z pytaniem, a towarzyszy jej Laura. Dzień dobry, witam Panie serdecznie.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie.
0: No, cieszę się, że telefonujecie. Macie jakiegoś pieska w domu? Tak.
1: Mamy? Mamy dwa pieski. Nazywają się jak?
2: Lila i Malina.
0: O, jak ślicznie. Będą dzisiaj świętowały Dzień Psa?
1: Oczywiście. Mamy dla nich co?
2: Przysmaki.
0: Macie dla nich prezenty i przysmaki. No cudnie. To jeszcze proszę je pogłaskać od Polskiego Radia Dzieciom. Koniecznie. I wycałować, wyściskać. Dobrze?
1: Tak jak lubią. To one są bardzo do przytulania. Takie dwa border collie mamy.
0: Och, no to cudnie. To uściski i pozdrowienia również dla nich. My dzisiaj mamy takie psie zagadki. W zasadzie to mam dylemat, bo zagadki są dwie. Jedna jest taka troszkę muzyczna, a druga jest bardziej filmowa. Co pani wybiera?
1: Muzyczną czy filmową?
2: Filmową.
1: Filmową,
0: dobrze. To najpierw spróbujmy rozpoznać, z jaką bajką się kojarzy ten dźwięk.
1: Laura, pomoże mi?
0: Wiecie, co to może być za piesek? To jest taki piesek sprzed lat. On ma nawet swój pomnik. Tak, tak.
1: Chyba będzie wiedziała, o co chodzi. Co to jest za piesek? Reksio. Czy to jest Reksio?
0: Tak, to jest Reksio, oczywiście. Wielkie brawa. To jest Reksio. I takie pytanie poza konkursem. Pamiętacie panie, jakiej rasy był Reksio? Bo to jest sprawa dyskusyjna.
1: Tak, to był taki kundelek biały, łaciaty. Pomarańczowe łaski.
0: Tak. Tak, to jest kundelek, chociaż podobno wzorowany na suczce rasy Fox Terrier. Tak. To była taka pupilka twórcy tego filmu i tej postaci. Jack Russell Terrier też, niektórzy twierdzą, że tutaj mamy podobieństwo do takiej rasy, ale najczęściej jest postrzegany jako kundelek właśnie. No i wszystko jasne, ależ sobie świetnie poradziłyście. To my gratulujemy zdobycia niespodzianki, którą wysyłamy do jakiego miasta?
1: Gdzie mieszkamy, Laura? W Dobieszynie, województwo podkarpackie.
0: Och, wróciłam nie tak dawno z Podkarpacia, z festiwalu literackiego.
1: Tak, słuchałyśmy audycji, wiem, że radio było właśnie w Kańcudze, w Dynowie, także pamiętam.
0: Ale tam ładnie u was na Podkarpaciu.
1: Tak, zapraszamy, mamy mnóstwo atrakcji do zwiedzania.
0: Wspaniale, tak, i tyle się dzieje, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Przepiękne miejsca
1: zapraszamy.
0: W Polsce. No mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie okazja. Także wszystkiego dobrego dla was. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Dziękuję, mamy nadal słuchamy radia.
0: Cieszę się. Chcecie jeszcze kogoś pozdrowić?

0: Pozdrowić może?
1: Kogo chcesz pozdrowić, Laura? Zawsze mówiłaś, że chciałabym pozdrowić w radiu. Kogo? Malinę i Witę, nasze kochane pieski, tak.
0: Przyłączamy się do pozdrowień.
1: No, dziękujemy bardzo.
0: Pięknego dnia wam życzymy. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: A już za chwileczkę w studiu pojawią się goście, którzy będą opowiadali o wielkim świętowaniu Instytutu Teatralnego i o spektaklu, który warto zobaczyć. A tytuł nieprzypadkowy. Max chce psa.

chcesz. To nie kot, chociaż trzpiot. Kto to taki, chyba wiesz. Kto to taki? Chyba wiesz.

taki zwierz. Przypomina trochę psa, ale o tym dzisiaj sza. To nie koń, to nie słoń, nie małpiszon, nie jesz też. To nie kot, chociaż spion. Kto to taki, chyba wiesz. Kto to taki, chyba wiesz.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawiły się zapowiadane gościnie. Witam serdecznie, Emilia Malczyk, producentka i koordynatorka projektu w namiocie cyrkowym Lato w Teatrze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, witamy. I Justyna Szczepaniak, koordynatorka dostępności w Instytucie Teatralnym.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dziewczyny pojawiły się w związku z projektem Lato w Teatrze, ale też z wielkim świętowaniem, bo w tym roku objazd w trasie z namiotem cyrkowym i ze spektaklem Max chce psa, ale także z wieloma warsztatami łączy się także z wielkim świętowaniem w Instytucie Teatralnym, a to już najbliższy weekend, czyli ręce pełne roboty.
3: Tak, jesteśmy w bardzo gorącym czasie przygotowań. W poniedziałek wieczorem namiot cyrkowy stanął na jazdowie. Mm-hmm. No i teraz przygotowujemy się bardzo intensywnie do, zarówno tak jak powiedziałaś, spektakli w namiocie cyrkowym, które 29 i 30 sierpnia, ale też do obchodów 23 urodzin Instytutu Teatralnego, które w sobotę.
0: Mm. Wspaniale, to wszystko brzmi. Ja troszkę więcej

0: słyszałam na temat tego świętowania, bo gościłam też wasze koleżanki w audycji Kultura nie śpi, więc jeżeli macie troszkę więcej czasu, to zachęcamy też do odsłuchania tej audycji. Ona już się pojawiła na stronie Kultura nie śpi z 14 sierpnia. Tam też rozmawialiśmy o urodzinach i o świętowaniu, a dzisiaj jesteśmy przed samymi obchodami, więc warto przypomnieć, 29 i 30 sierpnia będzie można zobaczyć w namiocie cyrkowym spektakl Max chce psa i to jest spektakl, który po raz drugi podróżuje z waszym projektem. W ubiegłym roku mogliśmy oglądać w różnych zakątkach Polski, w tym roku konkretnie w województwie wielkopolskim i dolnośląskim. Biało-niebieskie szapito rozstawiane w miejscach, w których no, czekamy na teatr. I to są miejsca nieprzypadkowe. Wiem, że warto, jeżeli wśród was są takie osoby, które marzą o tym, żeby przyjechał namiot do waszej miejscowości, warto o tym pomyśleć troszkę wcześniej i można mieć na to realny wpływ.
1: Patrzysz na mnie, to opowiem o tym, jak to jest. Faktycznie ideą tego projektu w namiocie cyrkowym jest docieranie do takich miejscowości, w których nie ma teatrów, a czasami nawet takich przestrzeni, gdzie w ogóle większe spektakle mogą być pokazywane. I tak jak powiedziałaś, w tym roku odwiedziliśmy 6 miejscowości w tych dwóch województwach. Zwykle odwiedzamy tych miejscowości troszkę więcej, 9 czy nawet 12 w ciągu wakacji. I to jest tak, że my podróżujemy z tym namiotem, ale nawiązujemy wcześniej współpracę z lokalnymi ośrodkami kultury, które są takimi gospodarzami tego miejsca i po stronie których przede wszystkim leży ta odpowiedzialność znalezienia miejsca, bo to wcale nie jest takie proste, gdzie ten namiot cyrkowy może stanąć. My jedziemy z namiotem w wakacje, ale ta współpraca z ośrodkami kultury trwa już od marca, kwietnia. Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli instytucji kultury na takie spotkanie otwierające projekt, dwudniowe spotkanie do Warszawy. Jedziemy tam w maju na wizje lokalne z kierownikiem technicznym. Potem organizujemy warsztaty dla osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą teatralnie, tam lokalnie właśnie w tych ośrodkach. I w październiku spotykamy się znów w Warszawie na ewaluacji, więc nie jest to tylko przyjazd namiotu, ale również szereg różnych takich działań, aktywności, zarówno skierowanych właśnie do dzieci i młodzieży, które są odbiorcami, odbiorczyniami tego projektu, ale też jest to taki projekt rozwojowy dla kadr kultury, który pozwala zdobyć nowe kompetencje, czy wzmocnić te dotychczasowe. I ośrodki kultury mogą przez cały rok zgłaszać się przez formularz, który jest dostępny na stronie Lato w Teatrze w zakładce Namiot Cyrkowy. Pod takim hasłem tam się znajduje ten formularz Baza Domów Kultury bez ceny. Można tam zgłosić swój dom kultury czy jakiś zaprzyjaźniony dom kultury. I potem na początku roku to jest taki czas dla mnie, kiedy zaczynam układać trasę. To znaczy obserwuję, co tam się w tej bazie domów kultury wydarza. Zapraszam do współpracy te ośrodki kultury, bo co do zasady namiot odwiedza tylko raz każdą miejscowość, więc zapraszamy do współpracy te instytucje i te miejscowości, w których jeszcze nie byliśmy, albo gdzie nie było nas bardzo dawno. I takich miejscowości, gdzie nie ma teatrów i scen jest w Polsce bardzo dużo. Stąd właśnie ta zasada, żeby pojechać raz do jednej miejscowości i szukać kolejnych i kolejnych i ciągle jest ich bardzo dużo. Więc zachęcam do tego, żeby już teraz wpisać swój ośrodek kultury do tej bazy i w styczniu, w lutym jest ten moment, kiedy układamy trasę, jak mówiłam, i szukamy tych partnerskich ośrodków.
0: Partnerskie ośrodki włączają się do projektu, ale to jest też przede wszystkim ogromna frajda dla dzieci, dla mieszkańców, dla lokalnej społeczności. Ja miałam przyjemność w jednej z tras uczestniczyć w ubiegłym roku. Oj, mocno mi bije serce dla tego projektu i namiot cyrkowy wypełniony odbiorcami, widzami w każdym wieku. Tam się spotykają 3, czasami 4 pokolenia. I to jest wspaniałe przeżycie. Jak widzi się te ogonki mieszkańców

0: stawiające się do wejścia do namiotu i te pięknie ubrane seniorki i seniorów, bo to jest taka odświętna chwila.
1: To byłaś z nami dwa lata, to było akurat dwa lata temu, bo chyba wiem, jaki obraz ci się przed oczami pokazuje, kiedy mówisz o tym. To było dwa lata temu.

0: traktowali to wydarzenie bardzo odświętnie.
1: To jest wspaniałe.
0: Tak, ale to może Justyna też za chwilkę o tym powie, bo nawet o tym dzisiaj rano rozmawiałyśmy, że to, co proponujemy w namiocie cyrkowym i jednak, że to nie jest teatr w budynku, trochę jest to inna konwencja, jednak ten cyrk tutaj mocno wybrzmiewa, nadaje temu wydarzeniu też taki bardziej swobodny charakter i wręcz zachęcamy dzieci, albo bardziej jakby ja kieruję też przed spektaklem taką zachętę do rodziców, opiekunów, żeby nie uciszać dzieci, żeby nie ograniczać ich ekspresji, tego, że mają potrzebę w trakcie spektaklu coś skomentować, dopowiedzieć, zaśmiać się bardzo głośno. Justyna? Tak, jakoś dopowiesz, bo to jest ważne.
2: Tak, w projekcie w namiocie cyrkowym bardzo zależy nam na tym, żeby w spektaklu mógł wziąć udział każdy, niezależnie od stopnia sprawności i różnorodności potrzeb. Dlatego każdym pokazom towarzyszą różne udogodnienia z zakresu dostępności. Tłumaczymy spektakle na polski język migowy. Przed tymi spektaklami odbywają też się wstępy w polskim języku migowym, kiedy osoby, które biorą w nim udział, mogą poznać wcześniej bohaterów spektaklu oraz jego przebieg. Spektaklom towarzyszy też audiodeskrypcja dla osób niewidomych i słabowidzących, dzięki którym mogą one wiedzieć to, co dzieje się na scenie, bo audiodeskrypcja jest słownym opisem tego, co widać w danym momencie na scenie. I przed takimi pokazami wcześniej prowadzimy też tak zwane touch toury z Emilią, czyli dotykowe zwiedzanie scenografii i przestrzeni namiotu, które pomagają w odbiorze spektaklu. Mamy też szereg udogodnień z innych obszarów, z obszarów rozumienia i czucia. W czasie wszystkich spektakli można wypożyczyć bezpłatnie słuchawki wyciszające. Prowadzimy też takie wstępy sensoryczne dla osób, które mają różne potrzeby poznawcze. Przygotowaliśmy również dwie publikacje. Jest to przedprzewodnik do namiotu cyrkowego, który pomaga przygotować się do wizyty. Opowiada on o tym, jak wygląda namiot, jakie zasady w nim panują, no i jakie bodźce sensoryczne, jakich bodźców sensorycznych mogą się spodziewać osoby, które nas odwiedzą. Mamy też przygotowaną informację o spektaklu Max Stepsa w tekście łatwym do czytania i rozumienia ETR, która pomaga jakby wejść w temat spektaklu, poznać wcześniej jego bohaterów. Emilia już trochę wspomniała o tym tutaj, że my wręcz zachęcamy wszystkie osoby zgromadzone na widowni, żeby wyrażały swoje emocje, mogą się też wiercić, więc tak naprawdę wszystko odbywa się w formule tak zwanego swobodnego spektaklu.
1: Tego wszystkiego będziecie mogli doświadczyć już 29 i 30 sierpnia, bo trasę wakacyjną spektaklu familijnego Max chce psa z Teatru KTO w reżyserii Daniela Arbaczewskiego zakończy w Warszawie pokaz. W zasadzie będą to 4 pokazy, związane również z wielkim świętowaniem 23 urodzin Instytutu Teatralnego, a o szczegółach opowiemy Wam zaraz po piosence. Będzie można też zdobyć zaproszenie na ten spektakl, więc koniecznie zostańcie z nami. Ja przypomnę numer telefonu do studia, bo na pewno się przyda. 22 645 20 55.

0: Wracamy do rozmowy w studiu Emilia Malczyk i Justyna Szczepaniak z Instytutu Teatralnego. Dziewczyny zachęcają do tego, żeby przyjąć zaproszenie do wielkiego świętowania. No, 23. urodziny Instytutu Teatralnego. Gratulacje! Jak wy się wspaniale rozwijacie, ile tam się u was dzieje.
1: Ja to się bardzo cieszę, że w ogóle będę, bo pracuję w instytucie od kilku lat i za każdym razem, kiedy przychodzi ten czas świętowania urodzin Instytutu, jestem w trasie z namiotem. Więc tym razem to namiot przyjechał na urodziny.
0: Dobrze się składa. Moi drodzy, namiot już stoi. 23. urodziny Instytutu Teatralnego przygotowane. Aż 4 prezentacje spektaklu Max chce psa. Justyna nam pięknie opowiedziała o tej dostępności, więc to jest spektakl i wydarzenie przygotowane dla każdego. Tłumaczenie na polski język migowy, audiodeskrypcja. A spektakl, który porusza ważny temat pragnienia. No, nie lubię słowa posiadania psa, ale raczej takiego zaproszenia psa do naszego domu. Czasami trudno się potem z tym marzeniem zmierzyć, jak staje się rzeczywistością. Ja spektakl widziałam, ale bardzo chętnie zobaczę po raz kolejny. Wiem, że budzi wiele emocji i to stworzenie, które pojawia się na scenie, oj, kradnie serca, nie tylko dziecięcej publiczności. Każdy chce go przytulić. No nie ma osoby, która by nie chciała.
1: Tak, tak jak powiedziałaś, ten spektakl budzi wiele emocji z różnych powodów. Po pierwsze, tak jak trochę tutaj nawiązałaś do samej treści spektaklu, jest on o chłopcu 6-letnim, który... bardzo chce mieć psa, póki co tego psa nie ma, więc wymyśla sobie Bruna. I ten wymyślony Bruno to jest taki pies, który jest dokładnie taki, jak Max chce. To znaczy bawi się z nim we wszystko, co Max chce, robi dokładnie to, o co on go prosi, jest posłuszny, nie brudzi, nie hałasuje, nie psuje jego zabawek. A na 6 urodziny Max dostaje od dziadka prawdziwego psa i okazuje się, że ten prawdziwy pies, czy to marzenie, które się właśnie spełniło, nie jest do końca takie, jak Max sobie wyobrażał, że będzie. To znaczy, okazuje się, że opieka nad tym prawdziwym psem jest dość trudna, że to zwierzę go nie słucha, sika na jego rysunki, psuje jego ulubioną poduszkę, straszy kury i psuje inne jeszcze zabawki, więc tam się te emocje są wokół tego właśnie, jak to zmierzenie się ze spełnionym marzeniem, z rzeczywistością wygląda. Ale też, tak jak wspomniałaś, Bruno jest psem i mamy w spektaklu dwie lalki psa. Jedna to ten Bruno wymyślony przez Maxa, a druga to ten prawdziwy, prawdziwy Bruno, prawdziwy w cudzysłowie. Tak, no i te lalki wzbudzają, albo inaczej, te lalki powodują, że wszystkie dzieci wyciągają rączki do przodu i chcą tego psa mieć koło siebie, dotknąć go, pogłaskać. A trzecia też rzecz to to, że w związku z tymi emocjami ciągle w tym spektaklu, to jest spektakl, który na potrzeby tego projektu w namiocie cyrkowym został wzbogacony

0: o elementy nowocyrkowe, więc zobaczymy tam akrobatę, zobaczymy żonglerów i różne no właśnie ich pokazy, ich umiejętności, które no, wzbudzają podziw, zachwyt i różne emocje, ale też bardzo podbijają dramaturgicznie ten spektakl, więc dodają tam jeszcze dodatkowych treści i znaczeń.
1: A, to prawda, tam serce staje w niektórych momentach, ale a propos Bruna, to tak, każdy chce dotknąć, przytulić. Dorośli się wstydzą, ale też chcą. I można, proszę Państwa, potem jest taka możliwość po spektaklu, żeby się do Bruna zbliżyć. No i to jest też kwestia tej dostępności, tego, że jesteśmy właśnie blisko twórców. Na zakończenie wakacji można zobaczyć ten piękny spektakl. I do tego namawiamy. W sobotę dwa pokazy o 13 i o 16, w niedzielę o 12 i o 16 również. To przypomnijmy jeszcze, gdzie konkretnie, Justyno, gdybym mogła Cię prosić.
2: Oczywiście. Namiot już stoi, tak jak wspomniała Emilia, na terenie zielonym pomiędzy Instytutem Teatralnym a Zamkiem Ujazdowskim, więc można już sobie tam pójść, zobaczyć. No ale właśnie tam będziemy czekali z Brunem i Maksem na Państwa.
0: To ja tylko jeszcze dodam, że właśnie dzięki uprzejmości i współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, który jest partnerem tego wydarzenia w Warszawie, namiot stoi właśnie w tej przepięknej przestrzeni.
1: Trudno go nie zauważyć. Jest pokaźnych rozmiarów. Biało-niebieski, piękny, a jeżeli chcecie zajrzeć do środka, to w najbliższy weekend będzie taka możliwość. Mamy dla Was rodzinne zaproszenia na każdy ze wspomnianych prezentacji, więc proszę do nas szybciutko zadzwonić. Przypomnę jeszcze raz, można wybrać sobota godzina 13 lub 16 i niedziela 12. lub 16. Telefonujemy do Polskiego Radia Dzieciom pod numer 22 645 2055, a przepustką do zdobycia takiego rodzinnego zaproszenia niech będzie opowieść. I to może być opowieść o waszym psie i o tym pierwszym spotkaniu. Może pamiętacie, jak on się pojawił w waszym domu? A jeżeli jeszcze takiego czworonożnego przyjaciela w domu nie macie, ale o nim marzycie, podobnie jak Max, to może o tym marzeniu i o tym wyobrażeniu porozmawiamy. Chociaż tak to jest podobno, że uważaj na to, uważaj na marzenia, bo mogą się spełnić, tak? Jest takie powiedzonko. Trochę w kontekście tego spektaklu, który będzie można zobaczyć. 22 645 2055. Czekamy na Was. Można też do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. W kilku zdaniach taka krótka opowieść. Też z przyjemnością przeczytamy Waszą korespondencję. Zaproszenia czekają, a my do rozmowy z moimi gościniami wracamy po krótkiej piosence.

0: Na pewno nie.
1: Wreszcie nikt nie wtrąca się.
2: Już czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
2: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęś

0: Wracamy do rozmowy w studiu Emilia Malczyk i Justyna Szczepaniak. No i informacja jeszcze raz dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Urodziny Instytutu Teatralnego, proszę Państwa, w Warszawie, więc zapraszamy Was na ten ostatni słoneczny weekend wakacji. Będzie ciepło.
1: Oczywiście, mamy zamówione
0: jest zamówiona
1: słońce.
0: Pogoda. Ja sprawdzałam prognozę i to ma być naprawdę wspaniały, może nie upalny, ale temperatura będzie odpowiednia. Weekend wakacji. Świętowanie w namiocie cyrkowym na spektaklu Max chce psa, ale to nie są jedyne atrakcje, te cztery spektakle, o których rozmawialiśmy i na które Was zapraszamy, bo czekają zaproszenia. 22 645 2055. Czekamy na króciutką opowieść o Waszym przyjacielu czworonożnym, bądź o takim marzeniu. Można też napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. A oprócz spektaklu warto wziąć udział także w innych wydarzeniach, bo dużo się będzie działo w ten weekend.
1: Tak, w sobotę i w niedzielę mamy również warsztaty cyrkowe, na które zapraszamy dzieci. Zostało już bardzo, bardzo niewiele miejsc. Te warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jeżeli ktoś z Państwa, któreś z Was chciałoby wziąć w nich jeszcze udział, to proszę pisać na adres emalczyk@instytutmyślnikteatralny.pl. Ponieważ zdradzę Wam w sekrecie, że uruchomiliśmy dodatkowy nabór, którego nie opublikowaliśmy w internecie, więc mam taką rezerwową jeszcze listę i możemy kilka osób zaprosić. Oprócz tego przy Instytucie Teatralnym Miasteczko Cyrkowe do wspólnej zabawy dzieci z dorosłymi i dorosłych z dziećmi. Oprócz tego koncerty, warsztaty takie muzyczne po koncercie nagrobków, które grają jagódki. Nagrobki grają jagódki. Oraz koncert dla dorosłych, a po nim set DJ-ski. Więc od rana do wieczora świętujemy urodziny Instytutu.
2: Ja jeszcze tutaj wspomnę, że dostępność nie dotyczy tylko projektu w namiocie cyrkowym, ale wszystkich wydarzeń, które odbędą się w sobotę w Instytucie Teatralnym. Więc od godziny 10 zapraszamy wszystkich, niezależnie od stopnia możliwości widzenia, na pokaz ilustrowanych książek dotykowych, które na pewno spodobają się i młodszym, i starszym osobom. Warsztaty, o których wspomniała Emilia, zostaną również przetłumaczone, tak samo jak spektakl, przez Joannę Ciesielską na polski język migowy. A w czasie koncertów, które się odbędą na świeżym powietrzu, będzie rozłożona pętla indukcyjna. Pętla indukcyjna to jest taki system wspomagania słyszenia, które polega na tym, że jeśli ktoś ma aparat słuchowy lub implant ślimakowy z cewką indukcyjną, to wtedy dźwięk trafia bezpośrednio do niego, jakby wyciszając wszystkie szumy z otoczenia. Więc u nas właśnie tak będzie można odebrać koncert i podobnie spektakl, bo o tym wcześniej nie wspomniałam. Mamy też przygotowane miejsca dla osób poruszających się na wózkach. Będzie też kącik wyciszenia w przestrzeni biblioteki i czytelni, który został wyposażony w wygodną pufę z podnóżkiem, koc obciążeniowy, zestaw zabawek sensorycznych, oczywiście zatyczki do uszu, słuchawki wyciszające, które też będą na całym zielonym terenie Instytutu się znajdowały, z których będzie można też korzystać, oraz kolorowanki antystresowe, więc serdecznie zapraszamy wszystkich, niezależnie od

0: od tego, jak różnorodne ma potrzeby?
1: Dużo mówimy o tej dostępności, ponieważ całe urodziny, cały ten czas na jazdowie ma odbywać się pod hasłem mobilność i dostępność, a namiot cyrkowy jest najwspanialszym reprezentantem obu właśnie tych cech. I jeszcze dodam, że w sobotę o godzinie 17:30 to skierowane nie do dzieci, ale do osób, które zajmują się dostępnością w warszawskich instytucjach kultury czy organizacjach, ale też dla osób, które zainteresowane są tym, jak tworzyć dostępne wydarzenia, jak je rozwijać, jakie z tym wiążą się sukcesy, ale też jakie ogromne wyzwania. Opowiemy z Justyną podczas wizyty studyjnej w namiocie cyrkowej, w której też będzie z nami współprowadził to wydarzenie Łukasz Parus, dyrektor Ośrodka Kultury w Zagórowie w województwie wielkopolskim, który przyjął namiot u siebie w miejscowości w lipcu i u którego na spektaklach było 70 osób z niepełnosprawnościami i czujemy, że jest to nasz ogromny dostępnościowy sukces i chcemy też się dzielić właśnie takim know-how, które tworzymy i zdobywamy przez te ostatnich kilka lat.
2: Wiecie, co mi teraz szepcą nasze krasnoludki radiowe, że tutaj się należą fanfary.
3: To taki sukces.
2: I takich sukcesów życzymy. Więc świętujmy wspólnie te 23. urodziny Instytutu Teatralnego na warszawskim Zielonym Jazdowie. Pokazy spektaklu familijnego Max chce psa w namiocie cyrkowym, warsztaty Miasteczko Cyrkowe, prezentacja książek dotykowych, o czym wspomniała Justyna, wizyta studyjna dla pracowniczek, pracowników instytucji kultury poświęcona temu tematowi dostępności, o którym wspomniała Emilia, koncerty, fotobudka i dużo, dużo dobrego czeka Was w ten najbliższy weekend. Proszę zaglądać na stronę instytutmyślnikteatralny.pl. Tam wszystkie szczegóły, harmonogram dotyczący urodzin, samego spektaklu również. Na Was czekają zaproszenia na każdy z czterech pokazów. Dwa w sobotę, dwa w niedzielę, więc możecie do mnie napisać na adres dzieci@polskieradio.pl lub zatelefonować. Ania czuwa do godziny 9. 22 645 20 55. Prosimy o krótkie opowieści o psie. Albo o tym wymarzonym, albo o tym, który mieszka razem z Wami. A z opowieści dzisiejszych wiem, że bywa, że i cztery psy mieszkają z naszymi słuchaczami, więc pozdrawiamy wszystkie czworonogi. A Wam, dziewczyny, życzymy wszystkiego dobrego i takiego świętowania nieśpiesznego, tak żebyście mogły też dużo, dużo skorzystać jako uczestniczki, nie tylko organizatorki tego wydarzenia, bo ja wiem, jak to jest organizować. Człowiek jest taki zagoniony i wszędzie, w każdy zakątek musi zajrzeć.
1: Myślę, że świętowaniem będzie dla nas dopiero poniedziałek, kiedy... Wszyscy
2: już takim oddechem,
1: nasi tak? Goście i gościnie tak już wrócą do swoich domów, zaczną przygotowywać się do kolejnego roku szkolnego albo jeszcze świętować końcówkę wakacji. Teraz to dla nas czas intensywnych przygotowań, żebyśmy mogli wszystkich Was ugościć w namiocie cyrkowym i w Instytucie Teatralnym.
2: Zapraszało dziś na to wyjątkowe wydarzenie Emilia Malczyk, producentka i koordynatorka projektu w namiocie cyrkowym Lato w Teatrze i Justyna Szczepaniak, koordynatorka dostępności w Instytucie Teatralnym. Pięknie dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia na Jazdowie.

0: Na wielki finał poranka rozmowa z Hanią, która się do nas dodzwoniła. Cześć, Haniu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Wiem, że mieszkasz w Krakowie i raczej nie przyjedziesz do nas na weekend, na świętowanie, do namiotu cyrkowego.
1: Tak.
0: Ale może innym razem. Nie martw się, na pewno będzie jeszcze nie jedna okazja, żeby się spotkać albo żeby przekazać ci jakieś zaproszenie. Może do Krakowa, w Krakowie też się dużo dzieje. No na razie nie mamy takiej puli zaproszeń, ale na pewno będą w tym nowym roku szkolnym. A temat, z którym dzwonisz, równie ważny, albo nawet ważniejszy, bo przecież dzisiaj mamy Dzień Psa. Ty masz swojego przyjaciela?
1: Tak.
0: Psiego, tak?
1: Tak.
0: Opowiesz o nim troszkę?
1: Tak, on jest dziewczynką i nazywa się Tiri.
0: Pięknie. A kiedy Tiri do ciebie trafiła? Pamiętasz?
1: 2 miesiące temu.
0: O, to niedawno, to wy się dopiero poznajecie, tak?
1: Tak, i ona jest szczeniaczkiem.
0: Szczeniaczek. A powiedz, jak to się stało, że ona z tobą zamieszkała? To było wszystko zaplanowane?
1: Kiedy chodziłam do takiej półkolonie, gdzie były takie pieski i nam się podobały. Owczarki szetlandzkie. I potem, dlatego jakieś rok lub 2 lata później właśnie kupiliśmy pieska.
0: Czyli wcześniej musieliście przedyskutować pewnie, tak, z rodzicami?
1: Tak.
0: Czy owczarek szetlandzki, ta rasa jest wymagająca? Jeśli chodzi o opiekę na przykład?
1: O pielęgnację to tak.
0: Ma taki długą sierść, prawda? Długie.
1: Tak.
0: Tak właśnie kojarzę tę rasę. Przepiękne psy. No, takie dość duże chyba, prawda? Duża urośnie twoja przyjaciółka?
1: No, taka średnia, taka do kolan.
0: Aha. A jest takim żywiołowym pieskiem?
1: Tak.
0: Dużo trzeba się z nią bawić?
1: Tak, a jak się z nią nie pójdzie rano na spacer, to potem bardzo szaleje.
0: Ach, bo to jest taki piesek chyba o takim rodowodzie psów pasterskich?
1: Tak. I często jak na przykład ja jestem u siebie w pokoju, a mama z tatą na dole, to Tiri bardzo szczeka, żeby wszyscy wrócili z powrotem do stada.
0: No tak, bo skoro to taka rasa, która no kiedyś właśnie pilnowała i owiec, i zaganiała, to tak jak mówisz, teraz pilnuje swojego statka i zagania i pewnie jest taka uważna na was, żeby wszyscy byli razem. No to,
1: tak.
0: To wspaniale. No tak naprawdę każda rasa jest wymagająca i musimy pilnować tego harmonogramu pieskowego i wychodzenia, spacerów, pilnowania tego, żeby piesek miał wodę, jedzenie, prawda? Takich regularnych wizyt u weterynarza. A powiedz, Haniu, czy ty masz też swoje takie zadania, obowiązki?

0: czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, ale mamy się nie podzielić na rok szkolny.
0: Mhm, no to wspaniale. No to na pewno twoja Tiri będzie zaopiekowana. A co najbardziej lubi? Ma ulubioną zabawkę?
1: Tak, ma taki szarpak, taki różowo-kremowy.
0: Mhm. A ma swoje posłanie, czy śpi w łóżku?
1: Ma swoje posłanie obok mojego łóżka.
0: Ach, no to jesteście bliziutko siebie, czyli w twoim pokoju, tak?
1: Tak.
0: A ty teraz jesteś w domu?
1: Tak.
0: I co Tiri teraz robi?
1: Nie wiem, ale pewnie śpi.
0: A, to może sobie odpoczywa. No to jak się obudzi, to przekaż jej pozdrowienia od Polskiego Radia Dzieciom w Światowym Dniu Psa. No i pozdrawiamy też ciebie, tutaj najbliższą przyjaciółkę Tiri i całą twoją rodzinę. No i życzymy wam wspaniałych, wspólnie spędzanych chwil i wszystkiego, wszystkiego dobrego. A może ty byś chciała kogoś pozdrowić albo powiedzieć coś swojej Tiri, albo życzyć pieskom na całym świecie? To już oddaję tobie głos.
1: Pozdrawiam Polskie Radio Dzieciom, Tiri, całą moją rodzinę i wszystkie inne pieski na świecie.
0: I my pozdrawiamy i życzymy twojej rodzinie i Tiri wszystkiego dobrego. No i bardzo ci dziękuję za tę piękną opowieść na koniec naszego dzisiejszego porannego spotkania. Do usłyszenia. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: Drodzy słuchacze, poranek dobiega końca, bo tylko 2,5 minutki zostały w tej chwili do godziny 10. Jeżeli macie przestrzeń do słuchania, to zostańcie z Polskim Radiem Dzieciom. A ja tylko przypomnę, że czekają na was zaproszenia na świętowanie 23 urodzin w Instytucie Teatralnym na spektakl Max chce psa, więc jeżeli chcecie spektakl zobaczyć, spektakl grany 29 i 30 sierpnia w namiocie cyrkowym, to proszę do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. To są zaproszenia rodzinne, więc cała rodzina może na spektakl wejść, a potem pobiec na przykład na zajęcia cyrkowe. Martyna Kuderska, Ania Jączek, dziękujemy i zapraszamy na poranek jutro, punktualnie o 7:30.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś.
7: Przyślij do nas
8: pocztówkę z wakacji.
9: Trzeba napisać adres i hop do

0: skrzynki.
1: Nie.
2: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
3: Autopromocja.

Hop do góry! Zapraszamy serdecznie. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Meldujemy się na naszych stanowiskach w Polskim Radiu Dzieciom i zapraszamy do ćwiczeń, do aktywnego spędzania czasu z nami, do aktywnego spędzania czasu z naszymi ćwiczeniami, zagadkami i z naszymi gośćmi. Gość jak zwykle w audycji Hop do Góry tuż po godzinie 11, a teraz, no cóż, może na dobre rozpoczęcie tej bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ruchowej, bardzo aktywnej audycji. Zagadka, co wy na to? Ale zanim zagadka, to ja chciałbym się dowiedzieć, jak wy spędzacie wakacje pod względem sportowym. Kto tylko ogląda mecze, kto tylko ogląda zmagania polskich czy zagranicznych sportowców w telewizji lub w internecie, a kto z was właśnie czynnie uprawia sporty? Proszę bardzo, takie pytanie na sam początek audycji. 22 645 2055 to jedno zadanie dla was, a drugie zadanie od razu, żeby nie było nudy. A drugie zadanie jest takie: kto to taki? Kostki cukru w kieszeni noszę, by go poczęstować, gdy rżąc mówi proszę. Co to za postać, co to za bohater, który właśnie pomoże nam się dzisiaj rozruszać, pomoże nam się dzisiaj wygimnastykować w naszej środowej, jak najbardziej gimnastycznej audycji Hop do Góry. Jeśli znacie odpowiedź na zagadkę, to dzwońcie pod numer telefonu 22645 2055. A ten numer telefonu przyda wam się również, by odpowiedzieć na to moje pierwsze pytanie dotyczące tego, jak wygląda wasze uprawianie sportów i aktywność ruchowa w wakacje, które cały czas trwają.

0: Drodzy radiosłuchacze, tyle pytań, tyle zagadek padło już na początku tej dzisiejszej audycji i telefony się rozdzwoniły. Zadzwonił do nas m.in. Jerzy, z którym porozmawiam sobie właśnie teraz. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Jak ty się masz dzisiaj w środę przed południem?
1: Dobrze.
0: Dobrze. Cieszę się, że dobrze. A skąd do nas dzwonisz?
1: Jurowiec.
0: Mhm. I jaka u was pogoda dzisiaj?
1: Słońce.
0: Lubisz słoneczne dni?
1: Tak.
0: Chyba jest fajnie, jak jest słoneczko, niż wtedy, kiedy pada deszcz, prawda?
1: No.
0: Jerzy, tak. Powiedz mi, czy ty, bo przypominam, że dodzwoniłeś się do audycji Hop do góry, a my tutaj ćwiczymy, ruszamy się, aktywizujemy. Czy ty lubisz ćwiczyć albo lubisz jakiś sport?
1: Najlepszy sport, który lubię, to na razie chyba pływanie.
0: Haha.
1: A na pływanie jest za zimno.
0: Na zewnątrz może troszkę już tak teraz, ale na jakiś basen taki kryty można się zawsze przejść, prawda?
1: Tak.
0: A jak sobie pływasz, czy to na basenie, czy w jeziorze lub rzece, tak w wakacje to gdzie pływałeś? W jeziorach, w rzekach?
1: W jeziorach.
0: W jeziorkach. No to jak płyniesz sobie przez takie jeziorko, oczywiście na bezpiecznej głębokości i z rękawkami najlepiej, to wtedy który styl pływacki jest takim najfajniejszym dla ciebie?
1: Chyba z rękawkami.
0: Z rękawkami. Ale żabka, kraul, jakiś inny motyl?
1: Kraul.
0: I ile ty tak potrafisz tym kraulem przepłynąć? 5 minut, 10 minut, dłużej?
1: 2 sekundy.
0: Jak to? To taki króciutki kraul?
1: Tak.
0: A żabką potrafisz pływać?
1: Co? Nie potrafię jeszcze.
0: Mhm.
1: Ale potrafię za to skakać na bombę.
0: No to jak skoczysz na tą bombę, czyli tak nogami w dół do wody i wypłyniesz do góry, to wtedy płyniesz kraulem, żabką czy jakimś innym stylem?
1: Żabką.
0: Żabka. No to niech żyje żabka, a my teraz przenosimy się wprost z tej pływackiej rozmowy do zagadki. Słyszałeś moją zagadkę dziś?
1: Tak.
0: To ja tobie tylko, Jerzy, i naszym słuchaczom przypomnę, o co w niej chodzi, spróbujesz rozszyfrować ty. Zgoda? Kostki cukru w kieszeni noszę, by go poczęstować, gdy drżąc mówi proszę.
1: Koń.
0: Jesteś pewien?
1: Tak.
0: Na 100%?
1: Tak.
0: No to uwaga, sprawdźmy. Słyszałeś to parsknięcie konia? To była dobra odpowiedź. O, a te konie, które nadjeżdżają, to właśnie, czy raczej nadbiegają, to właśnie potwierdzenie tego, że o konia chodziło, bo dzisiaj będziemy jeździć konno. Czy ty jeździłeś kiedyś na koniku, czy nie?
1: Tak.
0: Ohoho, no to opowiedz nam troszkę, jakie to są wrażenia? Co w tym jest dla ciebie przyjemnego?
1: To nie trzeba chodzić 4 kilometry.
0: Czyli co to?

0: przejechać.
1: Dobry argument. I takim konikiem gdzie można się przejechać?
0: Do Czeremchy.
1: Do Czeremchy? A co tam ciekawego jest?
0: A taka fajna pizzeria.
1: No ale poczekaj, to jak do pizzerii konno pojedziesz, to konia przecież nie wprowadzisz do pizzerii. To gdzie koń będzie wtedy czekał, jak będziesz wsuwał pizzę w środku?
0: Będziemy wsuwać na podwórku.
1: Ale naprawdę? Mówisz serio, że konno jeździsz do pizzerii?
0: Chyba tak.
1: Oj, tu chyba ktoś mnie troszkę wkręca. Tak słyszę po głosie, a mama podpowiada, że chyba jednak rowerem, a nie na koniku, prawda?
0: Tak.
1: Witamy mamę serdecznie również.
2: Witam serdecznie.
1: A czy mama konno jeździ, czy nie?
2: Nie jeździmy konno, tylko tak mieliśmy okazję przejechać się na kucyku. Także przygoda z koniem i jazdą konną jest jeszcze nam nieznana tak naprawdę. Mhm. Ale mamy niedaleko dwie stadniny, także kto wie.
1: No to mam nadzieję, że dzisiejsza audycja, bo dzisiaj będziemy właśnie jeździć konno i wychwalać tę aktywność pod niebiosy. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja zainspiruje was do tego, żeby skorzystać z tych pobliskich stadnin koni. Co wy na to? Może?
2: Tak, zdecydowanie.
1: Mhm. A powiedzcie nam, kochani, jak wam upływają wakacje?
0: Fajnie.
1: Co robiliście? Mhm.
2: Tak, wróciliśmy z nad jeziora, byliśmy kamperem.
1: Ale fajnie, gdzie dokładnie?
2: Jest to Jezioro Rajgrodzkie, czyli województwo podlaskie.
1: Tak.
2: No i tam właśnie przede wszystkim w ośrodku takim byliśmy. Mamy swego kampera, więc jeździmy sobie i właśnie w taki sposób umilamy sobie czas. Tutaj, jak bym wspomniał, też jeździmy do Czeremchy. Fajne są tereny na rowery.
1: Mhm.
2: Jest też zalew, także jesteśmy generalnie z województwa podlaskiego i tutaj się właśnie mamy dużo atrakcji, także nawet nie wyjeżdżaliśmy daleko.
1: Wiem i potwierdzam, bo to są moje rodzinne strony. Także potwierdzam, że przyroda, natura i to, co Podlasie oferuje, jest bardzo, bardzo wciągające i naprawdę można tam zrobić wiele, prawda, w wakacje.
2: Dokładnie.
1: Kochani,
2: także nie trzeba daleko wyjeżdżać. My akurat mamy to szczęście. W nieszczęściu, bo oprócz tutaj to jest Zielonych Płuc Polski, wszędzie mamy daleko. Ale staram się jak najczęściej właśnie tutaj wyjeżdżać i eksplorować tereny dookoła.
1: Super, bo wtedy coś się dzieje i można różne nowe miejsca odkryć po prostu, prawda?
2: Dokładnie.
1: No to skoro o odkryciu tak mi się powiedziało, to co najfajniejszego odkryliście w czasie tegorocznych wakacji? Jerzy, ty pierwszy odpowiedz,
2: chodź
1: proszę.
2: Tutaj, bo
1: chodź, Jerzyk, nie uciekaj, zaraz będziemy pozdrawiać jeszcze.
2: Co odkryłeś w tym roku na wakacje? Co ci się najbardziej podobało?
1: Jakieś miejsce, jakaś zabawa, a może nowy kolega, koleżanka lub jakaś pyszna potrawa?
0: Odkryłem coś nowego w wodzie.
1: Już się boję pytać, co to takiego było?
0: Rak.
1: Raka odkryłeś? Po raz pierwszy widziałeś tego raka?
0: Tak.
1: Czyli czysta woda, prawda?
2: Tak.
1: Świetnie.
2: Tak, byliśmy nad jeziorem Serwy, rzeczywiście widzieliśmy raka i to dzieci znalazły same. Także czyste jeziorko.
1: Czyli co, najpierw był rak, czy najpierw była kąpiel?
0: Najpierw była kąpiel. Dopiero po drugim dniu znaleźliśmy tego raka.
1: Jerzy, no i jak znaleźliście tego raka, to co było dalej? Jaka była kolejna część tej opowieści z tym rakiem? No pewnie, że tak.
0: Patrzyliśmy, a on w końcu gdzieś daleko poszedł.
1: No to fajne odkrycie, takie przyrodnicze, niby nic wielkiego, a jednak zostaje w pamięci, prawda?
2: Mhm.
1: A u mamy jakie jest największe odkrycie wakacyjne 2026?
2: Pierwszy raz to mi spróbowaliśmy na supie pływać, także myślę, że to było takie

0: nowe
1: doświadczenie.
0: W tym roku. No, razem tak, Jerzyku. Także stóp. No, za dużo aktywności nie było, bo czekamy tutaj na małą dzidzię.
1: O, także gratulujemy i trzymamy kciuki. Ale fajnie.
0: Tak, także były trochę
1: troszkę no, ograniczone aktywności.
0: Ograniczenia, tak, właśnie, tak. Dokładnie. Także ja bardziej leżałam na plaży niż eksplorowałam, ale właśnie w tym roku dużo na stópie pływaliśmy sobie.
1: No i jak wam się pływało?
0: Super.
1: Polecacie?
0: No? Bardzo polecamy.
1: To świetnie. To cieszę się, że pomimo wiadomych i bardzo ważnych ograniczeń udało wam się jednak trochę aktywnie te wakacje spędzić, bo tutaj Jerzyk opowiadał i o pływaniu. Pani wspomina o pływaniu, dodatkowo o pływaniu na supie. Fajnie. Takich gości zapraszamy, takich słuchaczy zapraszamy, by do nas dzwonili i opowiadali o tym, jak można zrobić hop do góry, czyli po prostu zrobić coś fajnego sportowo, aktywnie w wakacje.
0: Zdecydowanie. Jeszcze dużo Jerzyk jeździ z tatą na rowerze, także to przede wszystkim.
1: Uh-huh.
0: No i latem wiadomo, woda. Uczymy się pływać, już jest super, synek ma 6 lat, także polecamy chodzić na basen i doszkalać się w tym temacie.
1: Tak, bo powiem zdanie totalnie banalne, ale które można powtarzać do znudzenia, bo jest chyba coraz bardziej ważny w tym naszym zabieganym świecie. W zdrowym ciele zdrowy duch, prawda?
0: Dokładnie.
1: Tak. Kochani, bardzo dziękujemy za wasz telefon. Jerzyk, gdzie ty jesteś? Uciekłeś, ja cię nie słyszę. Wracaj choć na chwilkę, proszę. Jerzyku, kogo chcesz pozdrowić?
0: Przywieźliśmy jeszcze z wakacji taką fajną atrakcję z kulkami żelowymi, także syn zaabsorbowany. Wczoraj przyszła paczka.
1: Aha.
0: Kolega miał taki fajny sprzęcik także. Kogo pozdrawiamy, synu?
2: Henia,
0: właśnie, pozdrawiamy
1: tego kolegę,
0: naszego wakacyjnego kolegę. Tak,
1: a kogo chce pozdrowić mama?
0: I Jasia.
2: Ja tam z kwiatnicy i Jasia z tym dochodziłam do domu.
1: Dobrze. Dokładnie. I kogo chce mama pozdrowić?
0: Ja pozdrawiam całą rodzinę.
2: I Jasia. A ja pozdrawiam tę
0: dzidzię. Tak. A i dzidzię pozdrawiamy, tak.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Oto już niebawem nasza kolejna przyszła radiosłuchaczka. Mam nadzieję. Wtrzymamy kciuki, żeby wszystko było dobrze i pięknie. Droga rodzinko, pozdrówcie tatę i trzymajcie się. Fantastycznej reszty wakacji wam życzymy. Hej, hej, pozdrówcie.
0: Dziękujemy
1: całe
0: bardzo.
1: Calusieńkie Podlasie. Pa, pa.
0: Dziękujemy.
2: Do usłyszenia.
1: A my, drodzy radiosłuchacze, zrobimy krótką przerwę na piosenkę, a potem będziemy zajmować się dalej tematem tej dzisiejszej audycji, czyli jazdą konno.

Rzadko słyszymy wykonania piosenek Majki Jeżowskiej w języku angielskim, a tym razem to się wydarzyło i myślę, że równie pięknie, równie ciekawie Majka Jeżowska brzmi i po polsku, i po angielsku. Chociaż chyba tak odrobinkę bardziej wolę, kiedy śpiewa po polsku, bo wtedy każde słowo rozumiem, a tutaj jak zaśpiewała po angielsku, to prawie każde słowo zrozumiałem. A my, mam nadzieję, dzisiaj bardzo dużo zrozumiemy o jeździe konnej, bo właśnie o niej będziemy rozmawiać do godziny 12. Zatem, drodzy słuchacze, jeśli ktoś z was jeździ konno, jeśli chcecie nam opowiedzieć o kontakcie, o takiej relacji wręcz chyba z waszym koniem, z koniem, na którym jeździcie, to będzie nam bardzo miło posłuchać takich opowieści, bo to jest przecież taka dyscyplina sportu, czy raczej może taka aktywność, gdzie tą drugą stroną, która pozwala nam poruszać się do przodu, nie jest maszyna, bez serca, bez głowy, bez uczuć, jakiś tam rower, albo jakaś tam hulajnoga, albo jakieś tam auto, jakbyśmy myśleli już o takich aktywnościach u dorosłych. Nie, nie, nie. Tutaj tym czymś, czy raczej tym kimś, kto pozwala nam przesuwać się, poruszać się do przodu, jest żywa istota, jest koń. I ten koń razem z człowiekiem potrafią stworzyć, myślę, że po prostu niezwykłą drużynę, czy raczej niezwykły duet. Jazda konna to tak, ruch, to zdrowie, to sport, to rekreacja, ale to też przygoda, to wspaniały sposób na spędzanie czasu na świeżym powietrzu, a poza tym bardzo interesujące jest też to, że w jeździectwie człowiek nie rywalizuje jednak sam, bo jego partnerem jest żywe, czujące zwierzę. Dlatego właśnie dobry jeździec musi nauczyć się nie tylko kierować koniem, kiedy szybciej, kiedy wolniej, kiedy skręcamy, kiedy się zatrzymujemy, ale przede wszystkim tego konia rozumieć i tego konia czuć. I dzisiaj właśnie taką podróż po jeździe konnej, która jest niezwykłym sportem, czy raczej może tak będziemy dzisiaj mówić, niezwykłą formą ruchu, bo tak jak powiedziałem, mamy duet. Duet dwóch żywych istot. I już za chwilę z osobą, która taki duet, taką relację ze swoim koniem, a może też końmi, o tym porozmawiamy i tego się dowiemy, tworzy, porozmawiamy w Polskim Radiu Dzieciom. A teraz, skoro dzisiaj koń będzie nam galopem przemierzał szlaki naszej audycji, no to nie możemy posłuchać innej piosenki niż ta, którą usłyszycie już teraz.

0: Zarżał nam koniec, koń na koniec piosenki o koniu, a my w naszym studiu już teraz mamy prawdziwą specjalistkę od jazdy konnej, Agatę Machnicką, naszą radiosłuchaczkę, która od dziecka jeździ konno, od 6 roku życia, prawda, Agatko?
1: Prawda.
0: Witamy cię serdecznie.
1: Ja również witam, bardzo mi miło.
0: Agata przyniosła ze sobą do studia książkę Mój przyjaciel koń. Ma notatki, ma zdjęcia z końmi i ma dwa koniki. Taki wysoki, jasno brązowy i taki szary. Może zacznijmy właśnie od tych koni, skoro tak na nie spojrzałem teraz. To są twoje ukochane maskotki przedstawiające konie?
1: Mam ich wiele w domu. No, jak to jest być koniarą, no nie sposób przejść obok maskotki konia, nie kupując.
0: I nie kupić jej.
1: Te są jednymi z moich ulubionych faktycznie.
0: Jak te konie mają na imię?
1: Ten większy, biało-brązowy w kropeczki, Tarancik, to ma na imię sonet na cześć konia z Janowa Podlaskiego, który bardzo mi się podobał i miałam okazję się nim opiekować. A drugi jest konikiem waszych sąsiadów z Jedynki, z Lata z Radiem, z 2023 roku i ma na imię Piotrek.
0: Piotrek, ten niższy, szary,
1: tak,
0: ma też siodło.
1: Szary ma na imię Piotrek.
0: Siodło z jakim napisem?
1: Siodło ma z napisem Polskie Radio i Lato z Radiem.
0: No proszę bardzo, czyli nasz prawie że redakcyjny konik, który wylądował w twoich rękach. Czy więcej takich maskotek, figurek, a może jeszcze jakichś innych oznak tego, że jak Agata sama przed chwilą powiedziałaś, jesteś prawdziwą koniarą, więcej takich koników jest w twoim domu, w twoim pokoju?
1: Mam figurki, mam przytulanki, można również poznać po moim księgozbiorze, jak się

0: przypatrzymy, bardzo lubię kolekcjonować gazety z takich starszych roczników 2005-2008. Gazety to są o koniach, magazynu Koń Polski, tam są różne jakieś ciekawostki, artykuły opisane z różnymi jeźdźcami. Również kolekcjonuję figurki, mam ich około ponad 30. I no i jest, mam stajnię również.
1: No opowiadaj.
0: Mam stajnię, znajduje się ona, ja się śmieję, że trzymam koniki swoje za krzesłem, ponieważ oprócz tego, że mam pluszaki i figurki, mam również 5 swoich towarzyszy hobby horse'ów. Są to takie koniki na kiju. Ja również uprawiam hobby horsing, dlatego...
1: Koniki na kiju? Poczekaj, ale takie małe koniki na kiju, czy takie... Jak to wygląda, ten konik na kiju?
0: Mamy głowę konika i ona jest osadzona na kiju. No i kij się bierze pod pupę i można na nim skakać, jeździć, może być to rumak.
1: Aha, ten kijek wkłada się między uda i konik jest przed tobą, ta głowa konika i co? I jedziemy wtedy do przodu?
0: Dokładnie, można również do tyłu, ale jak to chce, jak to ma fantazję, można skakać, można ujeżdżać dzikiego rumaka.
1: Ale jak to się nazywa? Hobby horsing?
0: Dokładnie, hobby horsing.
1: Czyli hobby horsing, czyli kolekcjonowanie takich koni na kiju, tak? Czy bardziej właśnie taka jazda, o której powiedziałaś
0: bardziej
1: teraz?
0: Bardziej to jest jako dyscyplina sportowa, jako jazda, ale są również osoby, które kolekcjonują hobby horsy. Są wszelakiej maści, różne. Są różne półki cenowe. Bardzo, bardzo dużo jest tego. Ja mam akurat 5 takich koników. Mam i one są różnych rozmiarów dla różnych dzieci.
1: A czy one są, Agatko, jakby naśladują swoim wyglądem prawdziwe rasy koni, czy one są jakieś bardzo kolorowe, takie bajkowe?
0: Mogą być kolorowe. W swojej kolekcji niestety nie mam kolorowego konika, ale są takie, można uszyć, można również zakupić, bo są strony różne do zakupienia, ale mogą naśladować prawdziwe maści koni, czyli ich, jakby można powiedzieć, kolorki sierści. Mam takie, ale również mogą być bajkowe, na przykład stylizowane na jednorożca albo na takiego kolorowego, bajkowego rumaka.
1: No pięknie, a ja się zastanawiam, czy masz znajomych, przyjaciół, którzy też taki hobby horsing uprawiają?
0: Oczywiście mam. Nie mam ich jakoś bardzo dużo, ale mam swoją trójkę tak właściwie. Zapoznałam ich na treningach i bardzo serdecznie ich pozdrawiam oraz na zawodach. I tak właściwie, łatwiej jest przechodzić przez to czasami, jak ma się tych kolegów, czy tam koleżanki, ponieważ to się, ta dyscyplina sportowa spotyka się z bardzo dużym hejtem.
1: Jak to, jazda konno?
0: Nie jazda konno, hobby horsing, dokładnie. Ponieważ
1: dlaczego?
0: Ludzie uważają, że to jest głupie, że to nie jest naśladowanie jazdy konno, że to jest tylko kijek i na tym nic się nie robi. Ale ja tak nigdy nie uważałam. Na początku wydawało mi się to dziwne, lecz jednak jak zobaczyłam, poznałam to i zakupiłam swojego pierwszego konika, to bardzo mi się to spodobało i zaczęłam to uprawiać. I to jest jakby, mamy mniejsze dziecko. Nie ma zalecanego wieku
1: takiego startu jakby, tak?
0: Startu do jazdy konnej. Można i oczywiście ja zaczynałam od oprowadzanek, czyli konik chodzi w kółko, se jest trzymany, pani go trzyma.
1: A przepraszam, Agatko, na chwilkę tylko się wtrącę. Skąd w ogóle wzięła się u ciebie ta pasja dotycząca jazdy konnej i w ogóle koni? Jak to się wszystko zaczęło?
0: Och, to bardzo trudne pytanie w sumie. Z

0: Sama nie pamiętam dokładnie swoich początków. Wiem tylko z opowieści mojej babci, że pradziadek od strony mamy kochał konie bardzo i zawsze się nimi zajmował, opiekował, jeździł na targi, ratował takie konie, których nikt nie chciał. I po prostu od małego, tak jak widziałam tego konia, to takie coś było we mnie. O, to takie piękne, majestatyczne zwierzę, tak mi się podoba.
1: A twoi rodzice jeżdżą konno, czy nie?
0: Nie, właśnie nie. I to mam po pradziadku. Niestety nigdy nie poznałam swojego pradziadka. Ale właśnie tak to się wzięło, tak od małego zawsze było ze mną.
1: No to piękny początek tej opowieści. Mówisz, że nigdy nie poznałaś swojego pradziadka. A może jednak go poznałaś troszkę i cały czas poznajesz przez to, że łączy was między waszymi pokoleniami ta sama pasja.
0: Dokładnie, można tak powiedzieć. A tym bardziej czasami koniec, on nie mówi słowami, on ma mowę ciała. Jest w stanie powiedzieć więcej czasami niż człowiek swoimi własnymi słowami. I to jest właśnie to, że czasami można po prostu, można się przy nim wygadać i tyle. Jest się w stajni, idzie się na spacer. Moja trenerka mówiła mi, że jej trener, jak ona była młoda, kazał koniom opowiadać bajki, żeby mieć tą komunikację z koniem.
1: No właśnie, bo ja dzisiaj mówiłem, zanim pojawiłaś się w studiu, do naszych słuchaczy o tym, że jazda konna to coś zupełnie innego niż jazda na rowerze, na hulajnodze, na jakiejkolwiek maszynie, bo tutaj mamy relację z żywą istotą, z koniem. Jaką ty relację tworzysz? Czy to jest relacja kumpelska, czy to jest relacja koleżeńska, czy bardziej trochę tak jak w rodzinie brat i siostra, a może przyjacielska? Jaki masz kontakt ze swoim koniem, na którym jeździsz?
0: Ja myślę, że jest to relacja przyjacielska. Mhm. My opiekujemy się koniem, czyścimy go, dajemy mu jeść, a w zamian on nam się oddzięcza tym, że pozwala nam się trenować oraz również jeździć na nim. Mhm. I to polega na tym, że to jest ta odwzajemniona miłość. Mhm. Tak jak mówiłam, koń nie jest w stanie powiedzieć tego słowami, ale to będzie widać. To, że przychodzimy, on rży i się cieszy na nasz widok. To, że
1: koń cię rozpoznaje, jak wracasz na kolejne treningi?
0: Tak, rozpoznają konie. Również na pewno.
1: A jakie dają oznaki tego, że o, Agata przyszła, to ta Agata, co w tamtym tygodniu była i jeszcze 3 tygodnie temu. Jak koń się cieszy? Jak to rozpoznajesz?
0: No, przychodzę do boksu i koń stoi w boksie. No i jest tam gdzieś odwrócony i je siano, powiedzmy. No to przychodzi, widzi mnie, no to przede wszystkim przychodzi do barierki boksu, uh-huh, tam gdzie ja stoję, no i zaczyna tak lekko rżeć, daje się pogłaskać, daje coś tam, lubi jak dam mu marchewkę czasami, chociaż to zwykle daje mu po treningu. Raczej w formie wynagrodzenia.
1: Takiej nagrody za dobry trening, tak?
0: Dokładnie. Mhm. No i tak właściwie, czy czasami się, jak się idzie przy padoku dla koni.
1: Co to takiego jest padok?
0: Na padok wyprowadzamy koniki, żeby one nie stały czas w boksie, ponieważ koń stojący w boksie to jest koń bardzo rozjuszony, bardzo... Przede wszystkim nie jest on zdrowym koniem, ponieważ słoma, siano, to wszystko się kurzy. No i koń wdycha to i po prostu może na przykład dostać astmy końskiej.
1: Ojej.
0: Albo na przykład dostać jakiegoś zapalenia stawów, jak za długo nie chodzi, nie rusza się. Dlatego konie wypuszczane są na padok, gdzie w koleżeństwie innych koników mogą biegać sobie i jeść trawkę, po prostu się rozruszać tak na luźno, nie na treningu. Mhm.
1: A jak pierwszy raz miałaś kontakt z koniem, podeszłaś do niego, to jaki to był koń? Duży, wysoki, dorosły, czy jakiś kucyk?

0: Ja sama dokładnie swoich pierwszych jazd nie pamiętam. Ale aczkolwiek mam tutaj zdjęcie takiego na takim małym kucyku i myślę, że to był taki kontakt z takim
1: tu wśród tych małym. Zdjęć, które przyniosłaś, tak?
0: Tak, jest tutaj. Aha. Na takim małym kucyku, potem miałam, jak już byłam troszkę większa, miałam przyjemność jeździć na koniach huculskich. Koniki huculskie to są takie koniki trochę większe od kucyka, takiego jak widzimy czasami na festynach, czy takie w stajni, takie małe. One są większe, to są takie większej rasy kucyki, one mają tak około, tak mi się wydaje, że chyba około 1,40 m w kłębie. To znaczy...
1: W kłębie? Co to oznacza, żeby słuchacze, którzy nie znają się na koniach, rozumieli?
0: Dokładnie, już tłumaczę.
1: Tak.
0: To oznacza, że na grzbiecie mamy jeden punkt i od tego punktu mierzymy w dół do kopyta. I to znaczy, że koń ma taką dokładnie wysokość, tak jak u nas wzrost to jest.
1: Aha, a i to jest wysokość konia właśnie, tak?
0: Tak, mówi się, że konia się mierzy, że koń ma w kłębie tyle i tyle.
1: To ciekawe, bo ja nie znam się na jeździe konnej, dlatego ciebie zaprosiliśmy razem z Darią, żebyśmy się troszkę poznali, ale opowiadasz o tym tak, że po prostu jak na 14-letnią dziewczynę, to ja mam wrażenie, że ty wiesz tyle, co nie jeden dorosły, czy nie jedna dorosła znawczyni koni. Czy to jest twoja pasja numer jeden, konie?
0: Ja myślę, że tak. Po prostu, no tak jak mówiłam, kochałam to od zawsze. To jest naprawdę, coś jest w tych koniach po prostu, coś mi się podoba. Pomimo, że nie jeżdżę tak regularnie jak niektórzy, także co weekend, co ten, tylko mam pewne przerwy no, z uwagi na szkołę i na inne rzeczy, to jest po prostu coś.
1: Agato, mam teraz pytanie, bo do nas często dzwonią nasi młodzi słuchacze. Czy mógłbym zaproponować, jeśli nie będziesz chciała się zgodzić, to też to uszanuję, ale czy mógłbym zaproponować słuchaczom, żeby zadzwonili teraz, zadali ci jakieś pytania dotyczące koni, może poradzili się w kwestii jazdy konnej dla najmłodszych, od czego zacząć albo jak zacząć?
0: Ja się zgadzam, bardzo chętnie.
1: To ja się bardzo cieszę. Drodzy radiosłuchacze, słyszeliście? Mamy prawdziwą, wspaniałą ekspertkę, naszą 14-letnią słuchaczkę Agatę Machnicką, która o koniach wie bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jeśli chcecie zadać jej jakieś pytanie, to proszę bardzo, dzwońcie do nas. Może to być pytanie dziennikarskie, pytanie pasjonackie. Po prostu pytania do Agaty kierujcie pod 226452055, a my wracamy do rozmowy tuż po piosence.

0: Dzisiaj jazda konna króluje w audycji Hop do Góry i nasza wspaniała pasjonatka Agata Machnicka, która od siódmego roku życia, tak? Czy od szóstego? Od szóstego roku życia jeździ konno, a do naszej rozmowy dołącza ktoś, kto się do nas dodzwonił. Kto to taki? Emilka. Dzień dobry, Emilko.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z auta.
0: A gdzie to auto jest? W Polsce, w Japonii czy w Brazylii?
1: W Polsce, w Krakowie.
0: Warszawa pozdrawia Kraków, czy Kraków pozdrawia Warszawę?
1: Tak.
0: Cieszymy się bardzo. Proszę bardzo, Emilko, jakie masz pytania do naszego gościa?
1: Ile trzeba jeździć konno, żeby móc jeździć galopem?
0: To może zacznijmy najpierw od tego, co to jest ten galop.
2: Galop to jest chód konia. Najszybszy, nie jest on najszybszy, jest to naturalny chód jeszcze, ponieważ mamy cztery chody. Wstęp, kłus, galop i cwał. Cwał jest to wymuszony chód przez drapieżniki. Nie jest on naturalnym chodem. Na pewno nie jeździ się w nim w stadninie, tak żeby... Po prostu, bo można i wyrządzić sobie krzywdę i koniowi.
0: Aha.
2: Ponieważ jest to bardzo szybki chód i naprawdę jest on bardzo wymuszany.
0: Może być też niebezpiecznie po prostu.
2: Dokładnie.
0: Wtedy, prawda?
2: Wtedy i no po prostu, no tak jak widać, jockey, podam przykład, no na Służewcu czy na Partynicach we Wrocławiu jest to przecież konie podczas wyścigów cwałują, ale... Jockeye przed są bardzo dobrze przygotowywani, czyli wykonują treningi siłowe, jakieś, nie wiem, inne, mięśniowe, żeby wytrwać po prostu to jedno okrążenie w jednej pozycji. A wracając do pytania, o galopie, to wszystko zależy od umiejętności jeźdźca. Trzeba po prostu bardzo dobrze nauczyć się sterować koniem przede wszystkim, oraz nauczyć się jeździć w jednym chodzie, czyli samodzielnie kłusem. No i wtedy trener stwierdza, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, umiemy sterować dobrze koniem, umiemy dobrze ruszyć konia kłusem, dodając mu łydkę. No i wtedy można ruszać galopem, ale to wszystko zależy, to trwa, to jest proces. To jest naprawdę, ja swój pierwszy galop...
0: Przepraszam, bo tutaj takiego fachowego sformułowania użyłaś, dodając mu łydkę. Co to znaczy?
2: Łydka dla konia to jest sygnał, który daje mu do zrozumienia, że my chcemy pojechać szybciej.
0: Czyli uderza się go łydką, czy...
2: Może nie uderzę, no czasami trzeba troszeczkę uderzyć mocniej, ale raczej mówi się, że się dociska łydkę.
0: Dociska się, tak żeby on poczuł, że tym dociśnięciem łydki jakiś konkretny

0: znak mu dajemy, tak?
1: Dokładnie. I to jest, no i no tak jak mówię, no wracając jeszcze, galop to jest chód, który jest najszybszym chodem konia. Jest on wymagający dosyć od konia i od jeźdźca, ponieważ musi on mieć no odpowiednie jakby kwalifikacje też. Bo to jest, że podczas galopu trzeba wysiedzieć. To znaczy, aha, że jeżeli podczas kursu anglezujemy, co znaczy, że koń nam wybija rytm góra, dół, wstajemy, siadamy w siodle.
0: A jaki, w jaki sposób koń ten ruch wybija? Ten ruch, który nazwałaś anglezowaniem, tak?
1: Tak. Koń po prostu idzie.
0: Rytmicznie się porusza.
1: I dokładnie. Aha. Wszystko się mu rusza wtedy na grzbiecie, a jako, że siodło się leży na grzbiecie, no to wtedy my czujemy to i po prostu w kółku nie jesteśmy w stanie usiedzieć, nie czując tego rytmu, do anglezowania.
0: To wróćmy teraz do Emilki, która cały czas jest z nami. Emilko, jesteś tam jeszcze?
2: Tak.
0: A czy ty jeździsz konno, czy nie?
2: Jeżdżę.
0: Proszę bardzo, no to dwie pasjonatki. Od dawna, czy od tych wakacji?
2: Od 4 miesięcy.
0: Od 4 miesięcy, czyli taka świeża sprawa. I jakie pierwsze wrażenia? Jak możesz je opisać?
2: Jest bardzo fajnie.
0: A co jest w tym najprzyjemniejszego?
2: Czyszczenie konia.
0: A dlaczego właśnie czyszczenie?
2: No bo koń jest taki miękki, a ja lubię go dotykać po prostu.
0: A, fajnie. A jak nazywa się ten twój koń, na którym jeździsz?
2: To nie są moje konie, ale ja mam 2 konie, na których jeżdżę. Jest Niespodzianka i Plejada.
0: Właśnie to miałam na myśli, te, na których jeździsz. Czyli pozdrów koniecznie od Agaty, prawda, Agata?
1: Dokładnie.
0: Ode mnie, od Darii i od Krasnoludków, panią Niespodziankę i panią Plejadę. Dobrze?
2: Nie, Niespodzianka to nie jest pani, bo ona ma tyle lat, co ja.
0: Aha, czyli to taki mały konik, młody konik.
2: Tak.
0: No to Niespodziankę i Plejadę proszę pozdrowić. A teraz ty, droga Emilko, pozdrawiaj. Kogo chcesz pozdrowić?
2: Moją panią od jazdy konnej. Wszystkie konie na świecie.
0: Tak?
2: Moją mamę, moją tatę, moje babcie i prababcie. I mojego dziadka, do którego jadę, i moje hobby horse.
0: Proszę, widzisz, Agata, nie tylko ty jesteś z hobby horsami. Pozdrawiamy serdecznie ciebie, Niespodziankę i Plejadę raz jeszcze i hobby horsy. Trzymaj się cieplutko, do usłyszenia.
2: Do widzenia, dziękuję.
0: A my, drodzy radiosłuchacze, wracamy z naszą ekspertką, młodą ekspertką, ale jakże doświadczoną, Agatą Machnicką, do rozmowy o koniach tuż po godzinie 11.
3: Autopromocja.
4: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi,
5: kultura, kultura,
4: kultura nie śpi,
5: kultura nie śpi.
6: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce, bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
3: Autopromocja. Hop, do góry!
0: Hop do góry trwa, na zegarach godzina 11. Jacek Zawada, Daria Brzezińska i Agata Machnicka. Jeśli macie do niej pytania, dzwońcie już teraz.
7: Może nie jest dla leniucha, trzeba pracować, komend słuchać. Praca ciężka jest na stronie.

Pod pokładem nie ma spania, wody moc do pompowania, która wzejdzie wciąż chlupoce, więc pompuj.

A więc słuchaj, mój ty mały, trzeba mięśnie mieć ze skały. Nie od razu, nie za chwilkę, można zostać morskim.

0: Jazda konna to dzisiaj główny bohater, główna aktywność, najważniejsza aktywność, która króluje w audycji Hop do Góry. Co wy lubicie robić w wakacje? Czy właśnie jeździć konno? Czy może grać w ping-ponga? A może biegać za piłką po boisku? Dzwońcie do nas, opowiadajcie. Ruszajmy się. Mamy tak dużo różnych bodźców wokół siebie, tak dużo się dzieje w Polsce, na świecie, na całej kuli ziemskiej, że musimy gdzieś sobie jakoś z tym wszystkim dawać radę, a sport jest bardzo dobrym pomysłem na to, żeby nasze ciało odpoczęło, zrelaksowało się i żeby można było wytchnąć. Dobrze mówi Agata?
1: Dokładnie.
0: Można wytchnąć jeżdżąc konno?
1: Myślę, że tak. Na samym treningu nie, ponieważ trzeba pracować i nie tylko fizycznie, ale również siłowo, chociażby
0: tak.
1: Ruszając konia, dając mu łydkę.
0: To, o czym wspominałaś przed 11. To sprawdźmy teraz, co wie o koniach Małgosia, a czego nie wie i chciałaby się dowiedzieć od ciebie. Dzień dobry, Małgosiu.
2: Dzień dobry.
0: Witamy cię serdecznie, Małgosiu. Skąd do nas dzwonisz?
2: Czy
0: Czy ty u siebie w mieście jeździsz konno, czy nie?
2: Tak.
0: Widzisz, Agata, czy raczej słyszysz? Kolejna, jak ty to pięknie powiedziałaś, kolejna koniara do nas zadzwoniła. Od jak

0: dawna, Małgosiu, jeździsz konno?
1: Od 5 lat.
0: Od 5 lat? To dziewczyny byście sobie pogadały, jakbyście się spotkały. No i jak to się wszystko u ciebie zaczęło?
1: No bo jak ja się przeprowadziłam tutaj też 5 lat temu i jak kiedyś moja kuzynka ze mną pojechała, to myślałam, że ona będzie jeździć, a tak naprawdę to mama tam wzięła mnie na próbę i tak to się stało, że mi się tak spodobało.
0: I od tamtej pory podoba ci się do dziś, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. A co jest ciekawego dla ciebie? Co jest takiego pasjonującego w tej jeździe konnej, że już 5 lat jeździsz i nie przestajesz i chcesz więcej?
1: No bo można sobie fajnie spędzić czas, można się po prostu nauczyć.
0: Mhm. No dobrze. Małgosiu, a wiem, że masz jakieś pytanko do naszego gościa, do Agaty, prawda?
1: No.
0: Proszę, pytaj śmiało, tylko gdybyś mogła być bliżej słuchawki, żebyśmy cię wyraźniej słyszeli, to będziemy wdzięczni. I jakie to pytanko?
1: Czy Agata umie galopować i skakać?
0: Czy Agata umie galopować i skakać? To słuchamy, co nam pani ekspertka odpowie.
2: Galopowałam już. Zresztą nieraz. Skakać jeszcze nie skaczę, ale...
0: Skakać przez szkody, Małgosiu,
2: dokładnie.
0: Tak?
2: Dokładnie. To pewnie o to chodziło, prawda? Jeszcze nie skaczę przez przeszkody, ale przejeżdżam takie niskie kawaletki. Już tłumaczę, co to. Mamy taki jakby iksik zrobiony z drewna. I stawiamy 2 takie iksiki na długość drąga. Drąg stawiamy na tych iksikach. I to jest kawaletka. I przez taką kawaletkę przejeżdżamy, na przykład w galopie.
0: Mhm. Małgosiu, a czy ty już galopujesz, czy jeszcze nie?
1: Tak, ja galopuję.
0: No i jak ci idzie?
1: Dobrze.
0: Ale poczekaj, bo galop to taki szybki chód. To nie za szybko w tym galopie jest?
1: Tak, bo my mamy tutaj kilka różne rodzaje kucyków. Jeden rodzaj to taki, który się nie chce. Trzeci rodzaj to taki, że wszystko one chcą i tak dalej, że bardzo chcą chodzić, a drugie, że bardzo lubią zrzucać.
0: Trzeba być ostrożnym w przyjeździe konnej, prawda? I tak naprawdę to chyba wszystko zależy od tego, czy my z tym koniem się polubimy, czy nie. Bardzo dziękuję za twój telefon. Droga Małgosiu, kogo chcesz pozdrowić?
1: Moją kuzynkę, która mnie zaciągnęła pierwszy raz do stajni, moją mamę, babcię, mojego tatę, moją siostrę i całe radio dziecię.
0: Pozdrawiamy ciebie serdecznie i twojego konia, na którym jeździsz, jak ma na imię ten koń?
1: Najczęściej jeżdżę na takim kucyku, który się nazywa Wizard, a najmniej na kucyku, który się nazywa Sefie.
0: Ale wszystkich swoich kumpli ze stajni i te kucyki, na których częściej jeździsz i na tych, na których mniej, wszystkie je pozdrów. Do usłyszenia, pa pa!
1: Do widzenia.
0: Agatko, a my wracamy do naszej rozmowy, do tego, co ty też przygotowałaś, bo wiem, że przygotowałaś mnóstwo informacji o koniach, których, co ja mówię, ty nie musiałaś przygotowywać, bo ty to wszystko masz i w głowie, i w sercu. Co chciałaś nam powiedzieć dzisiaj o koniach, jeśli chodzi o ich pochodzenie? Bo najpierw porozmawiajmy sobie o tym, a potem będzie zagadka od ciebie. Proszę.
2: Konie pochodzą z Ameryki Południowej, tam się wywodziły, oraz z Afryki. Człowiek je udomowił na stepach Eurazji około 5000 lat przed naszą erą. Oraz konie, takie jak dzisiaj widzimy w stadninach, czy gdzieś pasące się na łąkach, one ewoluowały. One się zmieniły. one nie były takie jak dzisiaj, one były

0: były inne. One miały palce zamiast kopyt.
1: Jak to palce zamiast kopyt? Jak to możliwe? Naprawdę?
0: Tak, na początku, kiedy koń, takie pierwsze zapisy w historii o koniach, to jest o koniku łacińskiej nazwy, niestety nie ma innej, tylko łacińską, jest to Eohippus, dziwna nazwa.
1: Bardzo. Jak się piękniej nauczyłaś.
0: Miał on palce i był bardzo malutki, stosunkowo tak jak dzisiaj mamy na przykład pieski, takie jak York. To on był mniej więcej takiej wielkości. Bardzo malutki konik. No i z czasem zaczął się powiększać. I kiedy zaczął się powiększać, no to drapieżniki zaczęły go atakować. Dlatego z palców musiał przekształcić coś, na czym może bardzo szybko biegać, jak i zarówno bronić się. No i przekształciło mu się to w kopyta.
1: A to prawda, że kopyto to jest to samo, co jakby jeden taki duży palec, paluch?
0: Chyba tak... paznokieć, o to chodzi. Paznokieć? Tak, u konia to jest tak jak u nas paznokieć.
1: No i dzisiaj mamy te konie, które wyglądają tak wspaniale, tak okazale, tak szlachetnie. I z tymi końmi dzisiaj mamy dużo do czynienia w naszej audycji. Była już jedna zagadka ode mnie, ale to była taka łatwa zagadka, że teraz będzie trudniejsza od ciebie. Jaką masz, Agata, zagadkę dla słuchaczy?
0: No to tak jak widzimy dzisiaj konika i popatrzymy się na jego nogi, no to nie ma tam palców.
1: Tak.
0: Ale jednak jest pozostałość po palcach u koni. Tylko jak ona się nazywa? I to jest właśnie ta zagadka. Uwaga, podpowiedź, żeby nie było tak trudno, bo wiem jednak, że nie jest to prosta zagadka.
1: Nie jest to prosta zagadka.
0: Nazywa się tak samo jak pewne zielone coś, co rośnie jesienią, ma zieloną i kolczastą skorupkę. Tak to się nazywa również u konia i bardzo lubimy to zbierać i robić z tego ludziki. Tak to również nazywa się u konia, ta pozostałość po palcach właśnie.
1: Czyli jedno krótkie pytanko, żeby to podsumować. Jak nazywa się?
0: Jak nazywa się pozostałość po palcach u koni?
1: Agata zrobiła taki długi, fajny wstęp do tej zagadki. No to myślę, że można już ją rozszyfrować, bo ta podpowiedź dużo dobrego daje. 22 645 20 55. Dzwońcie, by rozszyfrować zagadkę naszej ekspertki, ale dzwońcie również, jeśli wy jeździcie konno i jeśli wy chcecie podzielić się swoimi wrażeniami i swoimi emocjami. Wracamy już po piosence. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettle.

0: My dzisiaj o koniach rozmawiamy i o galopie. Już tutaj wiele ciekawostek i wiele informacji się pojawiło, zatem posłuchajmy, jak brzmi galop. Słuchaliśmy fragmentu końskiego galopu, a teraz posłuchamy rozmowy z kolejnym gościem. Gościem, który będzie próbował rozszyfrować zagadkę od Agaty. Agatko, przypomnijmy słuchaczom, jakie było pytanie.
1: Co jest pozostałością u konia po palcach?
0: Ciekawe, jak z tym pytaniem zmierzy się i poradzi sobie Miron. Dzień dobry, Mironie.
2: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
2: Ze Szczecina.
0: Ze Szczecina. Co dobrego w Szczecinie robisz dzisiaj? Jakie plany?
2: To my właśnie wracamy z podróży z nadbałtyku.
0: Fajnie było?
2: A tak. Pogoda słoneczna bardzo była.
0: No to świetnie, bo właśnie o to chciałam zapytać, bo pogoda jest tam zawsze najważniejsza. Co robiliście ciekawego?
2: Puszczaliśmy latawiec, kopaliśmy piasku, rozmawialiśmy i leżeliśmy na kocu, byliśmy na akwaparku.
0: Czyli dużo się działo w trakcie tego wyjazdu i pobytu nad morzem, prawda?
2: A tak.
0: A jeździliście tam konno, czy nie?
2: Tak, tylko nie na tym pobycie.
0: Wcześniej.
2: Bo tam jest stadnina.
0: Aha. A od dawna jeździsz konno, Mironie?
2: A nie, ja tylko na taką oprowadzkę, ale bardzo to jest fajne uczucie.
0: Jak to? Jakie to jest uczucie? Jakie to są emocje?
2: A takie miłe, uspokajające.
0: Dużo radości to daje?
2: Tak.
0: A jak możesz określić tam, opowiedzieć ten kontakt z koniem? Jak to się czuje, to zwierzę? To się czuje, jakbyśmy mieli do czynienia z kolegą, ze znajomym, z przyjacielem?
2: No z takim kolegą.
0: Z kimś, z kim fajnie się spędza po prostu czas, tak?
2: Tak.
0: Mi się spędza fajnie czas dzisiaj z Agatą i z tobą, Mironie, teraz. I wiem, że ty chyba znasz odpowiedź na zagadkę Agaty, tak?
2: Tak.
0: Przypominamy raz jeszcze, Agatko, zagadkę.
1: Co jest pozostałością po palcach u konia?
0: Mironie?
2: To jest kasztan.
1: Brawo! Bardzo ładnie.
0: Brawo! Czy wiedziałeś, czy ktoś ci tam troszkę podpowiedział?
2: Nie.
0: Nie wiedziałem.
2: Nie skojarzyłem, że zielona jest łupina, zbieramy to. Robiłem z kasztanów ludziki.
0: No zaraz wszyscy będziemy je robić za jakiś miesiąc czy półtorej miesiąca, kiedy przywita nas jesień, ale póki co mamy lato. Drogi Mironie, czy ty masz jakieś pytania do naszego gościa, czy nie?
2: Nie.
0: A my mamy pytanie do ciebie. Jak spędzisz dzisiejszy dzień w Szczecinie?
2: No dzisiaj będziemy wracać. Wracamy. W aucie jesteśmy.
0: Aha, bo wy dopiero do tego Szczecina jedziecie, wracając z nadmorza, tak? No to pewnie...
2: Tak? A mieszkamy w Jagodnie, w województwie śląskim.
0: Tak, dobrze, to już teraz rozumiem. Ze Szczecina podróżujecie do siebie na Śląsk, tak?
2: Tak.
0: Fajnie, to już teraz wszystko jasne, wszystko ustaliliśmy. Jedźcie bezpiecznie i jak dotrzecie do domu, to po prostu odpoczywajcie dzisiaj, zgoda?
2: Zgoda,
0: kogo,
2: dobra.
0: Kogo chcesz, Mironie, pozdrowić?
2: A

0: bo z nami nie ma, został w domu. Mamę, babcię, dziadka, kuzynkę, kuzyna, wujka, ciocię, kolegów, całą klasę i jeszcze całe Polskie Radio dzieciom.
1: My ciebie serdecznie pozdrawiamy, a pozdrów od nas również rodzinkę. Zgoda?
0: Dobra.
1: Do usłyszenia, pa, pa.
0: Dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia.
1: Agata, rozpoznajesz?
2: To chyba dźwięk kopyt konia.
1: To chyba nawet na pewno dźwięk kopyt konia. A jeśli ktoś na przykład po naszej dzisiejszej rozmowie i naszej audycji o tym, żeby się ruszać właśnie w towarzystwie konia, czyli uprawiać jazdę konną, będzie chciał rozpocząć tę aktywność, ten sport, to jak powinien się przygotować? Jaki sprzęt trzeba mieć ze sobą, żeby można było zacząć?
2: No dobrze, no to zacznijmy od głowy, która w jeździectwie jest bardzo ważna. Ona musi być chroniona. W zasadach, złotych zasadach w stajni jest to, że bez kasku, czyli toczku, na konia nie wsiadamy. Przed pierwszą jazdą, jak się zapisujemy, moim zdaniem nie warto kupować swojego toczku, tylko przy zapisach, dzwoniąc do stajni, zapytać się, czy posiadają toczki, a zwykle myślę, że tak jest, mają do wypożyczenia, idzie się do siodlarni, przymierza się kask, no i można wtedy wsiąść spokojnie na konia, a jak potem się zdecyduje, że się bardzo chce jeździć, można wtedy kupić konia. No to przechodzimy do tułowia. No to tutaj możemy zakupić sobie taką kamizelkę ochronną, która będzie nas chroniła w razie upadku. Jest to dosyć nieprzyjemna sprawa. Nikt nie lubi z czegoś upadać, nawet z roweru.
1: Tobie się zdarzyło?
2: Zdarzyło mi się, siodło mi się przechyliło, popręg.
1: I co, ześlizgnęłaś się?
2: Ześlizgnęłam się trochę i trochę bolało, było parę siniaków. Bo popręg, czyli to, co przechodzi pod brzuchem konia, trzymające siodło, się poluzowało.
1: Ojej.
2: No i się siodło przechyliło podczas kursu, ale na szczęście zdążyłam przejść do stępa i no i wsiadłam potem na konika. Nic mi nie było na szczęście takiego poważnego.
1: A miałaś taką kamizelkę, o której teraz opowiadasz na sobie?
2: Chyba miałam. I są różne typy kamizelki. Nie jest ona oczywiście obowiązkowa. Jest na pewno obowiązkowa na zawodach takich
1: profesjonalnych,
2: tak. Skokowych przede wszystkim, gdzie się skacze przez przeszkody oraz na takich terenowych, takich, gdzie jest na przykład są rowy z wodą, się skacze przez takie patyki, przez kłody różne, to tam jest obowiązkowa również, ale myślę, że na taką zwykłą jazdę, jeżeli ktoś nie skacze i nie ten, ale jeżeli chce się zabezpieczyć, to wystarczy taka zwykła po prostu, jak ja to mówię, deska na plecy, żeby po prostu się zabezpieczyć.
1: Żeby było takie,
2: żeby
1: taka
2: było
1: ochrona.
2: Bezpieczniej, dokładnie. Bo są również wybuchowe. One są, je się po prostu przypina do siodła i w trakcie upadku ona się tak, taki balon jakby.
1: Tak napompowuje? Dobrze?
2: Dokładnie, napompowuje się i wybucha, wybucha powietrzem w środku.
1: Trochę tak jak w aucie, poduszka powietrzna.
2: Tak, dokładnie, tak jak poduszka powietrzna.
1: Czyli działa. Bardzo ważny element. Mamy toczek, mamy taką kamizelkę, co jeszcze?
2: No to przechodzimy dalej do sprzętu jakby na konia. No to dalej na pierwszą jazdę, jeżeli ktoś po prostu idzie na oprowadzankę, a może na lążę swoją pierwszą, gdzie...
1: Ląża to jest ta lina, na której
2: dokładnie.
1: Idzie koń, tak?
2: Lina, na której idzie koń, w kółeczku trener trzyma i konia i wydaje polecenia, co mamy robić na grzbiecie. I no to, żeby zabezpieczyć się przed otarciami od siodła, no to przydałyby się długie spodnie. Na pierwszą jazdę, tak jak mówiłam, z tym toczkiem, nie warto kupować jakieś takie bardzo drogie breczesy, czyli spodnie jeździeckie. Dopiero myślę, że tak, jeżeli ktoś...
1: Takie breczesy są z

0: Jakiego materiału?
1: Och, różne są. Są na przykład z lejem silikonowym. Lej silikonowy to są po prostu takie kropeczki jakby silikonowe, można powiedzieć, takie, które zapobiegają ślizganiu się w siodle.
0: Aha, aha. Ale, nie ale na pierwszą jazdę takie nie, aż na pierwszą tak profesjonalne jazdę, nie.
1: Nieprofesjonalnie aż

0: są tutaj, mamy również buty jeździeckie, tak zwane sztyblety lub oficerki. To się różnią, sztyblety są po prostu do kostki, to są takie krótkie, a oficerki to są takie długie pod kolano buty. Aha. Ale to myślę, że tutaj też to nie jest wymagane, po prostu Adidasy, takie sportowe, ale uwaga, żeby nie były tak jak czasami, są buty biegackie, one mają taką jakby miękką podeszwę. Mhm. One muszą mieć twardą podeszwę, żeby po prostu było wygodniej oprzeć nogę w strzemieniu.
1: A co to jest strzemie?
0: Do strzemienia wkładamy nogę, to jest część siodła. Wkładamy tam nogę i po prostu to jest takie jakby oparcie do...
1: Dla stopy, tak?
0: Żeby wygodniej się nam siedziało. Oraz żebyśmy mieli stabilizację, na przykład jakby koń nam ruszył, bo się czegoś spłoszył. To po prostu mamy tą stabilizację i nie latają nam nogi.
1: Czyli te buty muszą być z twardą, grubą też podeszwą? Czy to już nie jest tak istotne?
0: Niekoniecznie grubą, po prostu twarda podeszwa, to najlepiej. I żeby nie były też za grube, bo na przykład bywały jazdy, że widziałam dzieci w kaloszach, ale
1: kalosz czy kalosze to jest... pani ekspertka poleca, czy nie,
0: nie
1: na jazdę
0: poleca,
1: konną?
0: Bo...
1: kalosze co? Polecamy bardziej na deszcz,
0: do
1: na
0: skakania
1: kałuże,
0: po kałużach, prawda? Myślę. No chyba, że jest deszczowy dzień w stajni i po prostu chcemy być w stajni, a na jazdę musimy niestety zmienić na Adidasy, ponieważ miałam do czynienia sytuację z dziewczynką, która po prostu założyła kalosze i włożyła nogę do strzemienia, a kalosze były za szerokie i utknęła jej ta noga w tym strzemieniu. I potem trzeba było wyciągać.
1: Czy jeszcze coś potrzebujemy na pierwszą jazdę, na te takie pierwsze koty za płoty, czy już nie?
0: Myślę, że potrzebny jest nam przede wszystkim dobry humor.
1: O, fajnie, że o tym mówisz. A dlaczego dobry humor? Bo co? Bo niby koń to wyczuje, jaki mamy humor?
0: Koń na pewno wyczuje, jaki mamy humor, tylko... No, ale przede wszystkim nastawienie to takie, że idziemy i jest fajnie na pierwszą jazdę i że fajnie będzie na pewno, że poznamy nowe zwierzę, że będziemy jeździć na koniu, będzie co opowiedzieć.
1: Miałaś takie właśnie emocje w sobie, jak szłaś na pierwszą jazdę?
0: Tak, ale nie tylko.
1: Bałaś się trochę, czy nie?
0: Może trochę, ale nie aż tak. Jednak był ten kontakt z końmi, ale nawet czasami po tej dłuższej przerwie, jak się wraca do tej stajni i wie, że się będzie miało jazdę i się jedzie, są takie fajne emocje, bardzo lubię to uczucie.
1: Tęsknisz za końmi i za jazdą konną, jak nie macie w stajni przez 2-3 tygodnie? Czy w ogóle to już nie ma takiej możliwości, żebyś ty tam nie zajrzała chociaż raz w tygodniu?
0: Ja tęsknię jednak bardzo, po prostu lubię to miejsce, lubię tam być bardzo. I to jest takie coś, takie uczucie trochę tęsknoty, trochę jakby takiej pustki. Jakby nie miało się czegoś po prostu. I po prostu to prędzej czy później samo wychodzi. Że
1: i
0: trzeba.
1: Znowu cię przyciąga do tej
0: stajni. I znowu
1: stajni,
0: mnie
1: prawda?
0: Przyciąga, dokładnie.
1: Czy pani Agata, nasza dzisiejsza ekspertka, będzie miała coś do czynienia z końmi, jak będzie już dorosłą panią Agatą? Czy ty wyobrażasz siebie na przykład na torze wyścigowym, na służewcu? Jako profesjonalną, jako profesjonalnego jeźdźca konnego?
0: Jeszcze nie myślałam o tym za bardzo, ponieważ jest to dosyć trudna praca, bo trzeba się opiekować końmi, jakby nawet się miało...
1: Wymagająca.
0: Bardzo wymagająca. A tym bardziej, że konia też trzeba utrzymać. Trzeba mu załatwić kowala, potem opowiem, kto to jest tak właściwie. Kowala, weterynarza, czy nawet paszę mu zapełnić do jedzenia taką dobrą, żeby on się najadł, bo niektóre konie na przykład mają problemy żołądkowe i muszą jeść dane rzeczy tylko.
1: Czy konie to duże głodomory, czy to zależy od każdego osoby?

0: osobno, indywidualnie.
1: To zależy od każdego osobno, myślę, ponieważ na przykład w stajni mamy takiego konika, nazywa się on Baltoj, ale ma ksywkę Bolek, jak to w stajni każdy koń ma zawsze ksywkę, i on na przykład przy dostawaniu owsa, on może dostać tylko troszeczkę, ponieważ tak, żeby się najadł, ale nie może dostać za dużo, ponieważ potem dostaje energii za dużo i to też jest źle dla konia, bo potem jest bardzo zmęczony. Mhm. Dlatego tylko trochę może dostać, tak żeby się najeść.
0: Powolutku zmierzamy już do końca tej jakże fascynującej opowieści twojej o koniach, bo nawet powiem tak, żeby wszyscy radiosłuchacze to usłyszeli, ale chyba to słyszą w naszej rozmowie, że to nie jest rozmowa, to nie jest wywiad z kimś, kto lubi konie, czy wręcz chyba je kocha, tylko twoja wielka opowieść o twojej wspaniałej pasji i o miłości do koni. Jakie mamy zawody związane z końmi? Bo ty też tak fajnie sobie je wypisałaś i myślę, że to też będzie bardzo ciekawe dla słuchaczy.
1: Ja mam tutaj wypisane taki pierwszy zawód, który przychodzi na myśl, związany ogólnie ze zwierzętami, jest to weterynarz. Tylko, że taki weterynarz, jak mamy kliniki i na przykład idziemy z nim z chomiczkiem, czy z psem, czy kotem, to on się niestety nie może zająć takim konikiem, ponieważ on wymaga specjalistycznego weterynarza.
0: Takiego końskiego,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Koński weterynarz po prostu, który przyjeżdża ze specjalnej kliniki dla koni, ponieważ jest weterynarz przyjeżdża do koni na przykład i robi kontrolę. Na przykład jeżeli konik miał wcześniej jakieś problemy z chodzeniem albo miał jakąś kontuzję, no to wtedy robi tak zwany wetczek. Czyli po prostu bierze konika na halę, na taką smyk.
0: Taki przegląd, może tak. Nie przegląd zdrowotny, tylko taka wizyta, gdzie koń jest pacjentem,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Czyli mamy weterynarza, takiego specjalnie dedykowanego koniom. Jakie jeszcze inne zawody?
1: Trener na przykład, który przekazuje nam wiedzę, bez niego byśmy nie mogli jeździć. No bo co? No to przecież on jest za nas odpowiedzialny podczas jazdy. On nas uczy, on nam przekazuje wiedzę, jak sterować koniem, co z nim zrobić, żeby nie poszedł nam tam, gdzie my nie chcemy, żeby go zatrzymać.
0: Trener, jeszcze jakieś ciekawe zawody związane z tymi zwierzakami?
1: Tak, mam jeszcze takie dwa. Kowal, o którym wcześniej wspomniałam.
0: O właśnie. Opowiedz w paru zdaniach, kim jest w ogóle kowal i dlaczego jest tak ważny dla koni?
1: Kowal to jest taki... pan, który wykonuje manikur dla koni.
0: No wiesz co, ja nie słyszałam aż takiego wspaniałego określenia tego zawodu. To rozwiń, co to jest manikur dla koni, bo może nie wszyscy też znają to słówko. Ale to już, wiesz, za każdym razem, jak będę się teraz spotykał z tym słowem w naszych audycjach, to pozwolę sobie podkreślić od ciebie to rozwinięcie tego pojęcia. Bardzo mi się podoba.
1: Bardzo mi miło.
0: Co to jest za manikur dla koni? Na czym to polega?
1: No to znaczy, że przyjeżdża kowal do stajni, no i bierze konika. I na przykład konie nie w mieście muszą mieć podkowy, ponieważ ścierają im się te kopytka i to źle, ponieważ konia potem bolą te kopyta czasami. Albo nawet jeśli są jakieś takie problemy z kopytem, że na przykład kopyto zaczyna gnić od środka, no to jest też nieprzyjemne dla konia.
0: I wtedy taki przyjeżdża kowal też pomoże, prawda?
1: I pomoże. Albo na przykład, jeżeli kopyto jest za długie, również obcina konikowi. Myślę, że to się dzieje zwykle podczas wizyty kowala na po prostu na podkuwanie konia. Podkuwanie to zależy od konia. Niektóre konie potrzebują co 3 miesiące, ponieważ tyle pracują i te podkowy się ścierają. A niektóre mogą nawet co 7 miesięcy, ale trzeba po prostu regularnie odwiedzać kowala, czy tam kowal przyjeżdża.
0: I o to wszystko dba kowal. I ostatni ten zawód, który chciałaś nam opowiedzieć?
1: Uwaga, tak jak mamy fizjoterapeutę dla ludzi który pomaga na przykład sportowcom się rozluźnić po tych wszystkich zakwasach, to tak mamy fizjoterapeutę dla koni.

0: Czyli co? Przychodzi fizjoterapeuta znowu do stajni? Dobrze te konie mają, wiesz? Bo weterynarz przychodzi do stajni, mówisz. Kowal przychodzi do stajni. Fizjoterapeuta też do stajni przyjdzie.
1: Oczywiście, przychodzi
0: do stajni. No to wygodnie one mają, naprawdę,
1: bardzo
0: te konie.
1: Bardzo wygodnie.
0: Nie muszą nigdzie dojeżdżać na żadne wizyty, tylko każdy do nich przyjeżdża. I co robi fizjoterapeuta w kilku zdaniach?
1: Fizjoterapeuta dla koni przywozi na przykład taki sprzęt, który takie drgania wywołuje i w ten sposób rozluźnia mięśnie koniom, przykładając do mięśni, albo po prostu wykonuje masaż ręczny, rozmasowywuje na przykład grzbiet, szyję i po prostu koń się w ten sposób rozluźnia.
0: Aha, i te mięśnie jakby odpuszczają, tak jak u człowieka, prawda?
1: Rozluźniają
0: wtedy
1: się i wtedy koń się czuje zrelaksowany, co jest bardzo dobrą oznaką. I po prostu wtedy koń jest, na przykład jak koń spokojny i zrelaksowany, to jest przede wszystkim zdrowy koń.
0: Mhm. Ostatnie pytanie. Jakie emocje wzbudzają w tobie konie dzisiaj, kiedy masz już tak duże doświadczenie przebywania z nimi?
1: Przede wszystkim radość, miłość, opiekuńczość nawet, bo trzeba się zaopiekować tym konikiem, którego mamy.
0: No, warto jeździć konno?
1: Warto, warto. Czy nawet jak się wsiądzie na oprowadzankę, nie trzeba jeździć tak jak ja, że się po prostu wsiada się na konia i trzeba jeździć jakieś drągi, przejeżdżać, galopować, kłusować samodzielnie. Można po prostu wsiąść na tego konika, na tą oprowadzankę, przytulić go, pogłaskać i człowiek jest rozluźniony. Czy nawet czasami lekarz zaleca. Przecież jest hipoterapia.
0: Myślę, że my musimy jeszcze raz się spotkać za jakiś czas i zrobić drugą część tej rozmowy, bo moglibyśmy tak gadać, a ja bym od ciebie wyciągał kolejne ciekawostki i przewspaniałe informacje. Jesteś prawdziwą miłośniczką koni, droga Agato Machnicka. I właśnie Agata była wspaniałym gościem Polskiego Radia Dzieciom. Wracaj do nas, umawiamy się na następną rozmowę za jakiś czas.
1: Oczywiście, bardzo chętnie tu przyjdę.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

powolutku zbliżamy się do końca naszej ostatniej, jak to możliwe, w wakacje gimnastycznej, ruchowej audycji Hop do Góry. Ale, jeszcze troszkę nam czasu zostało. Jeszcze 13 minut do południa, zatem wykorzystajmy je jak najlepiej, a żeby

to się wydarzyło, to zapraszam Was do udziału w naszej rozmowie. Do tej pory rozmawialiśmy i z naszym gościem, i z Wami o jeździe konnej, o koniach, tak pięknie, z pasją, tak profesjonalnie. To teraz spójrzmy na konie trochę z innej strony. Ze strony zabawnej, ze strony językowej. W naszym języku polskim, jak się okazuje, mamy całkiem sporo przysłów, powiedzonek i zwrotów, w których kryje się jeden koń, tak jak na przykład koń by się uśmiał, tak się czasami mówi, jak ktoś powie coś takiego bardzo, bardzo, bardzo zabawnego, albo coś wręcz takiego niedorzecznego, ale czasami pojawiają się też różne konie i wiele tych koni się pojawia w jednym zwrocie lub jednym powiedzonku, takim jak na przykład znać się jak łyse konie. Co to znaczy? Znacie się z kimś jak łyse konie? 226452055. Zapraszam, dzwońcie, wyjaśniajcie, tłumaczcie, opisujcie. Znać się jak łyse konie, co rozumiecie przez ten zwrot. A ja jeszcze przez chwilę wrócę do dyscypliny sportowej, samej dyscypliny sportowej, którą jest jazda konna, bo przecież to sport, w którym, jak już wiemy, człowiek współpracuje z koniem i to właśnie jeździec musi nauczyć się po pierwsze dobrze siedzieć w siodle, po drugie utrzymać równowagę. Po trzecie, ważne jest dla jeźdźca prawidłowe umiejętność takiego prawidłowego kierowania koniem za pomocą rąk, nóg i tych wszystkich rzeczy, których jeździec wcześniej jako małe dziecko, potem jako już jako młodzież uczy się na kolejnych treningach. A jedną z najpopularniejszych dyscyplin, w których jazda konna jest nieodzowna, jest bardzo, bardzo ważna, są skoki. Skoki przez przeszkody, które są też bardzo widowiskowe i w tej konkurencji koń i jeździec pokonują ustawione przeszkody. Liczy się w tym wszystkim szybkość, dokładność i bezbłędne, takie też piękne, eleganckie, dostojne przejechanie całej trasy. A ja wracam do naszego powiedzonka. Znać się jak łyse konie. Co to znaczy?

I tak słuchając kopyt końskich dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji Hop do Góry, ostatniej audycji takiej właśnie gimnastycznej, aktywnej, w której rozmawiamy, ale też lubimy czasami poćwiczyć, a tych dyscyplin sportowych w tym sezonie wakacyjnym Hop do Góry było całkiem sporo. Rozmawialiśmy o piłce nożnej wtedy, kiedy był mundial, rozmawialiśmy o lekkoatletyce wtedy, kiedy odbywały się zawody lekkoatletyczne w Birmingham. Dzisiaj była jazda konna i było kilka też innych sportów, które mam nadzieję wam się spodobały. Może ktoś wpadł na pomysł, żeby właśnie taki lub inny sport zacząć uprawiać. Wysyłajcie do nas swoje wiadomości z informacjami o tym, do czego zainspirowały was nasze rozmowy z gośćmi i nasze audycje Hop do Góry. Ja jestem bardzo, bardzo ciekawy po tym całym sezonie, pierwszym sezonie tej audycji. Mam nadzieję, że wrócimy do was jeszcze z naszym hopem do góry w jakimś innym czasie. Może w czasie ferii zimowych, a może po prostu już za rok, w następne wakacje. W każdym razie będziemy wdzięczni za wszelkie głosy i z waszej strony i informacje zwrotne, co takiego najbardziej podobało wam się lub co chcielibyście też poprawić w takiej audycji, czy przede wszystkim jakie inspiracje, jakie fajne emocje znaleźliście razem z nami w każdą środę, wakacyjną środę od 10 do 12. Za cały blok wakacyjny hopów do góry dziękuję wam ja, Jacek Zawada, a dzisiejszą audycję wydawała Daria Brzezińska. Życzymy wam dobrego popołudnia, bo już za 5 minut wybije południe i rozpoczną się w Polskim Radiu Dzieciom radiowe półkolonie. Do usłyszenia.

0: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
1: Morze jeszcze było. Było wielkie.
2: Las i jezioro.
3: Byłam we Włoszech.
4: W domku w Okocie też jest fajnie.
5: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
6: pocztówkę z wakacji.
7: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
8: Nie.
9: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
10: Autopromocja.
11: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
12: Hej, hej, dzień dobry. Do godziny 15 bawimy się razem, więc zapraszamy na radiowe półkolonie.

Dzień dobry jeszcze raz. 5 minut po godzinie 12 to radiowe półkolonie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak i Daria Brzezińska. Dzisiaj w dużym, poszerzonym składzie zapraszamy, bo 3 godziny będziemy z wami i mam nadzieję, że będziemy się też świetnie bawić. Radiowe półkolonie to czas, kiedy możemy trochę powymyślać różne ciekawe zabawy i ja mam dla was dzisiaj też bardzo ciekawą zabawę, z której uśmiałam się naprawdę bardzo porządnie, bo słyszałam, że dzieciaki bawią się ostatnio w taką zabawę, kto wyskoczy wyżej do góry i przy tym dalej wyrzuci swoje klapki. Więc jeżeli macie klapki, to ustawcie się w jakimś miejscu, gdzie nie nabiją nikomu guzy, ani nie potłuczą szyby i może uda wam się jak najdalej wyrzucić klapki, jednocześnie podskakując do góry. Więc spróbujcie, może akurat uda wam się coś takiego. A tymczasem 26 sierpnia na kalendarzach, 12:07 już na zegarach, czyli dokładnie idealna pora na to, aby się świetnie

bawić. Nie przejmujemy się wcale tym, że już za tydzień kończą się wakacje. Pierwszy raz założymy na plecy plecaki i będziemy musieli pamiętać o wielu obowiązkach. Nie, nie, nie, jeszcze nie teraz. Mamy przed sobą jeszcze prawie tydzień, więc mam nadzieję, że będziemy też przy tym wykorzystywać ten czas do maksimum. Czyli oczywiście plecaki możemy pakować, możemy szukać swoich worków na kapcie, kanapniczek i innych przydatnych przyborów, ale myślę, że warto też pomyśleć o tym, jak wykorzystać dobrze ten czas, czyli na przykład wyjść na rower, a może zorganizować piknik na trawie, jest piękna pogoda. Można też zbudować bazę z klocków, jeżeli chcielibyście cały czas być z nami w kontakcie. Można też urządzać wyścigi, może jakieś zawody lekkoatletyczne, a można też przeczytać książkę albo stworzyć ją własnoręcznie, narysować obrazki, napisać jakieś teksty, a może to będzie komiks, a może jeszcze coś ciekawszego. Więc my dzisiaj zachęcamy Was do różnych aktywności. Już za chwilę pojawi się pytanie dnia, ale jeżeli chcielibyście już teraz opowiedzieć o tym, co ciekawego wydarzyło się wczoraj, albo dziś do południa, albo w ogóle przez całe wakacje, to możecie do nas zadzwonić właśnie teraz. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i ja już czekam na wszystkich radosnych, roześmianych wakacjowiczów, którzy chcieliby nam o swoich wspomnieniach albo o planach jeszcze na te najbliższe dni opowiedzieć. Więc już teraz puszczam Wam wspaniałą piosenkę, taką na rozgrzewkę i zapraszam do rozmowy.

Otwórzcie oczy, do tego zachęcały strachy zmory i upiory w swojej piosence, ale my zachęcamy również jeszcze do jednej aktywności, oprócz otwarcia oczu oczywiście, co jest obowiązkowe, aby dobrze się bawić i oczywiście myślę, że mieć też fajne wspomnienia z wakacji, bo kiedy zamkniemy oczy, oczywiście możemy sobie wyobrażać różne ciekawe rzeczy, ale myślę, że dużo lepiej będziemy się bawić, jeżeli otworzymy szeroko oczy i będziemy otwarci na wszystko to, co jest dookoła nas. A dzisiaj, tak jak powiedziałam, 26 sierpnia, nie wiem czy wiecie, ale to jest oprócz tego, że dzień brokatu, wspaniały dzień na to, aby stworzyć może jakieś laurki, może jakieś wspaniałe prace związane z brokatem, albo po prostu założyć sukienki, spódniczki, albo inne ubrania z brokatem. To oczywiście hasło dla dziewczynek, bo chłopcy pewnie nie za bardzo na tym brokacie się skupiają, więc jeżeli chcecie świętować dzień brokatu dziewczynki, to możecie coś z tym brokatem dzisiaj wymyślić. A dla wszystkich tutaj już tym razem, oprócz tego jest jeszcze Międzynarodowy Dzień Psa. No i pewnie takich dni u was jest mnóstwo, no bo przecież jeżeli ktoś ma psa u siebie w domu, na podwórku, u sąsiada, u babci, u wujka, cioci albo jeszcze gdzieś indziej i może się z nim czasem pobawić, wyjść na spacer, to już myślę, że każdy dzień może traktować jako Dzień Psa. Ale oprócz tego może właśnie dzisiaj będzie to taka wyjątkowa okazja, żeby pogadać ze swoim zwierzakiem. Jeżeli macie psa, kota albo inne zwierzę, to prawdopodobnie ono również uważa, że wakacje powinny trwać co najmniej 3 miesiące, najlepiej jakby całe życie trwało, bo przecież zwłaszcza psy i koty bardzo się nudzą bez naszej obecności, więc myślę, że dla nich również ten wrzesień, pobudki o 7 i inne aktywności pewnie nie są najmilej widziane, więc już teraz możecie pobawić się ze swoim psem, wyjść z nim na spacer, dać mu coś pysznego do jedzenia, albo może stworzyć mu jakąś fajną zabawkę, no bo myślę, że każde zwierzę nie lubi, kiedy zamyka się przed nim drzwi, zostawia na pół dnia i ich wychodzi, prawda? Więc dzisiaj teraz możemy wykorzystać ten czas na to, aby dopieścić swoje zwierzaki i też z tymi zwierzakami będzie związane nasze pytanie dnia. Co powiedziałby o sobie i o tobie twój zwierzak? Takie chciałabym wam pytanie zadać. Jeżeli znacie swoje psy, koty, chomiki i inne zwierzaki, które u was mieszkają, to chciałabym, żebyście zastanowili się, co oni mogliby o sobie powiedzieć i o was powiedzieć. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i już teraz możecie sobie wyobrazić, że wasz pies mógłby teraz zadzwonić do naszego radia i powiedzieć coś o sobie. No ciekawe, co by o sobie powiedział? No pewnie na początku by się przedstawił, tak jak i wy to robicie, a potem powiedziałby, co dzisiaj robił, na co ma ochotę, co dobrego jadł, a na co też miałby chęć, żeby coś zjeść. Ale może na przykład zadzwoniłaby do nas jakaś świnka morska albo rybki, a może papuszka, może by nam coś zaśpiewała. Więc pomyślcie, co takiego wasze zwierzaki mogłyby o sobie powiedzieć i zadzwońcie do nas, bo myślę, że byłoby to na pewno bardzo ciekawe spotkanie.

0: Bad on It, czyli piosenka z High School Musical drugiej części. A już teraz wracamy do naszego pytania dnia, bo już mamy słuchaczy przy telefonie. Co powiedziałby o sobie twój zwierzak? Takie pytanie zadałam i już teraz zadzwonili do nas Róża, Wiktor i Teodor. Witam was bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Ależ piękna ekipa i piękny chórek. Wy jesteście tacy bardzo zgodni chyba, co?
1: No jak dzwonimy, to tak, ale w domu.
0: Różnie to bywa, no właśnie. Ale jesteście rodzeństwem.
1: Tak.
0: To powiedzcie, ile macie lat?
1: Ja mam 11 lat, dzisiaj mam urodziny.
0: Ojej, wspaniale. No to cóż, to w takim razie teraz wszyscy śpiewamy 100 lat dla Róży, tak?
1: Dla Teodora.
0: Dla Teodora, o dobrze. Teodorze, w takim razie wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i jak najwięcej wspaniałych wspomnień z wakacji, bo akurat wakacje masz na końcu i teraz, znaczy masz urodziny na końcu wakacji, więc myślę, że wspaniałe za tobą chwile.
1: Tak.
0: Ojej, wspaniale, że do nas zadzwoniłeś dzisiaj. Teodorze, jeszcze raz wszystkiego najlepszego od całej ekipy Polskiego Radia Dzieciom. A jeszcze powiedz, jest z tobą Róża i Wiktor, tak?
1: Tak.
0: O, też zgodni bardzo. Ile lat ma Róża, a ile Wiktor?
2: Wiktor, czyli ja mam 9, a ja mam 8.
0: Pięknie. Czyli jesteście tak w sumie bardzo blisko siebie, więc pewnie dużo czasu spędzacie razem i bawicie się wspólnie.
2: No, tak nawet.
0: Tak nawet troszkę. I pewnie macie jakiegoś zwierzaka domowego.
2: Tak.
0: Tak, co to jest za zwierzak?
2: Karmel.
0: Karmel. Piękny. I on jest pewnie taki brązowy, tak?
1: Tak, on jest taki brązowo-biały i to jest kawalier.
0: Kawalier, czyli taka rasa psów.
1: Tak.
0: Jak on wygląda? Opowiedzcie, żebyśmy sobie go mogli wyobrazić.
1: Jest dość mały, jest taki biały w takie łaty brązowe, ma długie włosy i długie uszy. No. Bo to jest spaniel, on jest z rodziny spanielów właśnie.
2: I ma czarny nosek.
0: Piękne, urocze pieski, takie trochę wyglądające jak maskotki chyba, co?
1: Tak.
0: No i co wasz karmelek robi teraz?
1: Teraz gryzie kość, którą mu daliśmy.
0: Ostrzy sobie ząbki, tak?
1: Tak.
2: Jemy
0: No dobrze, czyli teraz gdyby kawalier, wasz karmelek,

0: Melek mógł się przedstawić i opowiedzieć coś o sobie, to co by o sobie opowiedział? Jaki
1: nie
0: jest?
1: Wiem.
0: Nie wiecie
1: nie
0: jeszcze.
1: Wiem.
0: A jakby tak go trochę podpytać, zajrzeć mu w oczy, to jaki ma nastrój teraz?
1: Taki szczęśliwy, no bo on, bo on bardzo lubi.
2: Szczęśliwy, ale jak ktoś do niego podejdzie, go pogłaszcze, to on
3: warczy, jak się go próbuje podnieść. Jak
0: ale to może wtedy, kiedy ma kość przy sobie.
1: Tak, no, ma kość,
0: no
1: bo
0: właśnie.
1: Nie widzi świata poza kością.
0: No oczywiście, trzeba mu dać tę chwilę dla siebie, bo to jest pewnie dla niego bardzo ważne, żeby teraz mieć trochę spokoju i móc zająć się swoją kością. To jest pewnie jego ulubiona rozrywka.
1: Tak.
0: Mm-hmm, no właśnie. Ale kiedy już znudzi się tą kością, albo kiedy ją naprawdę już ogryzie do takiego małego kawałeczka, to pewnie wtedy będzie chciał do was podejść i pobawić się.
1: Tak.
0: Czyli rozumiem, że to jest pewnie wasza wspólna pasja i tutaj pewnie nikt nie kłóci się o to, kto jest jego ulubionym właścicielem i ulubionym psem, bo jesteście wszyscy we czwórkę pewnie dla siebie jak drużyna.
1: Tak.
0: Tak myślałam, no właśnie. A kto wybierał imię?
1: Wszyscy razem.
0: Wszyscy, no właśnie. A kto się z nim bawi?
1: Najbardziej mama, ale wszyscy.
0: A nie, kto go karmi?
1: Dlaczego? Wszyscy.
0: Też wszyscy, no właśnie.
1: A na spacery najbardziej tata z nim wychodzi.
0: Rozumiem. A wy jesteście tutaj po prostu po to, żeby go zabawiać, żeby miał co robić, żeby był zawsze uśmiechnięty?
1: Tak.
0: A z kim śpi?
1: Zazwyczaj śpi swój klawdzie, nie, zazwyczaj na kanapie śpi, ale czasami przyjdzie do łóżka i wskoczy.
0: Tak myślałam, czyli jednak tak lubi się też trochę poprzytulać.
1: No.
0: Mhm. A ma jakieś swoje zwyczaje takie śmieszne albo po prostu zwyczaje, które codziennie musi odprawiać?
1: No w nocy się często budzi i właśnie... No, chodzi po domu, ma takie pazurki i tak stuka, bo my mamy takie panele w domu i tak stuka pazurkami o panele.
0: Mm-hmm. I to jest pewnie trochę śmieszne, ale może też budzić niektórych,
1: tak?
0: No właśnie. Czyli rozumiem, że wasz Karmelek jest bardzo radosnym psiakiem, pewnie jest jeszcze młody.
1: Tak, ma 10 miesięcy.
0: O, no to jeszcze szczeniaczek tak naprawdę.
1: Tak.
0: A czym najbardziej lubi się bawić?
4: Taką zabawką, najlepiej takim jakby...
1: Taką marchewką.
4: Tak, no, taką...
1: Tak, bo to kiedyś była taka marchewka, taka spleciona, ale on ją teraz rozwalił i to nie wygląda już jak marchewka, tylko jak takie...
4: Tak, jak taka włóczka rozpleciona, no, takie...
0: Takie kosmate coś.
1: No, tak.
0: No właśnie,
1: nie
0: czyli,
1: za bardzo,
0: czyli musi mieć dobre, ostre ząbki chyba.
1: No, bardzo.
0: A czy czasami coś psoci?
1: Bardzo często. On nie rozumie dosłownie zwrotu on nie rozumie dosłownie zwrotu pożerać książki, bo naprawdę pożera książki, dosłownie.
0: Ojej, ale rozumiem, że ich nie czyta, tylko je gryzie.
1: Tak, najbardziej tak jest w biblioteki.
2: Zawsze jak jesteśmy na jakimś 2-6-godzinnym, jakimś małym wyjeździe, że jesteśmy poza domem, to zawsze później jest zemsta Karmela.
1: Nie zawsze.
0: Nie prawie. Zawsze, ale często jest, czyli wtedy po prostu wam jakiś psikus potrafi zrobić.
1: Tak.
0: Tak, i to jest najczęściej książka zniszczona.
1: Tak,
2: no.
0: I co wtedy trzeba zrobić? Jak odkupić trzeba taką książkę chyba, prawda?
4: To jest tak jasno.
1: Burza.
0: Tak? Słuchajcie, czyli jeżeli wasz Karmelek zniszczy książkę z biblioteki, to trzeba ją pewnie odkupywać, tak?
1: Tak.
0: Tak, no właśnie, niestety. No tak czasami bywa, że te nasze psiaki potrafią być zabawne, ale aż czasami do przesady potrafią się bawić. Słuchajcie, ja mam do was taką prośbę, pytanie i może zachętę do tego, jeżeli macie możliwość, wyślijcie do nas zdjęcie swojego Karmelka na adres dzieci@polskieradio.pl. To my go bardzo chcielibyśmy zobaczyć i moglibyśmy też opowiedzieć naszym słuchaczom dokładnie, jak on wygląda.
1: Dobrze,
0: no to w takim razie bardzo się cieszymy, że mogliśmy poznać Karmelka. Ale jeszcze mam do was jedno pytanie. Gdyby Karmelek mógł o was coś powiedzieć, to co by o was powiedział?
4: No tak za bardzo nie wiem.
1: Że dajemy mu smaczne mięsko do jedzenia.
0: O, no właśnie. I pewnie dużo lubicie się z nim bawić, więc jest mu zawsze wesoło z wami.
4: Tak.

0: No z taką trójką na pewno nie może się nudzić, więc myślę, że musi być bardzo szczęśliwym psem. Drodzy moi słuchacze, bardzo wam dziękuję za ten telefon i jeszcze teraz pozdrowienia. Czy chcielibyście kogoś pozdrowić?
1: Całą rodzinę.
2: Mamy matę, dziadka, kuzynów.

0: czy z wami na czele. Różo, Wiktorze i Teodorze, bardzo wam dziękuję za ten telefon. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Teodora i już teraz specjalnie dla was Stevie Wonder zaśpiewa piosenka szczególnie z dedykacją dla Teodora. Happy birthday! Dziękuję, do usłyszenia, pa pa!
1: Pa pa! Pa, pa.

Happy Birthday, czyli piosenka, która nie pojawiła się u nas przypadkowo na antenie Polskiego Radia Dzieciom, bo to dzisiaj właśnie Teodor, nasz słuchacz, który przed chwilą zadzwonił do naszego studia, obchodzi urodziny, więc to właśnie dla niego ta piosenka teraz poleciała. A teraz mam dla was też taką ciekawostkę, informację. Być może lubicie tę serię, którą kochają, uwielbiają i czytają miliony osób na całym świecie, mam nadzieję, ale w Polsce przede wszystkim. Oczywiście mówimy tutaj o Puciu. Pucio to jest książka, która zdobyła sobie olbrzymią popularność. Jej autorka Marta Galewska-Kustra. Myślę, że tutaj nie brakuje jej pomysłów na kolejne tematy, ale tym razem Pucio trafił już po raz drugi na ekran. Już od kilku dni w sieciach kin można oglądać Pucio, który kocha zwierzaki. Pucio kocha zwierzaki to druga część filmowych przygód Pucia. Tym razem pojawią się tam ciekawi bohaterowie, bo na przykład będzie pies Funio, kotka Mimi oraz mnóstwo innych bohaterów, którzy właśnie mają futerka, pazurki i ostre zęby, ale na pewno te zęby będą bardzo miłe i na pewno będą się ładnie uśmiechały na ekranie kin. I mamy teraz dla was taką propozycję. Jeżeli chcielibyście zobaczyć tę nową serię Pucio kocha zwierzaki, to już teraz możecie do nas zadzwonić. 22 645 2055. Czas start. Kto pierwszy zadzwoni, ten dostanie dwa zaproszenia, dwa kody, które będą obowiązywały w sieci kin i tam będziecie mogli pójść i zobaczyć tą drugą część Pucia. Myślę, że ci, którzy nie widzieli pierwszej, na pewno zrozumieją też drugą, a ci, którzy widzieli pierwszą, to koniecznie muszą zobaczyć też drugą, bo na pewno będzie się działo. Także już teraz możecie odebrać te podwójne zaproszenie.

0: spać.
1: Piosenka z filmu Zaplątani już teraz na antenie Polskiego Radia dzieciom wybrzmiała. 39 minut po godzinie 12 trwają radiowe półkolonie. Mam nadzieję, że teraz ci, którzy otrzymali podwójne zaproszenia do kin na film Pucio, będą bardzo szczęśliwi i już wkrótce wybiorą się na ten film. Od 3 września można te kina odwiedzać i oglądać Pucia. No mam nadzieję, że już wkrótce wy również też się tam wybierzecie. My będziemy rozdawać jeszcze takie zaproszenia, także bądźcie czujni, bo mam nadzieję, że jeszcze obdarujemy kogoś takimi zaproszeniami. A tymczasem wracamy do naszego pytania dnia, czyli co powiedziałby o was i co wy moglibyście powiedzieć o swoim zwierzaku? Jeżeli macie jakieś świnki, rybki, chomiki, psy, koty i inne zwierzaki domowe, to zadzwońcie i pochwalcie się, co tam u was ciekawego drepcze, śmieje się albo że obgryza właśnie kość, tak jak przed chwilą u naszych słuchaczy. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia. No i ciekawa jestem, jak zachowują się te wasze zwierzaki. Czy lubią coś wyjątkowo jeść? Czy na przykład mają jakieś swoje tajne miejsce gdzieś w waszym domu? Albo mają jakieś śmieszne zwyczaje, które lubią codziennie wykonywać. Jeżeli tak, to możecie się pochwalić, opowiedzieć o swoich zwierzakach, a my oczywiście bardzo chętnie usłyszymy. Jeżeli macie też na przykład jakieś zdjęcia swoich zwierzaków, to też możecie je wysłać na adres dzieci@polskieradio.pl. To jest nasz adres mailowy i wtedy będziemy wszyscy tutaj w redakcji widzieli, jak wasze zwierzaki wyglądają. Także zapraszam serdecznie do tego, aby opowiadać i mówić ciekawostki o swoich zwierzakach, a już teraz kolejna piosenka na naszej antenie.

0: Can You Feel the Love Tonight, czyli piosenka, którą pewnie bardzo dobrze znacie z pierwszej części Króla Lwa, tym razem w wykonaniu Sary Paxton. No myślę, że Król Lew, czyli Simba, który stał się w tej pierwszej części królem, mógłby też być bardzo miłym zwierzątkiem, chociaż może niedomowym. Ciekawa jestem, jakiego zwierzaka ma w tej chwili Maciej u siebie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Macieju. Co słychać u ciebie ciekawego?
1: Buduję telefon w klocku.
0: No, jakoś tam mija ten dzień, tak? Rozumiem, że miła atmosfera i pewnie słońce świeci, więc zawsze coś się z tym dnie dam jeszcze zrobić, prawda? Powiedz, Macieju, czy u ciebie w domu albo gdzieś w okolicy biega jakiś śmieszny zwierzak, o którym warto opowiedzieć?
1: U mnie w domu. Ja mam świnkę morską, puśnika i
0: świnka morska. Ale no, jedna czy dwie sztuki?
1: Nie powiedziała do radia, bo mnie pierwsze je zjadły.
0: No tak, świnki morskie znane są z żarłoczności. A co teraz jedzą?
1: Siano.
0: Siano jedzą, no tak. Czyli generalnie nudy, co? No właśnie, a może bawią się czasami te świnki morskie u ciebie, co? Rozumiem, że są dwie, tak? Tak. I jedna jest pewnie jasna, druga ciemna. Czy jakieś różnią się od siebie umaszczeniem?
1: Jeden to biało taki kolorowy.
0: Biało-kolorowy.
1: A drugi to no rudo-biały.
0: Rudo-biały, rozumiem. Ale dogadują się razem?
1: No tak.
0: Myślisz, że się lubią?
1: No, czasem.
0: I jak myślisz, lubią się te świnki ze sobą?
1: No, średnio.
0: Średnio, nie dogadują się najczęściej?
1: No,
0: ale co, kłócą się, czy biją, czy drapią? Co robią?
1: Burczy.
0: O, burczą, tak?
1: No.
0: Jak te świnki burczą na siebie?
1: No tak. Brrr.
0: O, i to oznacza, że się nie lubią, myślisz? Czy może to jest jakiś ich tajny sygnał do zabawy na przykład?
1: A raczej to.
0: Tak? Raczej to nie jest nic miłego, tak? A kiedy śpią, to się wtulają w siebie, czy każda gdzieś indziej śpi?
1: No tak. Jak jest burza, to Rudy się strasznie boi.
0: A burzy się boi.
1: A później ma w nosie tą burzę.
0: Aha, rozumiem. No właśnie, bo chciałam tak się podpytać, czy kiedy na przykład patrzysz na te swoje świnki, to lubisz tak trochę dłużej czasami podglądać je i patrzeć, jak one się zachowują, co robią, tak żeby im nie przeszkadzać.
1: Lubię. Mhm. I bardzo często widzę, jak Rudy się zachowuje

0: fajnie.
1: Aha. Mhm. Rozumiem, czyli generalnie masz taką, taki moment, że możesz im poświęcić trochę więcej czasu, niekoniecznie bawiąc się z nimi, ale właśnie patrząc, jak one się zachowują.
0: No.
1: Myślę, że to może być bardzo ciekawe, być takim trochę takim detektywem, sprawdzać, co te zwierzaki robią. Nie przeszkadzać im, tylko po prostu patrzeć, czy się nudzą, czy na przykład mają jakieś swoje hobby, albo zainteresowania, albo jak długo śpią.
0: Długo, bardzo długo śpią i więcej jest ich hobby.
1: No, jakie mają hobby?
0: Jedzenie traw.
1: A, rozumiem. Czyli generalnie monotematyczne są. Albo jedzą, albo nie jedzą, a jak nie jedzą, to śpią, tak?
0: No.
1: A ganiają się na przykład?
0: Nie jadę.
1: Mhm. Ganiają się na przykład po klatce?
0: Tak.
1: Tak. A mają takie kołowrotki albo jakieś inne takie hamaczki?
0: Nie. Hamaczki mają, ale kołowrotki.
1: Rozumiem. Czyli generalnie mają tam czym się bawić. A jakieś piłeczki, jakieś inne rzeczy, które mogą się trochę właśnie więcej pobawić i zająć?
0: Taki tunel i załóg.
1: A, tunel. One lubią w tym tunelu siedzieć, czy raczej tylko przechodzić przez niego?
0: No jak mama tak to ułoży, że tunel jest z boku zamknięty, to mówię cały czas tam leży.
1: O. No to ciekawe. Macieju, bardzo miło było mi poznać ciebie i twoje świnki morskie. Czy myślisz, że gdyby one teraz mogły coś powiedzieć o tobie, to powiedziałyby coś więcej?
0: Idź po trawę.
1: Idź po trawę, nie leń się, nie gadaj, nie rób nic innego, tylko mnie karm, tak?
0: Tak.
1: No tak, no żarłoczne te twoje świnki morskie rzeczywiście są. No ale myślę, że to też ciekawe patrzeć, jak one tak sobie chrupią i mają z tego wielką frajdę.
0: Puśnik raz delikatnie podgryzł moją wywrotkę.
1: Ojej, i co?
0: Po prostu delikatnie.
1: Tak? Darowałeś mu jakoś.
0: Tego nawet nie było widać.
1: Pięknie. Macieju, w takim razie bardzo ci zazdroszczę takich świnek, które można trochę podpatrywać i mieć z nimi bardzo fajną zabawę. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić jeszcze może?
0: Całe radio, cały świat, cały wszechświat, całe wszystko i wszystkie.
1: Piękne. Piękne pozdrowienia. Jeszcze chyba nikt nie pozdrawiał całe wszystko. Ale my pozdrawiamy w takim razie i bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś. Macieju, już teraz specjalnie dla ciebie piosenka Twoje ja z Wajany. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.

Niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór. Po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną drogą do gwiazd. A kiedy

swoje ja na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a już teraz 54 minuty po godzinie 12, co oznacza, że powoli dobiega końca pierwsza godzina naszego spotkania. Pierwsza godzina naszego spotkania w radiowych półkoloniach upłynęła nam bardzo miło i przyjemnie, bo mogliśmy porozmawiać trochę o waszych zwierzakach domowych. Były chomiki, był pies, były jeszcze inne pewnie ciekawe stworzenia, które tam gdzieś z wami bawiły się w międzyczasie, kiedy słuchaliście radia, więc jeszcze w kolejnej godzinie i następnej będziecie mogli zadzwonić i opowiedzieć o swoich pupilach, zwierzakach, które są gdzieś na waszym podwórku, w domu, w klatce, albo po prostu może gdzieś u babci macie jakiegoś swojego pieska, kundelka albo kotka, który po prostu uwielbia się z wami bawić zawsze wtedy, kiedy przyjeżdżacie do babci. Więc mam nadzieję, że będziemy kontynuować nasz temat, ale w drugiej godzinie pojawi się również gość, a w zasadzie gościni to będzie dziewczynka, która opowie wam trochę o sobie, ale już więcej ja nie będę nic zdradzała, bo przedstawię ją, kiedy już będzie w naszym studiu. Także serdecznie was zapraszam, a potem w trzeciej godzinie naszego spotkania nie zabraknie gier i zabaw, a także konkursu. Także zostańcie z nami, będzie można wygrać na pewno bardzo fajne gadżety i również grę. Także zapraszam serdecznie. Już teraz dobiega końca pierwsza godzina i słyszymy się już za chwilę po godzinie 13:00.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.

I już teraz druga godzina naszego spotkania w radiowych półkoloniach rozpoczęła się 3 minuty po godzinie 13 i mam nadzieję, że będzie też okazja do tego, aby porozmawiać. Dzisiaj rozmawiamy o zwierzakach domowych, o tych, które towarzyszą nam na co dzień, które są w naszych domach, w pokojach, może nawet w klatkach, ale są też takie, które biegają gdzieś może po podwórku, które mają ciocia, wujek, sąsiadka, babcia, dziadek. I myślę, że do nich również jesteśmy przywiązani. Jeżeli macie takie zwierzaki, to koniecznie o nich opowiedzcie. 22 645 2055, a już wkrótce na naszej antenie odbędzie się rozmowa. W naszym studiu zasiądzie bardzo poważny gość, który opowie trochę o swoim życiu, o swoich pasjach i mam nadzieję, że będzie nam bardzo miło rozmawiać. Jeżeli będziecie chcieli włączyć się do tej rozmowy, to oczywiście zapraszamy. Już za chwilę w naszym studiu pojawi się gość.

0: 15 minut po godzinie 13 to radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Półkolonie, ponieważ są wakacje. Wakacje w Polskim Radiu Dzieciom świętujemy trochę inaczej, dlatego że mamy właśnie audycję w ciągu dnia i możemy się widzieć z naszymi słuchaczami, którzy pewnie zwykle o tej porze w ciągu roku szkolnego są w przedszkolu, w zerówce albo w szkole, a tym razem mogą być z nami również w studiu. I tak też stało się właśnie teraz, bo już właśnie w naszym studiu przed mikrofonem zasiedli nasi wspaniali słuchacze. Jest z nami pan Mikołaj Tokarski razem z Gosią, a Gosia przyszła razem z Renią. Halo, wszystko się zgadza, tak?
1: Wszystko się zgadza, ja będę ambasadorem.
0: O właśnie, czyli tak. Cześć Małgosiu. Tak, Małgosia tutaj jest z nami i uśmiecha się bardzo fajnie, a jest też Renia. Renia to jest Lala.
1: To jest konkretnie syrenka.
0: A syrenka, ale super.
1: Renia.
0: I tam na niej jest coś napisane. Skąd ta syrenka jest?
1: Przypomnisz? Syrenka jest z Majorki.
0: Ojej, piękne, piękna miejscowość na Majorce. Byłam też kiedyś w takiej malutkiej miejscowości, nie pamiętam właśnie jak ma na imię, jak się nazywa, ale bardzo miło wspominam Majorkę. To był tegoroczny wyjazd, tak? Byliście na Majorce, czyli był pewnie piasek, plaża, ciepła woda i słoneczko.
1: Tak jest, i lody, każdego dnia, do każdego posiłku.
0: A jak smakują hiszpańskie lody na Majorce?
1: Wspaniale, bo jest 35 stopni w cieniu.
0: I dobrze zjeść takiego loda.
1: Tak jest.
0: Ojej, wspaniale. Kiedy byliście na tej Majorce?
1: W lipcu, na początku lipca.
0: I co robiliście? Opowiedzcie trochę, jak wyglądały wasze wczasy na Majorce. Pewnie był jakiś super hotel z basenem.
1: Tak, był

0: Dobry hotel z basenem. Najważniejsze było to, że jest mini disco, więc Małgosia każdego wieczora zaciągała nas na to mini disco.
1: Czyli były piosenki i tańce. Ekstra.
0: Tak, tak, było pływanie w basenie, było też tańczenie do późnych godzin nocnych, chodzenie spać bardzo późno. No, ciepło, ciepło i leniwie.
1: Czyli miłe wspomnienia z Majorki razem z Renią, która jest wspaniałą syrenką, którą przytula właśnie ze sobą teraz Małgosia. Powiedzcie, drodzy słuchacze, jak wyglądają wasze poranki? Czy słuchacie poranków w Polskim Radiu dzieciom? Czy przygotowujecie się razem z nami do śniadania i do wyjścia do przedszkola? Tak to właśnie wygląda?
0: Tak. Tak, ja przejmę pałeczkę, żeby powiedzieć, że nie można słuchać innego radia jak Polskie Radio dzieciom, zwłaszcza w pokoju naszego dziecka. Natomiast kiedy wsiadamy do samochodu, żeby odwieźć się do przedszkola, to zawsze jest poranna audycja. Ostatnio nawet z tego, co pamiętam, Małgosia nie może przestać słuchać czego? Uchroń kości, tak? Uchroń kości od? Starości, tak? I zawsze się śmieje, że znowu ta audycja. A ona przecież nie jest stara.
1: No właśnie, rzeczywiście. Czyli razem przy tej piosence pewnie tańczycie, śpiewacie i ubieracie się, tak?
0: Głównie się ubieramy, tak. I spieszymy, i popędzamy, ale na szczęście z dużą ilością śmiechu i czasami stresu.
1: A co zwykle na śniadanie jecie?
0: Co jemy, Małgosia, na śniadanie ostatnio?
1: Pewnie naleśniki.
0: Omlety, naleśniki, albo najważniejsze są płatysie.
1: Płatki śniadaniowe.
0: Tak, mleko i płatki.
1: Mm-hmm. A ja słyszałam, że Małgosia jest też wielką wielbicielką wajany.
0: Czy to się nic nie zmieniło, Małgosiu?
1: Czy coś się zmieniło?
0: Nie.
1: No to w takim razie może teraz piosenka Pół kroku stąd pewnie dobrze ci znana, a już za chwilę powiemy coś więcej może o wajanie i o tym, jak jeszcze miło spędzacie czas.

0: pół kroku stąd, czyli Wajana, bardzo dobrze wam znana pewnie i również dobrze znana Małgosi, bo Małgosia bardzo lubi, słyszałam, Wajanę, to prawda?
1: Zrobimy razem takie małe... Miałem się nie wygłupiać za dużo, więc będę tylko tak delikatnie. Tak.
0: No dobrze, to powiedzcie, bo jest z nami również tata Małgosi, czyli pan Mikołaj. Panie Mikołaju, oglądacie wspólnie Wajanę?
1: Tak, ale muszę tutaj moją córkę zganić, bo ostatnio Wajanę skończyła oglądać beze mnie.
0: O, no wiesz co? Bez taty.
1: Ale obiecała mi,
0: lubicie
1: że...
0: razem.
2: Oglądam z mamą.
0: O, no tak, czyli tym razem mama była z tobą, no świetnie. Czyli Wajana to jest wasz ulubiony film i najczęściej właśnie tą Wajanę oglądacie.
1: Ostatnio tak, no i czekamy na którą część? Czekajmy, na którą...
2: Trzecią
0: część, ale super. A masz tam ulubionego bohatera w Wajanie?
1: Kto jest najfajniejszy?
2: Wajana,
1: a nie Maui? Nie, ja wiem, kto jest najfajniejszy. Najfajniejszy jest Hej Hej.
0: O.
1: Czyli Kurczak.
0: No.
1: Hej Hej.
0: Czyli rozumiem, że to jest wasz ulubiony sposób na spędzanie czasu, ale oprócz tego słyszałam, że Małgosia bardzo lubi Dzieci z Bullerbyn, czyli to jest książka pewnie na dobranoc.
1: Tak.
0: Czytacie razem?
1: Czytamy razem. Tata czyta.
0: Małgosia pewnie już się uczy literek, więc pewnie już niektóre literki zna. Może nawet przeczytałaby tytuł, co? Przeczytałabyś taki tytuł Dzieci z Bullerbyn. Bullerbyn to trudne słowo, ale dzieci pewnie tak.
1: Tak, tak. Małgosia, co robisz? Pożerasz?
2: Literki.
0: Pożerasz literki? I potem tata nie ma co czytać. Jak ty wszystko zjesz, to...
1: Tak.
0: No właśnie, przed chwilą nasi słuchacze dzwonili i mówili, że ich pies pożera, ale nie literki, tylko całe książki. No właśnie. A ty pożerasz...
2: Karmel,
0: dobrze, ale ty nas słuchasz.
1: Jechaliśmy tutaj, musieliśmy koniecznie być na bieżąco.
0: Niesamowite, czyli ty naprawdę jesteś naszą słuchaczką.
1: I co? A, tylko że my nie pożeramy literek w sposób, że tak powiem, niszczący, tylko Małgosia się bardzo przygotowuje do pójścia do zerówki, więc to jest bardzo ważne, ona musi wszystko umieć.
0: No właśnie, zerówka to jest bardzo poważna sprawa. Czyli teraz od września idziesz już do zerówki? I tak. Masz już plecak?
1: Masz plecak?
2: Plecaka nie potrzeba.
0: Nie trzeba plecaka,
1: nie
0: aha.
1: Nie potrzeba, a bo masz wyprawkę zrobioną, tak?
0: A, rozumiem. A co należy do wyprawki takiego przedszkolaka, który idzie do zerówki?
1: Musisz powiedzieć, bo ja nie wiem. Ołówki?
0: Ołówki, pewnie kredki. Dużo wiesz. Kredek, dużo kolorów kredek. A szczególnie jak ktoś lubi kolorować, to pewnie musi być dużo kolorów kredek. Na przykład 4 kredki wystarczyłyby ci? Nie, Małgosia kiwa głową, że nie. A 5? Nie. Też nie. No to może 11.
1: Lepiej?
0: Już trochę lepiej, co? Chociaż pewnie w pudełku byłoby prędzej 12, bo raczej są parzyste liczby kredek.
1: U nas by było 11, bo 11. Jedna by się na pewno zgubiła.
0: A, rozumiem. I to najpewniej ta biała.
1: Bo biała nie jest potrzebna, przecież biała no w ogóle właśnie. Nie rysuje.
0: Po co ta biała?
2: Rysuje.
1: Jak to rysuje? Gdzie rysuje?
2: Wystarczy pomalować na kartce, narysować białą, a potem namalować innymi kolorami. To wyjdzie ci taki rysunek. Wystarczy, że... pomalujesz taką planę.
0: Albo na przykład na czarnej kartce można narysować białą kredką. Albo można też pomieszać na przykład granatową i białą i wtedy może jakaś taka błękitna wyjdzie. Próbowałaś tak robić?
1: Mieszasz kolory?
2: Mieszam farbami tylko.
0: Farbami, tylko no tak. Farbami jest trochę łatwiej, no pewnie. Jeszcze o jednej rzeczy słyszałam, bo ja jestem tutaj trochę poinformowana o tym, co lubi Małgosia. Słyszałam, że ty się lubisz wspinać.
1: Czy dalej się lubisz wspinać?
0: Ale pewnie wspinasz się po meblach albo po zasłonach.
2: Po ściance wspinasz.
0: Po ściance? I taką ściankę masz w domu?
1: Nie, to byłoby szaleństwo.
2: Zapiąć? Nie. Bo ci będzie spadało.
1: Właśnie odpina mi, moje kochane dziecko, mój identyfikator, dziękuję.
2: Zapina mnie, odpina.
0: To powiedzcie trochę o tej ściance wspinaczkowej. Ona się nie znajduje w waszym domu, to gdzie ona jest?
1: Przy ulicy Annopol jest ścianka, nazywa się Mural. I jako, że tata chodzi tam nałogowo, to Małgosia pyta, kiedy tata ją zabierze, więc jakiś czas tata zabiera i Małgosia wchodzi.
0: Wchodzisz na taką ściankę, jak tam się wchodzi? Po drabinie? Na taką ściankę się wchodzi?
2: Po uchwytach.
0: Po uchwytach. I taki uchwyt jest potrzebny, żeby chwycić się ręką i nogami pewnie też, tak?
2: Tak.
0: To pewnie jak tak siedzisz na takiej ściance, to trochę takiego pająka przypominasz, co? Albo taką muchę, co się roz,

0: płaszczyła na szybie.
1: Albo tą żabę.
0: O, albo żabę. I tak idziesz do góry, lewa, prawa, tak? I w ten sposób poruszasz się do samej góry. A jakbyś się poślizgnęła, albo jakbyś już nie chciała wchodzić dalej.
2: Nie poślizgnę się, bo mam linę.
0: A linę masz. I gdzie ta lina jest?
1: Kto ją trzyma?
2: Tatek.
0: A

0: Schodzisz na dół i co? I koniec? Czy jeszcze raz wchodzisz?
1: No, zazwyczaj jest jeszcze raz i jeszcze raz, pod warunkiem, że są zwierzaki do ratowania.
0: Jakie zwierzaki?
1: No, powiesz, jakie masz zwierzaki do ratowania?
2: Myszka.
0: Myszki tam są na tej
1: pluszowe. Ściance. Mamy swoje pluszowe zwierzaki i stawiamy je na różnych chwytach, żeby Małgosia mogła je ratować z wysokości.
0: I je zbierasz. Tak. Fantastyczna sprawa. No, czyli to jest wasza zabawa.
1: Trochę podpatrzyliśmy u instruktorów.
0: Aha.
1: Ale to się dobrze sprawdza, natomiast Małgosia zazwyczaj, kiedy już je złapie i je uratuje, to jakoś o nich zapomina i je zrzuca na dół, więc nie wiem, czy zwierzakom się aż tak bardzo podoba.
2: Zrzucam je na dół, bo nie mogę tak zejść z jednej w ręce.
0: No to masz prawda.
2: Z jednej ręce zwierzaka, a drugą się muszę trzymać.
1: Masz 100%
0: no, masz rację,
1: racji.
0: Tak. Czyli zwierzaki zrzucać. Wtedy uczą się fruwać.
1: Tak, ale tata je łapie, więc wszystkie przeżywają.
0: No pewnie są też przyzwyczajone do tego, zresztą są mięciutkie, więc nic im się nie dzieje. To są oczywiście pluszaki, więc tutaj żadnemu zwierzakowi nic nie dzieje się krzywda podczas waszego
1: procesie,
0: wspinania.
1: Tak jest.
0: No dobrze, czyli rozumiem, że sianka wspinaczkowa to jest wasza jedna z ulubionych rozrywek. Czy chciałabyś kiedyś też ćwiczyć taką wspinaczkę, bo my mamy też taką bardzo znaną panią, która zdobywa nawet medale, wspinając się po ściance wspinaczkowej na czas.
1: Chciałabyś więcej
0: Chciałabyś
1: się
0: Małgosia
1: wspinać?
0: Kiedyś tak zdobywać medale?
1: Tak. Małgosia z przejęciem kiwa głową.
0: Musi się nad tym jeszcze zastanowić, bo to pewnie jest bardzo poważna decyzja, ale myślę, że to jest całkiem przyjemna sprawa. Drodzy słuchacze, czyli poznaliście teraz Małgosię i jej tatę. Wiemy już o tym, że bardzo lubią oglądać wajanę, wspinać się na ściance wspinaczkowej, czytać dzieci z Bullerbyn, uczą się też czytać, pisać i literek i cyferek. Pewnie już niedługo dojdzie też tabliczka mnożenia, skoro w takim tempie Małgosia uczy się różnych rzeczy. Czy jest jeszcze coś, co warto wiedzieć, żeby nasi słuchacze wiedzieli o Małgosi?
1: Małgosiu, czy chcesz coś powiedzieć o sobie?
0: Myślę, że już bardzo dużo wiemy i bardzo się cieszymy, że mogliśmy poznać Małgosię i jej tatę Mikołaja. Bardzo się cieszymy, że nas odwiedziliście w studio Polskiego Radia Dzieciom. Teraz będziecie mogli jeszcze sobie pooglądać, jak wygląda reżyserka, jak wyglądają korytarze, może nawet poganiać się tak bardzo cichutko po tych korytarzach, żeby nie przeszkadzać, ale też zobaczyć, jak wygląda nasz piękny budynek Polskiego Radia. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Małgosia Tokarska i Mikołaj Tokarski byli dzisiaj gośćmi Polskiego Radia Dzieciom i opowiedzieli o swoich pasjach. Was również zapraszamy do naszego studia. Będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda nasze studio i co nieco o sobie opowiedzieć. Tymczasem bardzo wam dziękuję i już teraz piosenka, kolejna piosenka z Wajany, żeby Małgosia dobrze się u nas czuła.

0: lepiej jest błyszczeć. Jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć. Jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią co się świeci.
1: Jak dzieci.
0: O, już mnie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

Błyszczeć, czyli Wajana, po raz kolejny pojawiła się na naszej antenie, a to wszystko dlatego, że naszym gościem była Małgosia razem z tatą, a to jest jej ulubiona bajka. Myślę, że tak jak i wielu z was oczywiście. Lepsze nie może być nic. Oczywiście taka piosenka już teraz nam na naszej antenie się pojawiła, a ponieważ 36 minut temu minęła godzina 13, to chciałabym was teraz zaprosić do bardzo ciekawej zabawy. Już za chwilę będziecie mogli do nas zadzwonić i... Nie wiem, czy słychać, ale to jest właśnie taki mój prywatny dżingiel, czyli dźwięk tego, że już za chwilę będzie można wygrać grę Rzutem po Polsce. Jeżeli lubicie podróżować, jeżeli lubicie chodzić po parkach narodowych, to już za chwilę będzie można taką grę wygrać. Gra jest od 2 do 4 zawodników, więc zarówno wy, jak i wasze rodzeństwo razem z rodzicami możecie pograć w tę piękną grę. Dwustronna plansza, czyli dwie gry, a wszystko to za sprawą pięknej grafiki, bardzo kolorowej, i dzięki tej grze będziecie mogli też poznawać różne wspaniałe regiony Polski. Także zostańcie z nami, już za chwilę podam wam wskazówki, dzięki którym będziemy mogli dotrzeć do pewnego bardzo ciekawego parku narodowego, i jeżeli ktoś będzie znał odpowiedź, to będzie mógł do nas zadzwonić.

Poprawię zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci wrażenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz, i w tym rzecz. W naszej łodzi nie będzie nic, bo zalewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem

trwa. Radiowe półkolonie trwają 40 minut po godzinie 13 i już teraz rozpoczynamy walkę o naszą wspaniałą grę rzutem po Polsce. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia, ale poczekajcie jeszcze chwilę, bo najpierw muszą być podpowiedzi. Myślę, że nie ma kogoś, kto tak by mógł sobie zadzwonić i od razu wiedział, co ja mam na myśli, o jaki park narodowy chodzi. Więc poczekajcie i już wam mówię, o jakim parku dzisiaj będziemy mówić, ale to oczywiście będą tylko takie krótkie podpowiedzi, które być może naprowadzą nas na odpowiedni szlak. Więc pierwsza podpowiedź to jest taka, że dzisiaj panuje tam całkiem umiarkowana temperatura, 18 stopni. To oczywiście nie jest podpowiedź, która zbyt wiele wam powie, ale już wam powiem trochę więcej. Powierzchnia tego parku narodowego to 150 km kwadratowych. To już coś więcej, ale oprócz tego mam jeszcze kilka takich podpowiedzi, które może będą dla was jeszcze bardziej wskazujące na ten park. To jest miejsce, które znajduje się w Polsce. Aby do niego dotrzeć, trzeba wybrać się na północny wschód kraju. Miejsce to zdecydowanie spodoba się tym, którzy lubią wodę, las i długie spacery. Znajduje się tam bardzo dużo jezior, niektóre niewielkie, inne naprawdę rozległe. Jedne z nich są szczególnie ważne dla nazwy naszego dzisiejszego celu. To jedno z tych jezior jest bardzo ważne. Miejsce to jest domem dla wielu zwierząt. Można tam spotkać bobry, wydry, jelenie, łosie i różne gatunki ptaków. A przez ten teren przepływa jeszcze rzeka, która się nazywa Czarna Hańcza. Jest to popularne miejsce spływów kajakowych. Jeżeli już wiecie, do jakiego parku narodowego dzisiaj się wybieramy, no to możecie już do nas dzwonić. 22 645 2055. Mam nadzieję, że już wiecie, o jakim jest mowa. Jeżeli nie, to jeszcze wam podpowiem w następnym wejściu.

0: Na świętowanie to przyjdzie czas, kiedy uda nam się rozwiązać naszą zagadkę, bo przed chwilą podałam wam kilka podpowiedzi dotyczących Parku Narodowego, za który będzie można otrzymać nagrodę Rzutem po Polsce, czyli grę planszową. Zobaczymy, czy uda nam się tak szybko rozstrzygnąć tę zabawę. Już teraz dodzwoniła się do nas Vanessa. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Zapadni Wielkiej.
0: O, pozdrawiamy w takim razie. Pięknie się cieszę bardzo, że dodzwoniłaś się do nas, Vanesso. Powiedz, czy moje podpowiedzi były na tyle jasne, że domyśliłaś się, o jaki park narodowy chodzi?
1: Tak.
0: Tak, no to powiedz, co to jest za park narodowy?
1: Dziecki Park Narodowy.
0: No to sprawdźmy, czy to chodzi właśnie o ten. Tak, dokładnie tak. To przede wszystkim dla ciebie te brawa i fanfary są, Vanesso, bo to była bardzo dobra odpowiedź. Bardzo się z tego cieszymy, że już mamy rozwiązaną tą zagadkę. Byłaś kiedyś może w Wigierskim Parku Narodowym?
1: Nie.
0: Nie, o, to może będzie okazja. A jeżeli nawet już teraz w najbliższym czasie nie uda ci się tam dojechać, to oczywiście możesz rzutem po Polsce trafić właśnie tam do tego Parku Narodowego, bo on również znajduje się w tej grze planszowej, także już za chwilę nasi wydawcy spakują pięknie tę grę i wyślą ją do ciebie, także będziesz mogła wypatrywać listonosza, który przyjdzie z taką piękną paczuszką, idealnie do ciebie zapakowaną i zaadresowaną. Cieszysz się?
1: Tak.
0: Ja też się bardzo
1: cieszę.
0: Ja też bardzo lubię rozdawać takie nagrody, więc bardzo się cieszę, że teraz Vanessa będzie miała dużo lepszy dzień. Jeżeli nawet był dobry, to będzie jeszcze lepszy, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie.

0: właśnie. A powiedz, Vanesso, trochę o swoich wakacjach, bo już powoli dobiegają końca, ale czy miałaś okazję dobrze odpocząć?
1: No.
0: Tak, ojej, to co się takiego działo podczas tych wakacji? Byłaś może gdzieś?
1: Na przykład byłam u kuzynki na wakacjach.
0: Wspaniale,
1: na 3 tygodnie.
0: Na 3 tygodnie. Gdzie ją odwiedziłaś?
1: W Rydmanie.
0: O, i co tam robiłyście ciekawego? Miałyście może jakiś basen, czy spacery, czy pikniki? Co
1: tak,
0: robiłyście?
1: Nie, mieliśmy taki duży basen i chodziliśmy do babci.
0: Wspaniale, czyli mając basen w takie gorące dni, jak teraz były, to chyba można było nie wychodzić z tego basenu.
1: Proszę?
0: Pewnie pluskałyście się cały dzień w tym basenie.
1: Kiedy to pozwoliła.
0: A, rozumiem. No tak, pewnie trzeba było też robić jeszcze jakieś inne rzeczy. A co jeszcze robiłyście ze swoją kuzynką?
1: Byliśmy też w Morskim Oku.
0: O, pięknie. Czyli spacer w takie piękne miejsce też latem pewnie jest bardzo piękny. Ja nad Morskie Oko zwykle jakoś tak trafiam zimą, ale latem myślę, że jest równie pięknie, tak?
1: Tak, bardzo.
0: Polecasz pewnie, tak? No to w takim razie, jeżeli macie jeszcze czas, to w najbliższym czasie może odwiedzicie Park Morskie Oko.
1: Proszę pani, mogę się coś zapytać?
0: Oczywiście, proszę pytaj.
1: A czy by mogłam coś kogoś pozdrowić?
0: Oczywiście, to jest wasz obowiązek i przywilej, żeby dzwoniąc do nas pozdrawiać. A kogo chciałabyś pozdrowić, Vanesso?
1: Mamę, tatę, moją siostrę.
0: Mhm.
1: Babcie, dziadku, wujka, ciocie, moją kuzynkę, mojego chomiczka.
0: O, masz chomiczka. Jak ma na imię?
1: I całe radio dzieciom.
0: Pozdrawiamy, oczywiście. Powiedz, Vanesso, jak się twój chomiczek nazywa?
1: Łatuś.
0: O, piękne imię dla chomiczka. Czy ma jakiegoś kolegę albo koleżankę, czy jest raczej sam?
1: Jest raczej sam.
0: Rozumiem, ale myślę, że razem z tobą nie jest nudno.
1: Ale mam dużą klatkę i dużo atrakcji.
0: O, czyli masz pewnie dużo zabawek dla niego.
1: Tak.
0: O, no to świetnie.
1: To wrotek, który chyba całą noc kręci i kiedy tam spał, to go budził.
0: No właśnie, chomiki jednak mają to do siebie, że zwykle śpią wtedy, kiedy my się bawimy, a kiedy my śpimy, to one się bawią, tak?
1: Tak.
0: Tak myślałam. Takie trochę przewrotne te zwierzaki są. A co twój chomik najbardziej lubi się bawić?
1: Jeździ na kołowrotku.
0: O, no tak. To rozumiem, że jest pewnie ulubione zajęcie wielu chomików. No my dzisiaj również opowiadamy o tych zwierzakach domowych, które nam towarzyszą. A czy myślisz, że gdyby twój chomiczek miał coś powiedzieć o tobie, to co by powiedział?
1: Na przykład, że...
0: Lubię tą swoją Vanessę, bo na pewno jest bardzo fajną dziewczynką,
1: tak.
0: Karmi mnie dobrze i zawsze pamięta o tym, żeby mi zmieniać.
1: A mama czyści klatkę.
0: A mama czyści klatkę.
1: I jeszcze bardzo lubi się, kiedy go się głaszcze. Lubi się za mną głaskać.
0: O, to piękne. A czy takie chomiczki to się jakoś myją, czy trzeba je kąpać? Jakoś trzeba coś nad nimi
1: robić?
0: One
1: się tak oblizują łapkami.
0: Mhm.
1: I tak się myją.
0: Rozumiem, czy nie trzeba ich kąpać?
1: Nie.
0: Rozumiem, ale to musi być przeurocze, kiedy taki chomiczek się myje.
1: No, widziałam to.
0: No właśnie, a jakiego koloru jest twój chomiczek?
1: Takiego złoto, białego.
0: Złoto-biały, piękny kolor. Na pewno musi być z tobą przeszczęśliwy, Vanesso. Bardzo ci dziękuję za twój telefon. Pozdrawiamy oczywiście tych wszystkich, których wymieniłaś. No i mam nadzieję, że będziesz się jeszcze świetnie bawiła przez te ostatnie dni wakacji, bo po wakacjach pewnie wybierasz się do szkoły, tak?
1: Tak.
0: Do której klasy?
1: Do zerówki.
0: Do zerówki, no to już rzeczywiście bardzo poważna sprawa i masz już pewnie przygotowane wszystkie swoje wyprawkowe rzeczy, tak? Czyli masz już i plecak i
1: jeszcze
0: pewnie...
1: już mam tata i dziadek i mama mi zrobili biurko. Już mam biurko.
0: O, pięknie, czyli będziesz

0: miała teraz miejsce, przy którym będziesz mogła się uczyć.
1: Tak.
0: Wspaniała sprawa. Vanesso, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to, że do nas się dodzwoniłaś i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy kiedyś.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: No i tak właśnie, drodzy słuchacze, do Vanessy właśnie trafia nasza gra Rzutem po Polsce, ale mamy jeszcze kilka takich rzutów z Rzutami po Polsce, czyli grą planszową dla Was do rozdania, także słuchajcie nas bardzo uważnie i myślę, że może następnym razem to Wam uda się ustrzelić taką grę. A już teraz powoli dobiega końca druga godzina naszego spotkania w radiowych półkoloniach. Już tylko 6 minut zostało nam do pełnej godziny 14, ale po godzinie 14 znowu się słyszymy i z pewnością wtedy nie zabraknie bardzo ciekawych, angażujących zabaw i gier dla Was. Mam dla Was przygotowane dzisiaj fantastyczne podpowiedzi i pytania. Mam nadzieję, że będziemy się wspólnie bardzo dobrze bawić. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za tą drugą godzinę naszego spotkania. Zostańcie z nami i za chwilę się słyszymy.

0: autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś.
7: Przyślij do nas pocztówkę z wakacji.
8: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
9: Nie.
10: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.
11: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
12: Witamy po raz trzeci. Trzecia godzina radiowych półkolonii właśnie się rozpoczyna. Zostańcie z nami.

Rock'n'rollowe brzmienia od Ali Janosz dla dzieci. I oczywiście w Polskim Radiu dzieciom nie może zabraknąć właśnie takich przebojów. Radiowe półkolonie trwają. Jest już 5 minut po godzinie 14. Bawimy się już trzecią godzinę wspólnie razem w naszej audycji. I tak jak na początku zadałam wam pytanie dnia, wciąż możecie dzwonić i opowiadać o swoich zwierzakach, o tym jakie są, co mogłyby opowiedzieć o sobie i o was, bo myślę, że takie zwierzaki z pewnością bardzo dużo mają przemyśleń też właśnie o swoich właścicielach. Na pewno bardzo dobrze je karmicie, zajmujecie się nimi i to jest chyba najważniejsze dla takich zwierzaków, które z wami mieszkają. Może to są psy, koty, chomiki, a może inne zwierzaki, może na przykład gdzieś w waszej okolicy są też stadniny, gdzie na przykład mieszkają konie, albo na przykład gdzieś w waszej okolicy albo w okolicy waszych dziadków żyją sobie krowy, kozy. One również potrzebują człowieka i z pewnością są to też takie zwierzaki, które potrzebują też waszej opieki. Jeżeli chcecie się zaopiekować jakimś zwierzakiem, no to myślę, że warto pomyśleć, jakie zwierzę byłoby dla was najbardziej przyjazne i jakiemu wy moglibyście najwięcej czasu poświęcić, bo oczywiście każde zwierzę potrzebuje trochę atencji, czyli uwagi, potrzebuje czasu waszego, żeby je nakarmić, żeby pobawić się z nim, pobyć, bo one są generalnie też łaknące tego czasu z człowiekiem, szczególnie te, które są uważane za zwierzęta domowe. 22 645 2055, jeżeli macie zwierzaki, którymi chcielibyście się pochwalić na antenie Polskiego Radia Dzieciom, to koniecznie do nas zadzwońcie i opowiedzcie o nich, a jeżeli właśnie chcielibyście też opowiedzieć o zwierzakach, które macie albo mielibyście w przyszłości, może właśnie rodzice chcieliby posłuchać o tych zwierzakach i może wtedy trochę łatwiej będzie im się zgodzić na jakiegoś zwierzaka, bo to jest oczywiście też bardzo duże zobowiązanie, obowiązek, aby nad takim zwierzakiem czuwać, pilnować go, opiekować się nim, więc zawsze trzeba brać takie też względy pod uwagę. Jeżeli nie macie czasu albo jesteście bardzo często poza domem, no to zwierzę domowe raczej nie będzie dla was, no bo będzie się po prostu nudziło, będzie smutne i będzie potrzebowało tego czasu z człowiekiem. Także nad tym trzeba się również dobrze zastanowić. A już za chwilę na antenie Polskiego Radia Dzieciom startują nasze zabawy zagadkowe, także zostańcie z nami.

0: Myślę, że w wielu domach jest taka kłótnia albo czasami zabawa, koty albo psy. No właśnie taka piosenka przed chwilą na naszej antenie wybrzmiała. Ciekawa jestem, kogo albo jakiego pupila ma w domu Szymon. Halo, halo, dzień dobry Szymonie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, czy ty jesteś szczęśliwym posiadaczem jakiegoś zwierzaka domowego?
1: Tak, jestem. Tak. Posiadam psa.
0: Psa, no właśnie. Czyli pies to jest twój przyjaciel w domu. A jak się nazywa pies?
1: Pies się nazywa Piko.
0: Piko. Bardzo ładne imię dla psa. A ciekawa jestem, czy wiesz, jak się nazywał pies marszałka Piłsudskiego?
1: Nie, nie wiem.
0: No nie zgadniesz pewnie. Miał na imię pies.
1: Miał na imię pies?
0: Tak, pies, pies. Po prostu, kiedy marszałek Piłsudski chciał zawołać swojego psa, to wołał go pies chodź. No i pewnie wtedy wszyscy wiedzieli, że tak właśnie nazywa się jego pies. No w każdym razie nie miał imienia ten pies, a może właśnie to imię było nazwą tego gatunku, czyli był po prostu psem. Ciekawe, ale Piko też bardzo ładne imię. Jaki jest twój pies, Szymonie?
1: Ma bardzo dużo energii. Bardzo szarpie.
0: Szarpie na spacerach.
1: Tak.
0: Mhm. Czyli prowadzisz go na smyczy.
1: Nie ja, ale moje rodzice.
0: Rozumiem, czyli jest tak silny, że muszą go rodzice trzymać na smyczy. Czyli to jest duży pies?
1: Tak.
0: A jak duży? Dokąd ci sięga?
1: Do pasa.
0: Do pasa. No to musi być naprawdę całkiem spory pies. A to jest jakaś

0: Rasa?
1: Waży 30 kilo.
0: Ojej, no to chyba dużo więcej od ciebie.
1: Ja ważę 21.
0: No tak myślałam, czyli jednak on jest jeszcze trochę większy od ciebie, ale pewnie jak urośniesz, no to ty go pewnie trochę i przerośniesz i będziesz też od niego trochę cięższy, no bo ludzie trochę więcej ważą niż 30 kilo. No. A twój pies już jest dorosły?
1: Tak. Dorosły.
0: Jest dorosły, czyli pewnie już większy raczej nie będzie. A jakaś to jest rasa, czy jakiś kundelek?
1: To jest pies rasowy. Jego rasa to setter irlandzki.
0: Setery, uwielbiam setery. Są to wspaniałe psy. A jakiego koloru jest twój setter?
1: Mój seter jest brązowy.
0: Mm-hmm, no właśnie, bo setery mogą być też takie trochę biało-czarne, takie władki, ale twój jest taki typowo brązowy, tak?
1: Tak.
0: Mm-hmm, piękny. I rozumiem, że pewnie wymaga też czesania.
1: Tak.
0: Mm-hmm. Czyli czasami trzeba wziąć jakąś szczotkę i go trochę poczesać. A mieszka w domu u ciebie?
1: Tak, mieszka w domu.
0: I z kim śpi? Czy ma też swoje posłanie i tam śpi?
1: Ma swoje posłanie i tam śpi.
0: A, czyli to jest grzeczny pies. Śpi u siebie i nie przeszkadza wam, kiedy jest noc.
1: Nie przeszkadza nam.
0: Mhm. A czy jest nauczony może jakiś sztuczek? Bo setery to są bardzo mądre psy myśliwskie. Mhm. To co potrafi?
1: Umie na komendę siadać.
0: Aha.
1: Leżeć.
0: Mhm.
1: Siadać, leżeć. I dużo innych sztuczek jeszcze umie.
0: Pewnie jakiś obrocik też zrobi na zawołanie.
1: Tak.
0: No tak myślałam. Wspaniale, czyli twój pies to jest taki pies już wyszkolony i potrafi pewne wykonywać polecenia.
1: Tak.
0: A co najbardziej lubi jeść?
1: Ja tylko swoją karmę, chyba że spadnie coś na podłogę w kuchni.
0: Rozumiem, czyli takim trochę łakomczuchem jest. I małym złodziejaszkiem. Jak coś spadnie, to już nie popuści.
1: Tak.
0: A kostki też czasami dostaje do gryzienia?
1: Nie, nie dostaje.
0: Nie, czyli
1: czasem
0: ma swoje.
1: Dostaje tylko kostki lodu, jak jest gorąco.
0: No tak, to akurat chyba nie jest zbyt dobry dla niego przysmak, bo nic mu pewnie nie daje, chyba że narobi trochę bałaganu takimi kostkami. A właśnie, czy twój setter też jest takim psotnikiem, lubi czasami coś spsocić?
1: Tak, wynosi wszystkie rzeczy, co leżą na podłodze.
0: O, to dobrze, czyli sprząta.
1: Nie do końca, bo wynosi też naszej mojej mamy kapcie.
0: A, no tak, no to rzeczywiście, czyli pewne rzeczy mógłby wynosić, ale pewne mógłby zostawić, ale on pewnie nie rozróżnia, które można, a które nie. Wspaniała sprawa.
1: Jeszcze, że mamy kapeć jest puszysty.
0: A, no tak, to pewnie wraca taki uśliniony trochę.
1: Tak.
0: Ojej, no tak. No w takim razie myślę, że macie sporo zabawy z waszym psem i myślę, że świetnie się bawicie. Takie spacery z takim psem to też jest pewnie duża przygoda, bo on lubi biegać, lubi pewnie tarzać się gdzieś i szukać różnych zapachów.
1: Tak, lubi.
0: No właśnie, tak myślałam. Szymonie, no to w takim razie bardzo fajnie, że do nas zadzwoniłeś i opowiedziałeś o swoim przyjacielu. Myślę, że taki pies to może być prawdziwy przyjaciel człowieka.
1: Jest
0: no
1: takim
0: właśnie,
1: przyjacielem.
0: Tak myślałam. No to w takim razie teraz może chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić. Na pewno pozdrawiamy
1: całe
0: Pika.
1: Polskie radio dzieciom, mojego psa, mamę i tatę i moją siostrę.
0: Siostra ma jak na imię?
1: Nina.
0: Nina, pozdrawiamy również Ninę. Bardzo się cieszę i bardzo miło mi się z tobą rozmawiało, Szymonia. Tymczasem życzę ci miłego dnia i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: No widzicie, taki pies to może być rzeczywiście bardzo duży przyjaciel, no i pewnie też trochę zabawy z takim pieskiem jest w domu. No ale wiadomo, jedni mogą sobie pozwolić na takiego psa, inni nie. Myślę, że wtedy możecie też zaangażować się na przykład pomoc w jakimś schronisku, albo na przykład pobawić się z psem, który gdzieś w waszej okolicy mieszka. Myślę, że jeżeli zapytacie, to właściciele nie będą mieli nic przeciwko, żeby pogłaskać takiego takiego psa albo chwilę się z nim pobawić, albo na przykład wyjść z nim na spacer. A już za chwilę

Startuje nasza pierwsza zabawa, więc przygotujcie dla siebie jakieś kartki, ołówki, żeby zapisywać nasze podpowiedzi, bo pewnie się przydadzą. A już teraz Mile Voci.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: No właśnie, wakacyjna zgadywanka, czas rozpocząć naszą zabawę w radiowych półkoloniach. Myślę, że tym razem będzie to też bardzo ciekawa zgadywanka. No i oczywiście, jak to zwykle w środy, nasza kategoria to zawód. Czyli będziemy szukać osoby, która wykonuje ten bardzo wyjątkowy i specyficzny zawód. No i teraz skupcie się, bo będę dawała wam kilka podpowiedzi. Więc ta praca wymaga bardzo wczesnego wstawania. Najczęściej tak jest, że akurat ten zawód wiąże się z tym, aby dość wcześniej wstać, bo to, co ten ktoś robi, potrzebne jest zwykle z samego rana. I wymaga ten zawód też dużo precyzji, czyli trzeba bardzo dokładnie wykonywać swoją pracę. Czasem niewielka zmiana może powodować, że efekt będzie nieudany albo zupełnie inny niż zamierzony, więc trzeba dokładnie sprawdzać, czy wszystko dobrze jest policzone, zważone, czy są

dobre proporcje, czy jest odpowiednia temperatura i czas. Zawód ten, czyli osoba, która wykonuje ten zawód, potrzebuje też różnych narzędzi. Niektóre służą do mieszania, inne właśnie do odmierzania, a jeszcze inne do tworzenia bardzo szczegółowych dekoracji. I miejsce pracy tej osoby może czasami przypominać trochę laboratorium, bo są tutaj różne miski, wagi, ale są też i blachy, urządzenia grzewcze i mnóstwo różnych składników. No i nie może też tej osobie zabraknąć wyobraźni, bo ta praca jest nie tylko rzemiosłem, ale też sztuką. No i oczywiście też bardzo ważne są te składniki, które czasami są kremami, owocami, a czasami czekoladą, a czasami różnymi innymi masami. Więc już teraz możecie do nas dzwonić 22 645 20 55, a ja czekam na poprawne odpowiedzi.

0: To oczywiście piosenka ze Shreka, a my już teraz powoli możemy zbliżać się do tego, aby rozwiązać naszą zagadkę. Tym razem zagadka to wakacyjna zgadywanka i już teraz dodzwoniła się do nas Olga. Halo, halo, dzień dobry, Olgo.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Bojana.
0: Pięknie, pozdrawiamy w takim razie twoją miejscowość. Czy te podpowiedzi, które ci dałam, były trudne, czy od razu się domyśliłaś, o jaki zawód chodzi?
1: Średnie.
0: Średnie, rozumiem. No to w takim razie powiedz, już teraz możesz powiedzieć, o jaki zawód w naszej radiowej zgadywance nam chodziło.
1: Cukiernik?
0: No sprawdźmy, co to jest za zawód. Tak, to jest właśnie cukiernik. Brawa i fanfary to dla ciebie szczególnie, Olgo. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś i powiedziałaś, bo to jest, myślę, że bardzo ciekawy zawód. Chciałaś kiedyś może próbować zrobić jakieś własne ciasto albo tort?
1: Tak.
0: Tak, i udało się?
2: Kiedyś robiłyśmy dla Kubisia.
0: No właśnie, to jest, myślę, że duża sztuka, żeby zrobić taki tort, ale nawet bułeczki z jagodami, albo z serem, albo z budyniem, albo z jeszcze innymi składnikami, to też jest oczywiście wyrób cukierniczy i myślę, że to też sztuka, żeby takie pyszne przetwory zrobić. Bardzo serdecznie jeszcze raz ci, Olgo, gratuluję. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?

0: Kogo pozdrawiamy?
1: Mamę, tatę, brata, całą rodzinę i całe Polskie Radio dzieciom.
0: Pięknie, bardzo dziękujemy Ci za wspaniałe

aktywów, więc weźcie ze sobą coś do pisania i sprawdzajcie, czy te wszystkie poszlaki, które wam za chwilę podam, będą dla was pomocne i wpadniecie na pomysł, o co dzisiaj pytamy. A już teraz kolejna piosenka na naszej antenie.

0: Bajkowy detektyw.
1: No właśnie, bajkowych detektywów dzisiaj będziemy szukać na antenie Polskiego Radia Dzieciom, bo czasami szukamy tytułu filmu, czasami szukamy tytułu bajki, a dzisiaj szukamy konkretnej postaci. I dzisiaj tą postacią będzie dziewczyna, chociaż nie w takim dosłownym tego rozumieniu, bo ona raczej nie chodzi w sukienkach, ani w jakichś brokatowych ubrankach, bo nasza bohaterka jest dziewczyną w trochę innym rozumieniu. Ale jest bardzo towarzyska, łatwo nawiązuje znajomości i potrafi rozmawiać nawet z kimś, kogo dopiero poznała. Czasami jej sposób myślenia jest trochę nietypowy. Potrafi na przykład rozpocząć rozmowę, a po chwili zapomnieć, o czym właściwie rozmawiała, a potem znowu przejść do zupełnie innego tematu. No jest taka trochę roztrzepana. Mimo tego nie zawsze pamięta wszystkie szczegóły, ma też niezwykłą umiejętność, bo potrafi zachować optymizm nawet wtedy, kiedy sytuacja nie wygląda najlepiej. Podczas pewnej podróży poznaje ojca swojego kolegi. I to myślę, że jest bardzo dobra już dla Was wskazówka, bo ten ojciec szuka tego jej kolegi bardzo długo. Na tym polega też cała bajka. Myślę, że warto jeszcze powiedzieć to, że ta nasza bohaterka, jej historia okazała się tak ciekawa, że dostała nawet później swój własny film. I to właśnie jej przeszłość i poszukiwanie rodziny stają się najważniejszą częścią tej opowieści. Więc czy wiecie już, o jaką bohaterkę chodzi, o jaki film, jak nazywa się ta bohaterka, to możecie już do nas zadzwonić. 22 645 20 55.

0: żeby fruwał kura, po to by był rosół. Ryba, żeby nie mieć głosu.
1: Chrząszcz jest po to, by brzmiał w trzcinie, a świerszcz, żeby grał w kominie. Kangur po to, żeby skakał. Szczupak, żeby dał szczupak.

0: Słoń jest, żeby go zasłaniać, aby pragnąć czczu jest tania.
1: Świetlik, żeby świecił nocą. Astonoga?
2: Astonoga?
0: Nie wiem.

0: name.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Są żyjątka rozmaite. Kogut po to, by piał świtem.
2: Kurz jest po to, żeby bał się.
3: Wilk by babcię schrupał w bajce.
1: Na

0: niestety by pasował do karety.
1: Dzięcioł, żeby stukał w drzewa,
2: Słowik by najpiękniej śpiewał.
3: By upierać się jest osioł, a stonoga?
4: A stonoga?

0: co?
1: O co? By szewc miał roboty, o! Patent! Patent!
0: Patent?
2: Całkiem zabawna piosenka o stonodze za nami, a my teraz będziemy radiowymi detektywami. Postaramy się odgadnąć, co w naszej zagadce stało się tym głównym sednem i kto jest głównym bohaterem tej bajki, o którą dzisiaj pytamy. A dodzwonił się do nas dzisiaj Adam. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam cię, Adamie. Skąd do nas dzwonisz?
3: Fajnego bolu.
2: O, pozdrawiamy w takim razie. Tam mieszkasz, rozumiem, tak?
3: Nie.
2: Nie, czyli spędzasz wakacje tam?
3: Nie, mieszkam obok, ale na chwilę tutaj stanęliśmy.
2: Rozumiem, dobrze. No to w takim razie powiedz, Adamie, o co w naszej zagadce chodziło? Jaka to postać była bohaterem?
3: Dory.
2: Dory, dokładnie tak. Już teraz dla ciebie brawa, fanfary. No właśnie, to była Dory. Czy to była trudna zagadka dla ciebie, Adamie?
3: Nie wiem.
2: A po czym się domyśliłeś, że to właśnie o Dory chodzi? Bo to nie było takie oczywiste.
3: Rodzina podpowiedziała.
2: Rodzina podpowiedziała. Kto podpowiadał najbardziej? Mama, tata?
3: Chyba siostra i mama.
2: Rozumiem, czyli to oni trochę cię naprowadzili. A ty oglądałeś tę bajkę?
3: Tak.
2: Oglądałeś. A pamiętasz, jak ta Dory wyglądała?
3: Nie.
2: Nie. Ona była taka granatowa, miała żółty ogonek i miała takie czarne plecki. No myślę, że całkiem ładne kolory dobrane miała, ale tak naprawdę Dory to jest prawdziwa ryba, która też istnieje rzeczywiście w naturze. Wiesz o tym?
3: Nie.
2: Nie, no właśnie, to jest ryba, która nazywa się pokolec królewski i można ją zobaczyć normalnie na przykład w zoo, kiedy

0: Gdy wybierzesz się gdzieś tam z rodzicami, to tam, gdzie jest Nemo, to zwykle też pokolec królewski też jest. Więc jeżeli znajdziesz Nema, to pokolec raczej się z nim przyjaźni, więc to nie jest też taki przypadek, że akurat Dory i Nemo spotkały się w jednej bajce. Ale podobała ci się ta bajka pewnie?
1: Tak.
0: Chciałbyś mieć taką przyjaciółkę jak Dory? Taka zwariowana, roztrzepana, no ale też myślę, że sympatyczna i bardzo pomocna. Adamie, bardzo ci dziękuję w takim razie za twój telefon. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Rodzinę i polskie radio.
0: Pozdrawiamy w takim razie twoją rodzinę, szczególnie tych, którzy pomagali ci w rozszyfrowaniu naszej zagadki. A już teraz pozdrawiam cię bardzo serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: No właśnie, czyli już teraz rozstrzygnęliśmy kolejną zabawę na naszej antenie, ale została nam jeszcze jedna, także już za chwilę pojawią się kolejne wskazówki, abyśmy tym razem mogli trafić na ten odpowiedni przystanek. Następny przystanek, następna stacja, czyli zabawa geograficzna w naszym radiu już za chwilę po piosence.

0: przystanek.
1: Następny przystanek, czyli jedziemy teraz gdzieś w daleką, albo może trochę bliższą drogę. Oczywiście musimy ze sobą zabrać bilet. Bilet do pociągu, nie byle jakiego, bo myślę, że trafimy w bardzo ciekawe miejsce, więc ruszamy. Nasza kolejna stacja znajduje się w Polsce tym razem. Nasz cel jednak będzie związany nie z żadnym miastem, ani z jakimś punktem widokowym, z jakimś pomnikiem, albo może jakąś ciekawą atrakcją dla dzieci. Myślę, że

Atrakcja to jest, ale związana z przyrodą i być może ktoś z Was widział to miejsce. Żeby to miejsce zobaczyć, nie trzeba wchodzić ani do muzeum, ani do zamku, bo nasz bohater nie potrafi ani chodzić, ani biegać, ani mówić. Stoi w sobie tak w jednym miejscu od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Jest, myślę, że znacznie większy od człowieka, pewnie wiele, wiele razy go przerasta. No i jest też imponujący i na wysokość, i na szerokość. Jest to jeden z najbardziej znanych postumentów, takich miejsc, które są w Polsce, a nawet ma imię. Ma imię, być może nawet znacie to imię, może nawet znacie takiego chłopca o takim imieniu, bo to miejsce jest specjalnie oznaczone. Jest też związane z pewną miejscowością w województwie świętokrzyskim i jest też polskim symbolem narodowym. Jednym z wielu oczywiście, ale myślę, że takim dosyć znanym. Mówi się też o tym, że jest pomnikiem przyrody, czyli może trochę jest pomnikiem, ale takim żywym pomnikiem i szacuje się, że ma nawet 700 lat. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia. Dzwońcie, jeśli już wiecie.

0: No trudno o doskonałość, rzeczywiście. To piosenka z filmu Oliver i spółka. A już teraz dodzwonił się do nas nasz słuchacz Miron. Halo, halo, dzień dobry, Mironie.
1: Dzień dobry.
0: Jak ci mija dzień dzisiaj?
1: Super.
0: Super. Co robiłeś dzisiaj ciekawego?
1: Dzisiaj jesteśmy w podróży, wracamy z nadbałtyku.
0: Wspaniale.

0: Miałeś dobrą pogodę?
1: Tak.
0: Tak, czyli nie zmokłeś, nie było za zimno, można się było trochę pobawić na piasku, na plaży.
1: Tak. Też się kąpałam w morzu.
0: O, wspaniale. Ja byłam nad morzem, ale tylko raz odważyłam się wejść, bo była bardzo zimna woda. Tym razem było trochę cieplej u ciebie?
1: Tak.
0: Chociaż słyszałam, że dzieciom to trochę nie przeszkadza aż tak bardzo, taka zimna woda, gdzie aż po prostu kostki zamarzają. Czyli rozumiem, że cały się wchodziłeś do wody i cały się kąpałeś.
1: Tak.
0: Wspaniale. Tak. Mironie, powiedz w takim razie, teraz po takim odpoczynku wakacyjnym pewnie masz odświeżony umysł, jesteś gotowy do pracy. Czy wiesz, o jakie miejsce dzisiaj pytaliśmy, dokąd jedziemy dzisiaj?
1: To będzie Dąb Bartek.
0: Wspaniale, tak, to chodzi właśnie o nasz polski Dąb Bartek. Te brawa i fanfary to oczywiście dla ciebie, Mironie. Skoro tak podróżujesz po Polsce i po świecie, też może widziałeś ten Dąb Bartek na żywo?
1: Nie.
0: Nie, ale pewnie chciałbyś zobaczyć, co?
1: Tak.
0: No właśnie. No kawał drewna, kawał drzewa to jest rzeczywiście olbrzymie te drzewo jest. W Zagnańsku można je zobaczyć w województwie świętokrzyskim przy drodze wojewódzkiej numer 750. Jest to takie drzewo, które jest chronione, bo jest bardzo, bardzo stare. No podobno najstarsze, więc bardzo dobrze, że jest chronione. Nawet jest podtrzymywane takimi prętami, żeby utrzymało ciężar gałęzi, no bo na pewno też musi dźwigać bardzo duży ciężar, ale z pewnością jest to bardzo ciekawe miejsce, także jeżeli będziesz miał okazję, to wybierzcie się tam rodzinnie do dąbka naszego dużego i małego, Bartusia odwiedzić. Dziękuję ci bardzo, Mironie, za to, że odwiedziłeś nas tak przynajmniej telefonicznie i zadzwoniłeś. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić może?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia, dzieciom moich rodziców, kuzynkę, kuzyna, ciocię, wujka, babcię, dziadka i moich wszystkich kolegów.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Już wkrótce pewnie wrócisz do swoich kolegów, do szkoły, tak?
1: Tak.
0: Teraz do której klasy się wybierasz?
1: Do trzeciej.
0: Do trzeciej, to wspaniała sprawa. Trzecia klasa to jest, myślę, że bardzo ciekawa przygoda, bo już trochę znasz szkołę, a jednak w czwartej klasie jest już trochę trudniej, więc trzecia myślę, że jest całkiem przyjemna. Już gotowy jesteś do szkoły? Masz już przygotowany plecak, książki, zeszyty?
1: Tak.
0: Tak, ojej. Czyli jesteś pewnie wzorowym uczniem, co?
1: Tak.
0: No właśnie. No to w takim razie tego ci życzę, żebyś jak najlepiej tą trzecią klasę rozpoczął, bardzo dobrze ją również zakończył. No i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze słyszeć w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, Mironie. Pa, pa.
1: Dziękujemy, do widzenia.
0: Do widzenia, pa, pa. No właśnie, i to był Miron, który wraca ze swoich wakacyjnych wojaży nad Bałtykiem. Wy również pewnie już powoli myślicie o powrocie do szkoły, ale nie martwcie się, jeszcze jest naprawdę sporo czasu na to, żeby się wyspać, wylegiwać na kanapie, albo na przykład wybrać się na jakiś piknik. Wspaniała pogoda za oknem. Myślę, że te najbliższe dni warto jeszcze spędzić na powietrzu i robić to, na co ma się ochotę, bo właśnie do tego są wakacje. Już za tydzień, 2 września, ale do tego czasu myślę, że warto cieszyć się tym wolnym czasem. My również będziemy się z wami cieszyć tym wolnym czasem. Będziemy wam przygrywać, będziemy was zagadywać, będziemy wam zadawać zagadki i oczywiście bawić wspaniale. Ja bardzo się cieszę, że teraz byliście z nami. Do godziny 15 bawiliśmy się w radiowych półkoloniach. No a ponieważ powoli zbliża się godzina 15, no to czas się już pożegnać, ale już jutro słyszymy się znowu o godzinie 12. Już nie mogę się doczekać tego spotkania. Mam nadzieję, że będziecie wszyscy w komplecie, a za to spotkanie dziękuję wam bardzo już Marta Kawalec i Kasia Pietrzak. Dobrego dnia, dobrego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: wiem, to przez ten chłód. Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
1: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinnaś się położyć.

0: czekaj, czekaj! Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadać wielki barani róg.
1: Nie.
2: To najlepszy urodzinowy prezent.
1: To znaczy?
2: Że mogę się tobą opiekować.
3: Autopromocja.
4: Magiczna mapa?
5: Jest.
4: Perłowa szpila?
5: Przygotowana.
4: A smoci apetyt na podróże?
5: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
4: No to ruszamy.
5: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
4: Otóż to, bo jest takie powiedzenie. Cudze chwalicie, swego nie znacie.
5: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
4: Odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
5: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
4: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
5: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
3: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: złości się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drodze.

0: Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem.
1: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieci.

0: No już, spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo zostanę żałno. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatłuj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawki.

0: ciotki?
1: Ale ich są całe tabuny!
0: Jak się w tym wszystkim połapać?
2: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
3: Wiecie co? Już czas obecny.

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

czytać.

unoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i radę.

0: coś nie tak. Nosorożec to nie ptak. Nie, nie, nie. No wiem, że nie.
1: I dlatego, tak dlatego

się tak.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja. Pajanie Kulfona i Moniki.
4: Kum, kum, rere, kum, kum, kum, trzej dzieciaki, rozrabiaki. To mówię ja, wiecie kto? Wasza żaba Monika, która pojawia się i znika. Monika, Monika, Monika.
5: Dzień dobry, witam was bardzo serdelkowo. To ja wasz kulfoniasty kulfon opowiadacz bajasz i legendziarz gawędzista, bajdurzysta i bzdurzysta. Dzisiaj będziemy bajać, bzdurzyć i bajdurzyć, opowiadać oraz co jeszcze będziemy robić? Opowiadać opowieści.
4: O. Przepiękne.
5: A, przepiękne. Możesz.
4: Drogie, kochane dzieci, dziś wam opowiemy jak zwykle przepiękną opowieść pod tytułem o Janku,
5: co sam szył buty.
4: Nie, o Janku, nie? Co się nawet diabłów nie bał.
5: O matko, nie? Taką dzisiaj opowieść.
4: Zacznijmy od początku.
5: Opowieść, dobrze.
4: Była raz wdowa.
5: Oj, była wdowa, która miała syna jedynaka.
4: Jest to zawsze tak. Albo miała córkę ta wdowa, albo syna.
5: No zawsze wdowa musi mieć jakieś dziecko. Albo dwoje.
4: Albo jakbyśmy mieli taką bajkę, że była raz wdowa i nie miała dzieci.
5: To o czym by ta była bajka?
4: O wdowie.
5: Bezdzietnej?
4: No. Kiedyś taką wykombinowałem.
5: Ale nie pasuje tutaj.
4: Ale to by coś wymyśliło.
5: Nie, bo była wdowa, która miała Janka, syna.
4: Syna, Janka, tak.
5: Janka.
4: No i ten Janek.
5: I on wcale psom nie szył butów, tylko był, ten Janek był wyrośnięty na schwały.
4: Tak, ale wiesz, co się w tym domu, gdzie mieszkali, panosiło?
5: Panosił, co się panosił? Myszy?
4: Bieda się panosiła.
5: Nie, no to co ty, no bieda? I on z tej biedy tak wyrósł?
4: W chałupie wdowy panosiła się bieda. Idź, Janku, w świat, powiedziała wdowa do swojego syna. Gdzieś może znajdziesz szczęście, gdyż w naszej chałupie owego nie ma.
5: Janek skinął posłusznie głową i poszedł.
4: Ale się wrócił, bo zapomniał wziąć kija i węzełka.
5: Nie wrócił się, tylko poszedł od razu do sąsiada.
4: Ale on sąsiad nie miał żadnej roboty, bo też był biedny.
5: No właśnie, sąsiad powiedział, że nie mam nic do roboty. To on mówi, to idę dalej.
4: Idę do następnego.
5: Do gospodarza poszedł. I trafił w końcu na takiego gospodarza,
4: który poszukiwał parobka.
5: Tak. I mówi, gdyż mam drugą parę koni, bo sobie kupiłem, bo jestem bogatym gospodarzem.
4: Tak.
5: I potrzebuję.
4: Na dwa wozy będziecie pracować.
5: Tak. Mówi, ty będziesz zwoził węgiel, a ty drzewo.
4: No, ale Janek mówi, a o której zaczynamy? No, nastaw sobie budzik na 5 rano.
5: Tak, mówi, ale...
4: Janek poszedł spać i zaspał. Bo spał smacznie.
5: A, bo spał smacznie, tak, bo był najedzony i smacznie spał.
4: I umył zęby przed spaniem.
5: A, i nogi też.
4: No właśnie.
5: I gospodarz przyszedł i go zaczął tarmosić leciutko.
4: Ach, tyleniu, jeden, to ten parobek pierwszy już dawno pojechał do roboty, a ty jeszcze śpisz.
5: A ty śpisz?
4: A wiesz, co ten Janek powiedział?
5: Janek powiedział spoko.
4: A nie powiedział, dzwonka nie słyszałem.
5: Tak, w budziku?
4: Tak, albo bateria mi padła.
5: Nie, mówi, nie słyszałem koguta. A on mówi, no tak, no bo kogut nie piał dzisiaj.
4: Bo miał chrypę.
5: Nie, bo był w rosole.
4: Nie, kogut to bardzo nie lubi być w rosole.
5: Nie lubi, no, ale nie. To był...
4: Tak jak karp nie lubi Bożego Narodzenia.
5: Też nie. No i on mówi, dobrze, mówi, no, idź do tego parobka, który już pojechał prędko. I on poleciał do tego parobka.
4: Poleciał szybko i przegonił go, tego parobka.
5: Nie, no tak, ja go przegonił, nie przegonił, tylko prześcigł.

0: No.
1: Nie przegonił go, na piechotę leciał.
0: Nie, nie
1: poleciał do lasu na piechotę.
0: Nie przegonił go, tylko prześcignął. Bo jakby go przegonił, to
1: by uciekł.
0: To by uciekł.
1: Tak, no. On go prześcignął, ten parobek jechał koniem godzinę wcześniej, wyjechał, patrz, a tu ktoś pędzi, a to ten Janek leci, takie krokale sadzi
0: ale
1: wielkie.
0: Ale jak, jakby miał buty siedmiomilowe.
1: Doskoczył do tego lasu.
0: Zaczął wyrywać te sosny wszystkie.
1: Dwie sosny
0: z
1: największe wyrwał.
0: Gdzie dwie, cztery. Bo ci dwie, cztery, osiem, szesnaście. Wyrwał, zarzucił na plecy i poszedł do domu.
1: Wrócił do tego gospodarza.
0: I wrzucił gospodarzowi na podwórko 8 sosenek.
1: Tak.
0: I mój gospodarzu, zjadłbym co nieco, bom okrutnie zgłodniał.
1: Tak. A ten gospodarz mówi, ale że się dzielnie sprawił.
0: Bardzo
1: sobie,
0: dzielnie.
1: Ho, taki silny chłop, może go zatrudnię na rok. No i rok minął, a mój, to ile ci jestem winien?
0: A on mówi, wiesz co, mówię, dam ci w ucho tylko, a potem ty mnie dasz w ucho.
1: No i ten gospodarz sobie pomyślał, jak on mnie pstryknie w ucho, to ja odlecę na 10 kilometrów.
0: Nie, nie, to on się, on, bo to był chciwy gospodarz i zgodził się. Mówi, no niech będzie. No i
1: za stodołą Janek zamachnął się, żeby mu dać tęgiego pstryka w ucho, a gospodarz odleciał.
0: Jeszcze nie, bo on jak wziął zamach, to taki pęd powietrza powstał, że gospodarz przekoziołkował 14 razy w powietrzu i wpadł do błota.
1: Do karczmy wpadł.
0: Do błota, ty to od razu do karczmy.
1: No bo toś, wiesz, kto prosiaki się teplają w błota.
0: No ale on tak wpadł, bo był chytrym gospodarzem, bo nie chciał mu dać pieniędzy. Rozumiesz?
1: No i wrócił, powiedział, dobra, nie chcę żadnych pieniędzy, dajcie mi tylko coś do zjedzenia i sobie pójdę dalej szukać roboty.
0: Tak. Idzie, doszedł do lasu. A w lesie kto mieszka?
1: A
0: leśniczy.
1: Leśniczy mieszka.
0: Leśniczy. Tak. I pyta się, dokąd idziesz, mój synku? A on mówi, roboty szukam.
1: Roboty, tak.
0: A silny jesteś?
1: O, jak dąb.
0: O, a głupi?
1: A nie, nie, nic w ogóle.
0: Co to nie?
1: A bo miałem sera dla ciebie, bo to takie przyswoje jest głupi.
0: Nie, silny i głupi, on nie był głupi wcale, ale był silny.
1: Ale leśniczy powiedział tak, a zwalisz las?
0: O, mówi, las no chętnie zwalam, nie tylko.
1: Tak, o.
0: No i mówi, dobrze, no, zwalę.
1: Wiesz co on zrobił? Zwałkę.
0: Nie, zakasał rękawy, chwycił się do pracy, jak zaczął młócić te drzewa, nazwalał tych drzew tyle, że robotnicy leśni przez kilka dni zwozili to drewno.
1: Przez kilka dni,
0: nawet więcej. No i przyszedł na wieczór, na kolację ten Janek.
1: Na kolację do leśniczyny, tak?
0: Tak, jadł.
1: Aż mu ość stanęła w gardle.
0: Nie, kiedy się najadł do syta, ruszył w dalszą drogę.
1: Ruszył w dalszą, tak.
0: No bo to nie może tak być, że mu ten... Ruszył w dalszą drogę.
1: No i jak tak szedł w dalszą drogę, to tak o północy obudził...
0: Doszedł do młyna.
1: Tak, i usłyszał jakiś taki przeraźliwy śmiech.
0: Nie.
1: Ale powiedział do młynarza, czy mogę tu... przenocować w tym młynie.
0: Młyna...
1: I znowu usłyszał śmiech.
0: Nie, on nie usłyszał nic śmiechu,
1: śmiech
0: żadnego.
1: Był,
0: nie, skąd?
1: Tak.
0: W życiu. A młynarz mówi, wiesz co, mówi, chętnie bym cię przenocował, ale tu u mnie w domu miejsca nie ma, a w młynie coś straci.
1: I znowu właśnie usłyszał śmiech.
0: A gospodarz... I dopiero wtedy usłyszał śmiech.
1: Nie, a ten... Przecież ten Janek mówi, śmiech to ja zawsze słyszałem, ale śmiechu ja się nie boję.
0: Tak, mówi.
1: Co się będę bał śmiechu? I tu się sam zaśmiał przeraźliwie.
0: Rechot, zarechotał.
1: Jak zarechotał, aż echo niosło po górach.
0: Jak zarechotał, tak młynarz powiedział mu, no dobrze, jedź tam, przenocuj w tym młynie, ale jak ci jakiś rechot dopadnie, to zobaczysz, co będzie. No i on poszedł. Poszedł, zarzucił surdut, zwinął sobie taki węzełek pod głowę tego surduta.
1: No i
0: na ławie się położył.
1: Położył się na ławie i zaczął chrapać.
0: Tak zaczął chrapać. I w tym momencie usłyszał jakiś przedziwny chichot. Oto kaszel był chyba.
1: Nie, śmiech to był taki. Kaszlący śmiech.
0: Kaszlący śmiech. I tak, ale nie, nakrył się jeszcze, odwrócił się na drugą stronę, zakrył sobie ucho i... Ale nie dalej, tamten taki był złośliwy śmiech ten był.
1: Otworzył raptownie oczy, patrz, ja tu małe diabełki. Śmieją się, chacają, fikają koziołki. I on powiedział, a to wy mi przeszkadzacie spać, złapał tych... Diabłów, po 15 w jedną rękę, 15 w drugą i powiązał ich ogonami.
0: Nie. I zaczął jak nie zacznie, mówi, ich straszyć ten Janek.
1: Mój Janek zaczął straszyć?
0: No, teraz on zaczął straszyć. Jak ich powiązał, to mój, teraz zrobię z was wiatrak. I zaczął krwić.

0: kręcić.
1: Ale później powiedział, rozwiążę was, jak przyniesiecie mi z piekła worek złota.
0: Albo dwa nawet.
1: No. I diabeł powiedział, to rozwiąż nas, bo nam wstyd, że jesteśmy powiązani.
0: Tak. I on mówi, dobrze, mówi, to rozwiązuje jednego, niech idzie po worek, a potem jak wróci z workiem ten, to wypuszczę resztę. No i poszedł diabeł. Poszedł, idzie do tego piekła, ale myśli, jakby tu oszukać go, ale tamten mówi, nie, ja wiem, bo słyszę twoje myśli, mówi.
1: Żadnego oszukaństwa, bo zrobię z was kogel mogel.
0: Tak, powiedział.
1: Tak.
0: Tak, nawet, tak. I on poszedł, więc szybko diabeł przyspieszył, wziął wór z złota i przyniósł mu.
1: No i wtedy właśnie rozwiązał.
0: Następnego powiedział, mówi, a teraz jak, mówi, przyniesiesz ty wór złota, to też będziesz wolny.
1: Ale on nie był zachłanny przecież.
0: No, ale dwa wory to mu się przydały.
1: Albo jeden dla młynarza, drugi dla siebie, nie, i rodziców.
0: Dla młynarza za co?
1: No za nocleg.
0: No i wziął te wory diabelskie, poszedł do domu, mamusi kupił chałupę.
1: Tatusiowi kupił nowe
0: kole. Tatusia nie było.
1: A nie było, nie było.
0: Nie było tatusia, bo to była wdowa.
1: A wdowa.
0: I żyli odtąd długo i szczęśliwie.
1: A jeszcze dzielił się z sąsiadami, bo dzielić
0: to
1: się zawsze. To
0: poprzedni się
1: a
0: dzieli.
1: Też.
0: Też, dobra.
1: Do widzenia, dzieci, myjcie zęby.
0: Do widzenia i nogi myjcie. I nie spotykajcie się z diabłami.

0: Gałąź pękła, słoń z drzewa spadła.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody,

0: ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem ci, czego potrzebuję od ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
1: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
0: Każdego ranka, gdy rozstaję się z tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Poznałem pewnego lwa, co zdania zaczynał od ja. Zachwycał się głównie sam sobą. Czy inni też czasem tak robią?
2: Ja zrobię to szybko i sprawnie, ja powiem to bardziej zabawnie. Ja kupię to taniej dwa razy, ja znajdę to również

się, nie będę bał się już. Państwo wybaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie znów długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaje snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy. Jakoś tak.

natknął na stonogę, zadrżał z trwogi, no i w nogi. Gaj

ciasteczka do miasteczka. Koziołeczek mknie raz, dwa, trzy, nagle staje, nagle patrzy. Chustka wisi na parkanie, koziołeczek wtedy w nogi.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Auto

0: promocja.
1: I ja też powiem, słuchajcie, bo jest sierpniowe, późne popołudnie, słońce pomalutku, ale jeszcze nie zniża się za horyzont, ale już widzę, że nad nim zaczyna zawisać, a na zegarze godzina 18:01.

0: Nie wiem, z czym kojarzą wam się najbardziej wakacje. Może nawet te skojarzenia, które mieliście jeszcze 2 miesiące temu, zupełnie się nie sprawdzają. Może w tej chwili macie inne skojarzenia z tym wakacyjnym czasem. Ale jedno z moich skojarzeń to jest ognisko, pieczenie kiełbasek na patyku, iskry strzelające w niebo, a im to niebo jest ciemniejsze, tym bardziej te iskry widać. A wiadomo, że najpiękniej ognisko pali się już po zmroku, kiedy możemy się integrować, łączyć, siedzieć sobie razem, wąchać dym, który potem zabieramy ze sobą do domu i do pierwszej kąpieli jest na nas. No i inne jeszcze tego typu przyjemności związane są z ogniskiem. Ciekawa jestem, czy braliście kiedyś udział w takim prawdziwym ogniskowym spotkaniu, jeśli jesteście zuchami, albo może jeżeli mamy jakichś harcerzy byłych albo obecnych wśród naszych słuchaczy, to pewnie nie jeden wieczór spędzaliście przy ognisku, siedząc w kręgu, a jeśli jeszcze ktoś w tym gronie miał gitarę, to może nawet poprowadził wspólny śpiew i popłynął taki śpiew prosto w górę razem z tym dymem, albo przynajmniej cicho akompaniował na gitarze temu, co działo się przy ognisku. No i wtedy przyjemność jest podwójna. Dzisiaj zapraszamy was na ognisko i do siedzenia przy ognisku. Chrust naniesiony, już my się o to z Filipem postaraliśmy. Parę szyszek też mamy pod ręką. Kiełbaski leżą gotowe na tacce. Do pieczenia są przygotowane, a my czekamy na wasze telefony z zamówieniami piosenkowymi. Bo ja przypomnę, że w audycji, która nazywa się
1: Letni koncert życzeń,
0: właśnie o to chodzi, żeby dzwonić do nas 226452055, albo jak macie ochotę, można też do nas w tej sprawie, czyli w sprawie zamawiania piosenek, pozdrawiania, przesyłania podziękowań albo życzeń najlepszych, można też do nas w tej sprawie pisać dzieci@polskieradio.pl. No to zaczynamy to nasze ogniskowe spotkanie. Filip Górski, Justyna Majchrzak. Dzień dobry albo dobry wieczór. Wszystko zależy od tego, czy za waszymi oknami jeszcze światło dzienne, czy już może wyczuwacie w powietrzu zapach zmierzchu.

na koniec świata, daleko, gdzie rośnie herbata. Przywiozę liści cały statek, będziemy

0: To była Iza Byra i piosenka o piratce, dedykowana wszystkim tym, którzy mają takie marzenia. Pamiętam, że nawet Pippi Langstrom mówiła kiedyś, że o, jak dorosnę, to zostanę piratem. I mnie też tak to zostało. To jest letni koncert życzeń, nadawany z Polanki, na której mam nadzieję za chwileczkę zapłonie ognisko. I mówiłam, że to jest bardzo miły zwyczaj, żeby tak spotykać się, czy to na początku, czy w środku, czy pod koniec wakacji przy ognisku. A jeszcze jak się znajdzie jakiś chłopak z gitarą, no to to w ogóle już jest wspaniale. No i znalazł się chłopak z gitarą. Dzień dobry, jak miło, że przyszedłeś.
1: Dzień dobry.
0: Nie wiem, przyszedłeś, przyjechałeś, przybyłeś na taki nasz apel, że o, może by był
1: no, przedarłem chęt. Się przez las z plecakiem, oczywiście, jak to do ogniska.
0: Z plecakiem tak, i z gitarą,
1: z plecakiem,
0: słuchajcie.
1: I z gitarą, oczywiście.
0: Bo w tym futerale, który Zbyszek Murawski przyniósł ze sobą, jest też gitara, a Zbigniew Murawski, to powiem, że to jest część składu Zejman i Garkumpel. Czyli nikogo chyba nie zdziwię, kiedy powiem, że ta nasza Polanka, na której zapłonie ognisko, jest też z widokiem, spójrz Zbyszku, na jezioro.
1: Tak jest. Mm-hmm. Najpiękniejsze polany i najpiękniejsze ogniska to te na brzegu jeziora.
0: Tym bardziej, że jak się jest nad wodą i się zrobi takie ho, ho, to głos
1: echo
0: się niesie.
1: Odpowiada. Mm-hmm. A może usłyszymy, jak echo odpowie?
0: No, ja wołam he, ho.
1: Echo.
0: O, słyszysz?
1: Coś odpowiedziało.
0: Moim
1: nieśmiało,
0: głosem
1: tak.
0: Prawie. Mm-hmm. Chociaż trochę bardziej męskim, ale było. A jak się ten głos jeszcze poniesie na drugą stronę jeziora, to kto wie, może jeszcze ktoś do nas dołączy?
1: O, piękny, świetny pomysł.
0: I będziemy śpiewać nie na dwa głosy plus trzeci głos Filipa, chociaż on też mógłby z gitarą tutaj wpaść, bo Filip to znany gitarzysta jest.
1: Pewnie.
0: Ale jeszcze może będzie więcej głosów do tego chóru. Zbigniew Murawski, czyli chłopak z gitarą, pojawił się przy naszym ognisku. Byłeś kiedyś harcerzem, Zbyszku?
1: Oczywiście. Nawet zdobyłem kiedyś Grand Prix na festiwalu piosenki starszoharcerskiej, która się nazywała, żebym teraz nie pomylił, to była Chrypa. Był taki festiwal wtedy w Nowej Hucie, a wtedy, mam powiedzieć rok, chyba się wstydzę trochę.
0: No, był to jakiś rok.
1: 87-1900 chyba.
0: Aha.
1: Dawno to było, ale piękne, przepiękne.
0: Ale warunkiem było, że trzeba śpiewać zachrypniętym głosem na tym festiwalu Chrypa?
1: Nie, nie tylko. Nie.
0: Czyste głosy też były
1: czyste głosy
0: brane pod uwagę.
1: Były, tak, mhm. Tak.
0: No i co tam się śpiewało na takim festiwalu
1: o,
0: Chrypa?
1: Ojejku, to wtedy no to różne piosenki, tak? Takie klasykę piosenek harcerskich też jak najbardziej, ale ja wtedy z moim przyjacielem Pawłem Borucem śpiewaliśmy swoje piosenki autorskie, takie romantyczne. I tak się spodbały, że przyjechaliśmy z główną nagrodą. Pamiętam, że dostałem

0: Też dostaliśmy taką wielką, wielką maskotkę. To chyba miała być ta chrypa tytułowa.
1: Już
0: nie pamiętam, jak wyglądała dokładnie. Pamiętam, że była kolorowa i że była ogromna. I ja wracałem pociągiem z Krakowa z tą ogromną maskotką, a ona, tak mówię, maskotka, ale no to było coś, co miało tak przynajmniej metr wysokości.
1: I co? I siedziała na twoim miejscu? Kupiłeś bilet dla niej, czy co?
0: Wiesz co? Wtedy to w ogóle chyba jechałem bez miejscówki tak zwanej. Takie to były czasy, więc dźwigałem tą wielką maskotkę ze sobą. Ale było mi bardzo dobrze wtedy, naprawdę. Byłem w takim nastroju, że mógłbym chyba na piechotę przylecieć w czasie niewiele dłuższym niż ta podróż pociągiem z Krakowa do Warszawy.
1: I myślę, że przyciągałeś wzrok. Wszyscy patrzyli na ciebie z tą wielką maskotką metrową.
0: Tak, pytali się, co to jest.
1: Co to jest za chrypa?
0: Zdarzało się. Tak, tak, tak.
1: No to dobrze, słuchajcie, to w takim razie my tutaj zaczynamy nasze ogniskowe spotkanie. Za chwileczkę poproszę, skoro Zbyszek był harcerzem, to na pewno wie, jak rozpalić ognisko. Nie musi być jedną zapałką, Zbyszku.
0: Nie, jedną zapałką to spokojnie, naprawdę. Chociaż czasami był to podstęp, bo były takie zapałki sztormowe, nazywały się, specjalne, które bardzo łatwo się zapalały i bardzo długo się paliły, żeby można było właśnie popisać się umiejętnością zapalania jedną zapałką.
1: Sztormowe, ale... to dla żeglarzy, tak?
0: Może dla żeglarzy, tak. Wtedy jeszcze nie żeglowałem, jak mam te wspomnienia związane z zapałkami sztormowymi, rzeczywiście, ale bardzo możliwe, bardzo możliwe. No, ale ja tak byłem harcerzem, to jeszcze różnie uczyliśmy się rozpalać ogień, rzeczywiście. I to nawet czasami wychodziło bez zapałek.
1: Patykiem a patyk?
0: Tak, patykiem o patyk na przykład.
1: Jak suche patyki, to...
0: To daje radę, chociaż lepiej jest najpierw się nauczyć, żeby ktoś pokazał. To wtedy łatwiej, rzeczywiście. Chociaż w ogóle nie jest to łatwe, ale można. Mhm. Można.
1: No, chrust, który nazbieraliśmy z Filipem, suchutki. Nie, no, od paru dni była taka ciepła i sucha pogoda tu, gdzie jesteśmy, więc możemy spokojnie liczyć na to, że zapłonie za chwileczkę ognisko.
0: No, tu jest taka ciepła atmosfera i tak jest miło i wspaniale, że ja to w zasadzie już zaczynam słyszeć, jak powolutku zaczynam trzaskać to ognisko samo z siebie nieomalże.
1: I płomyki liżą gałązki, a gitara nastrojona, mam nadzieję, bo też nam się dzisiaj przy ognisku przyda. A ja przypomnę raz jeszcze, że to audycja Letni Koncert Życzeń. 22 645 20 55. Czekamy na wszystkich tych, którzy mają jakieś muzyczne zamówienia. Będziemy je spełniać i mam nadzieję, że uda się wszystkie wasze potrzeby zaspokoić. A jeszcze jakby ktoś miał ochotę coś na przykład ogniskowego zanucić albo przynajmniej przysiąść tuż obok, to i kiełbaski się znajdą. I miejsce wolne, no i ciepło będzie, a wieczór sierpniowy, oj, chłodniejszy już im głębiej w dzień. 22 645 20 55. No to co, to teraz Zejman i Gar Kumpel, czyli Zbyszek nam zaśpiewa ze swoimi kolegami i koleżankami.

0: aż się chciało podśpiewywać, prawda? La, la, la, la, la, la. I podśpiewywaliśmy troszeczkę razem ze Zbyszkiem.
1: Bo to są piosenki do wspólnego podśpiewywania.
0: O, proszę bardzo, jak nam się atmosfera zmienia. Troszeczkę niebo ciemnieje, ale jeszcze nie jest to zmierzch. Słuchajcie, jeszcze to nie jest wieczór, aczkolwiek ognisko rzeczywiście dzięki umiejętnościom, którymi nie tylko się chwalił Zbyszek Murawski, ale w dodatku się wykazał, ognisko zapłonęło. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo proszę. Ale to też Filip tutaj nam zapewnia różnego rodzaju pomoc technologiczno-techniczną.
0: O, tak.
1: Podejrzewam, że to drewienko, co było przygotowane, to chyba jego sprawa. Tak.
0: Tak.
1: Mam takie podejrzenie.
0: A ja przyniosłam szyszek parę. Posłyszałam, że jak się rzuca, wrzuca w ognisko szyszkę, to te szyszki tak strzelają snopami iskier.
1: Dokładnie tak.
0: Więc będę dbała o podsycanie ognia szyszkami, a ty będziesz dbał o oprawę muzyczną, jak sądzę. Bo
1: bardzo
0: gitara
1: chęcnie.
0: Chyba nie może odpoczywać. Chyba, że to jakaś gitara po przejściach na przykład i należy jej się teraz...
1: Każdy instrument pewnie jest jakąś historią, ale nic nie wiem, żeby historia tego instrumentu była jakaś trudna specjalnie.
0: Słuchajcie, jak zobaczyłam tę gitarę, którą wyjął Zbyszek z pokrowca, to pomyślałam sobie, o, widać, że była na wakacjach, taka opalona, taka ciemna, ciemna w kolorze. A ty mówisz, że to jest jakie to drewno?
1: Heban.
0: Hebanowa gitara.
1: Mhm, tak.
0: To egzotyczne drewno.
1: No tak, tak, oczywiście, że tak. To jest jeszcze gitara właśnie z drewna, bo teraz już takie czasy przychodzą, że czasami coraz mniej drewna w instrumentach.
0: Plastikowe?
1: Chociaż, plastikowe gitary? Nie, one są z takich specjalnych materiałów, które częściowo są drewnem, powiedzmy. Ale muszę przyznać, że chociaż z rozczuleniem zawsze biorę drewniany instrument, taki w 100% drewniany, nawet takie stare instrumenty bardzo lubię, to te nowe instrumenty też potrafią pięknie zabrzmieć. Naprawdę. A mogę dalej? Jeszcze
0: oczywiście.
1: Bo się rozgadałem, jak zwykle. Natomiast mam jeszcze jedną ciekawą gitarę, ale to może następnym razem jakoś

0: Jak się spotkamy, to przyniosę, bo nie pomyślałem. Mam taką gitarę na rejsy do zabierania, która się składa tak, że można wziąć do bagażu ją włożyć. Tak gryf gitary się, jakby to powiedzieć, zakrzywia, on się tak kręci.
1: Aha.
0: A prawie cała gitara jest wykonana właśnie z, no, z, powiedzmy, z plastiku. To są specjalne takie materiały, żeby po prostu nie szkodziła wilgoć.
1: No
0: i
1: tak.
0: Zabieram ją ze sobą właśnie na przykład na ocean.
1: I czy można ją na przykład, ponieważ mówisz, że tak się ją da złożyć, to można taki składak gitarowy, to można ją na przykład do plecaka większego zmieścić?
0: Tak, oczywiście. Tak. Mam taki swój plecak na rejsy. On jest taki, no, trochę plecak, trochę worek żeglarski z takiego materiału wodoodpornego. I mówię trochę worek, bo tak wygląda jak worek, a trochę plecak, bo się zakłada jak plecak.
1: Mhm.
0: I on jest rozmiaru takiej walizki kabinowej do samolotu, czyli takiej walizki większej, którą możemy wziąć, nie tej takiej malutkiej, takiej, którą się chowa pod siedzenie, tylko takiej walizki kabinowej. I ja do tej walizki kabinowej mogę sobie tą gitarę włożyć właśnie, jak ją złożę. Ona jest tego rozmiaru, taka jest mniejsza trochę.
1: I jak podskakuje na przykład na jakimś nierównym chodniku, to wtedy te struny tam bing, bong, bing, bing, bing.
0: No, no
1: a wszyscy
0: tak.
1: Mówią, co on tam wiezie w tej walizce, co tam jest?
0: Zawsze jak pokazuję tą gitarę, to wywołuje bardzo dużo emocji i dużo uśmiechu również.
1: Nie dziwię się. Ta gitara, którą ze sobą przywiozłeś w tym dużym futerale, ta gitara nieskładana, mahonie,
0: nie.
1: Chyba nowa. Chyba nowa.
0: Mahoniowa. Powiedziałem heban, to mahoń.
1: Mahoń, aha.
0: No, już się zakręciłem przy tym ognisku.
1: Ale to takie...
0: Bo tak się robi nastrój taki piękny po prostu.
1: Bo się w kółko siedzi przy ognisku, to tak. Człowiek może się zakręcić, no, oczywiście. Tak. Natomiast ta gitara, którą przywiozłeś, już została wypakowana i za chwileczkę pewnie nam zabrzmi. A tymczasem ja przypomnę, że dzieci@polskieradio.pl można do nas pisać w sprawie różnych piosenek, które chcielibyście usłyszeć. Można też do nas dzwonić, bo mimo, że my jesteśmy nad jeziorem, to zasięg tutaj jest znakomity i głosu też. Jeszcze sprawdzimy echo. Hop, hop!
0: Hop, hop!
1: I znowu męski głos mi odpowiada. Może to, echo jest rodzaju
0: bo
1: męskiego.
0: To jest ten echo po prostu,
1: ten
0: tak
1: echo.
0: Myślę. A poza tym echo już jest takie w dojrzalszym wieku, no bo mamy późne lato, tak? Pewnie na początku by odpowiedziało inaczej.
1: Dziecięcym.
0: No dziecięcym to w maju pewnie, bo to pierwsze ogniska, prawda?
1: Aha, no.
0: Chociaż ja też ogniska w zimie robię. To,
1: naprawdę?
0: Tak.
1: Ognisko w zimie na śniegu, ten śnieg się wytapia. Czy najpierw się odgarnia?
0: Z moim synkiem no byliśmy kilka razy, ale właśnie dzisiaj mówiłem mu, że do Polskiego Radia Dzieciom przyjdę i będziemy rozmawiać o ognisku i powiedział, przypomniał sobie, że byliśmy, musimy pójść. Ognisko to jest takie miejsce nad jeziorem Torfy pod Warszawą, czyli to jest chyba radość, tak, jeżeli chodzi o miejscowość. I chociaż wody jest mniej tam, trochę wysycha to jezioro, ale jeszcze jest cały czas i jest tam miejsce takie specjalnie przeznaczone do tego, żeby rozpalić ognisko. I byliśmy tam kiedyś w zimę, kiedy był śnieg. Przynieśliśmy ze sobą drewienko nawet, czy ja zabrałem. Jeszcze mieliśmy kominek wtedy w domu, więc zabrałem to drewno ze sobą, przyjechaliśmy, rozpaliśmy ognisko, piekliśmy chleb skautów. Grześ wtedy powiedział, że koniecznie musimy zrobić, przygotował ciasto na chleb skautów. No i było przeuroczo, naprawdę, przepięknie.
1: A survivalowcy z was?
0: No nie, aż tak to chyba nie. To duży komplement dla mnie, aż dla Grzesia to bardzo, jeżeli by to usłyszał.
1: Pozdrawiamy Grzesia w takim
0: Pozdrawiamy
1: razie.
0: Grzesia.
1: 226452055 dzieci@polskieradio.pl, bo ja przypomnę, że ta audycja nazywa się...

0: A tu ognisko już się rozpaliło na dobre. Jeżeli usłyszycie jakieś trzaskania, to nie znaczy, że to nam coś w mikrofonach trzaska, tylko to znaczy, że trzaskają gałązki. I pobrzękuje, jak słyszycie, gitara. O. Pięknie brzmi i jak się niesie. Naprawdę podejrzewam, że za chwileczkę ktoś do nas tutaj przybiegnie, jak usłyszy, że jest jakaś impreza ogniskowa.
1: Oby, oby.
0: I że mamy muzykę i kiełbaski, jakby co mamy, dla tych, którzy są już zgłodniali troszeczkę, pora kolacyjna. Mamy dla was też, uwaga, uwaga, naszą zabawę, która nazywa się...
2: Muzyczne kalambury!
0: No, czyli my teraz tutaj coś wam zagramy, ale raczej zrobi to nasz gość ogniskowy, czyli Zbyszek Murawski, na swojej koleżance gitarze. Zanucimy coś, a wy będziecie mogli, oczywiście nie musieli, ale mogli do nas zadzwonić, żeby odgadnąć tytuł tej piosenki. A piosenka jest typowo ogniskowa, więc kto kiedyś siedział przy ognisku, kto zuchem jest albo harcerzem, to na pewno tę piosenkę zna.
1: To co robimy? Tak śpiewamy, czy nucimy?
0: Nucimy.
1: Dobrze.
0: Nucimy.

wy zgadujecie, co to za piękna piosenka, którą można śpiewać nawet bez akompaniamentu. 2, 2, 6, 4, 5, 2.

0: teraz jeszcze jest jasno, ale najczęściej te najpiękniejsze chwile to są jednak jak już słońce zajdzie, prawda? No to jest taka atmosfera do takiego trochę, no może nie smęcenia od razu, może nie smutku, ale jakiejś zadumy. Się,
1: tak,
0: trochę,
1: takiemu prawda? Nastrojowi. Tak. Ogniska, które nas troszeczkę uspokaja, wycisza, przywołuje różne wspomnienia, różne myśli. Siedzi się w kręgu, jeden obok drugiego. W kręgu, a nie w krągu. W krąg się siedzi.
0: Siedzi się w krąg, za to w kręgu.
1: W kręgu, tak. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom. Dzisiaj przy ognisku jesteśmy w letnim koncercie życzeń.
2: Muzyczne kalambury.
3: Zapamiętaj aż po grób, z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tył statku to jest rufa. W górze

to wielkie aż do gwiazd. Zapamiętaj, to jest maszt. Na nim reje są na linach i tam żagle.

Żagiel główny to jest grot. Dobre wiatry chwyta w lot. Lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górę.

0: reszta prosta jest jak drut.
1: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. Opsle, topsle, wandy, fały. Bardzo łatwe, prawda mały?
1: No ma.
0: W górze

0: Gdyby ktoś pytał, to zespół Zejman i Gar Kumpel, czyli Zbyszek Murawski.
1: Oraz i Mirek Kowalewski głównie, chociaż nie tylko, ale tam też śpiewają dziewczyny z wrocławskiego zespołu Krzykaśki, Harcerki.
0: Jak? Krzykaśki?
1: Krzykaśki. Tak.
0: Trzy kaśki, krzy tak mogły być.
1: Tak, od krzyczących kasiek. Chociaż pięknie śpiewają, nie krzyczą wcale naprawdę.
0: A do nas zatelefonowali, nie wiem czy z daleka, czy z bliska,

0: Leon i Klara. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
2: Dobry.
3: Dzień dobry.
0: O, jeszcze mama chyba jest, prawda?
2: Jeszcze mama, tak.
0: Bardzo nam miło. Zapraszamy do naszego ogniska. Czy siedzieliście przy ognisku już tego lata, czy jeszcze nie?
2: Tak.
0: I gdzie to ognisko zapłonęło? W jakiej części Polski? Gdzie byliście?
2: Tak. W okolicach Tarnowa.
0: Na południu Polski.
3: Pięknie, pozdrawiamy.
0: Mhm. Ciekawa jestem,
2: z Tarnowa.
0: Czy gałązki tarniny też tam trzaskały w tym ognisku, bo jak Tarnów, to tarnina i korale tarninowe się przywozi z Tarnowa na pamiątkę.
2: Dokładnie tak.
0: Mhm. No bardzo nam miło, że jesteście z nami i zaraz mam nadzieję, że nie tylko będziecie mówić, ale może nawet podśpiewywać, bo Mirek cały czas ma gitarę przytuloną do siebie i ta gitara zaraz zabrzmi i zaśpiewamy tę piosenkę, która jest zagadkowa. A pamiętacie, jak się nazywa ta piosenka? Leonie, Klaro?
1: Jak nie? Ogniska już dogasa.
0: O nie, jeszcze nie dogasa, słuchajcie, ono dopiero się rozpala. I uwaga, uwaga.
3: Ogniska, dobrze. To ja gram, a wy spróbujecie zaśpiewać. Zobaczymy, czy nam wyjdzie, czy nam się uda.
0: Ha, ha, a może to jest jednak...

0: rozpoczyna. I co tam dalej? Czuj, czuj.
1: Czuwaj.
2: Czuwaj. Czuj, czuj. Czuwaj.
0: Rozlega się wokoło. Czuj, czuj, czuwaj.
2: Czuwaj. Czuj, czuj, czuwaj.
0: Najstarszy wokoło. Tak jest, no i płonie to ognisko, a my sobie siedzimy przy ognisku i śpiewamy. A jak będziemy dogaszać to ognisko, na szczęście woda w pobliżu, więc nie będzie problemu, żeby zalać je potem wiaderkiem wody prosto z jeziora, to zaśpiewamy rzeczywiście tę piosenkę. Ogniska już dogasa blask. O, coś czuję, że pani mama to chyba kiedyś harcerką była.
2: Zgadza się.
0: A, i co tam było dalej z tym ogniskiem dogasającym, pani mamo, pani harcerko?
2: Mama, nie pamięta już.
0: Braterski splećmy krąg. W wieczornej ciszy, w świetle dnia, ostatni uścisk rąk, o ile dobrze pamiętam.
3: Tak, tak, ale to jest bardzo na zakończenie piosenka, to myślę, że jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, jeszcze chwilę tak, poczekamy. Jak już nad głową będą gwiazdy lśniły i te snopy iskier będą strzelały w niebo. A jak wam końcówka wakacji upływa? Gdzie jesteście? Cały czas w Tarnowie, tak?
2: Tak.
0: I co tam porabiacie tak na co dzień podczas wakacji? Palicie ogniska?
2: To musisz kłaść.
4: Robię bazę.
2: Klara robi bazę.
0: Bazę.
2: Babki, ale on ostatnie dni spędza na półkolonii.
0: O, czyli tak jak trzeba.
3: Aktywnie.
0: A baza gdzie powstaje, Klaro?
2: Klara, gdzie baza powstaje?
4: U babci i w domu.
0: W domu. Myślałam, że na balkonie. U babci też, tak. Na balkonie.
2: U babci na podwórko, a w domu w pokoiku.
0: A, pod stołem na przykład.
4: U babci w domu.
0: Też babci w domu. Nie będzie, będzie...
4: No domu, babci w domu, hotel na kuchni.
0: A, no tak. Ja pamiętam, że bazy to też można było budować na przykład na balkonie. To też jest niezłe miejsce na bazę.
3: W wielu miejscach. Tak. Albo pod stołem, albo gdzieś koło drzewa, jeżeli drzewa są w ogrodzie na przykład.
4: To ze
2: stolików. To pomysł świetny na jutro.
0: O właśnie. Zbyszek. To Zbyszek ma za sobą nie tylko niejedno ognisko i niejedną żeglarską wyprawę, ale też niejedną bazę.
3: No, oczywiście.
0: Którą budował i wyposażał w to czy owo. Bardzo wam dziękujemy za rozwiązanie naszych muzycznych kalamburów. A kogo chcielibyście pozdrowić? Klaro, Leonie?
4: Babci, dziadka.
3: To pozdrawiamy babcię, dziadka.
4: Ze szkoły.
0: Mhm. Babcie, dziadka, kolegów ze szkoły.
4: Dziadka i tata i wujki, mama i tata.
0: No pewnie, zawsze jest kogo pozdrowić, super, prawda? Zawsze jest ktoś, kto czeka na nasze pozdrowienie.

0: Czyli z tym, że przy ogniu rodzina, to nie myliliśmy się.
1: I dziadków.
0: I dziadków. Super.
2: Wspaniale. To teraz będzie, uwaga, ta piosenka, którą przed chłilą odśpiewaliśmy na głosów 5, zabrzmi w wersji churalnej i będzie można przypomnieć sobie wszystkie zwrotki, bo tam nie tylko czuj, czuj, czuwaj, ale jeszcze było potem tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, a najbardziej lubię tę ostatnią zwrotkę, gdzie jest puchu, puchu, puchu, puchu. To chyba jakieś puchacze. To chyba jakaś rada puchaczy, puchu, puchu robiła nam w uchu. Pozdrawiamy was serdecznie, dobrej końcówki lata, wakacji wam życzymy. Ona jeszcze nie odchodzi,
0: no,
2: tak
0: do
2: zupełnie.
0: Do końca lata to jeszcze kawałek.
2: Troszkę jeszcze przed nami. Wakacje też jeszcze przez... No prawie tydzień będą wam towarzyszyły, więc nie odwołujemy wakacji tym ogniskiem. Wprost przeciwnie, jednoczymy się razem z wami, siedząc przy ognisku. Dobrego wieczora.
3: Dziękujemy,
2: i do usłyszenia.
3: Pozdrawiamy.
0: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, dziękujemy.

0: tu akurat gitary nie było w tym wykonaniu, za to był chór, chór i orkiestra Polskiego Radia.
1: Piękne wykonanie.
0: Właśnie, to, że Polskie Radio ma swoją orkiestrę, to nasi słuchacze wiedzą z audycji Alfabet Orkiestry, a to, że mamy chór, to być może niektórzy się dopiero dowiedzieli, mamy. I ten chór tak pięknie śpiewa, że aż Zbyszek się złapał za słuchawki, słysząc ten chór.
1: No bo mi się przypomniało troszeczkę przez to wykonanie takie churalne. Kolędy mi się przypomniały, bo jak byłem mały, to jedyne obowiązujące kolędy to były takie śpiewane w podobnym stylu przez zespół Mazowsze właśnie. I tak mi się jakoś skojarzyło. Ale to jeszcze dużo czasu do śpiewania kolęd. Chociaż szkoda, bo to przepiękne. Oprócz tych piosenek przy ognisku, to kolędy są jednymi z najpiękniejszych polskich utworów
0: i też
1: wokalnych. I też jednoczą, tak. Ja zawsze żałuję, że kolędy śpiewa się tak krótko.
0: I właśnie. To jest chyba coś, wiesz co, niezwykłego, ponieważ teksty kolęd z reguły też znamy, pamiętamy, chociaż śpiewa się je przez dość krótki okres.
1: Tak.
0: I tak samo jest chyba z tymi piosenkami ogniskowymi. Ty
1: to
0: byłeś
1: prawda.
0: Harcerzem i ja byłam tylko zuchenką i to króciutko, a mimo to znam i tę piosenkę, którą zaśpiewaliśmy razem z Klarą, Leonem i ich mamą i znam tę o dogasającym ognisku. I co tam jeszcze było z takich ogniskowych piosenek? Pamiętasz jeszcze jakąś?
1: Ojej, ja to już...
0: Już zapomniałeś.
1: Pierwszych takich harcerskich zupełnie, to... Trochę zapomniałem, to prawda, chociaż poznałem w ramach takich śpiewanek integracyjnych, które prowadzę z młodzieżą autystyczną, poznałem wspaniałych ludzi, harcerzy, chociaż są w moim wieku.
0: Harcerzem się jest do końca życia podobno,
1: dokładnie.
0: Wiesz?
1: I oni śpiewają, jest taki zespół Janusz i Przyjaciele, i śpiewają właśnie te harcerskie, między innymi te harcerskie piosenki. I to naprawdę jest coś przecudownego, jak trochę towarzysząc, trochę podśpiewując. Raz tam powiedziałem, że muszę zagrać i zagrałem z nimi. Jak do tego repertuaru właśnie wróciłem takiego harcerskiego, trochę takiego górskiego, to znaczy tego związanego z turystyką górską. I nie tylko te piosenki takie śpiewane przez wykonawców, które weszły do takiego kanonu piosenek przez dużą literę P, takich pięknych jak z repertuaru Wolnej Grupy Bukowina, ale właśnie tych takich piosenek ze śpiewników harcerskich z dawnych czasów, jak

0: je usłyszałem znowu i trochę podśpiewywałem sobie, no to przepiękne uczucie. Tak, i te słowa tak jakoś przychodzą same trochę, czasami z większym trudem, czasami z mniejszym, ale szybko się przypominają.
1: A jak nie pamiętamy słów, to zawsze można po prostu sobie na la la la albo na zanucić, zaśpiewać.
0: Oczywiście.
1: Tak, bez słów. Gdyby ktoś miał ochotę na przykład, bo Zbyszek Murawski jeszcze przez jakiś czas nam będzie towarzyszył razem ze swoją gitarą mahoniową.
0: Tak.
1: Mahoniowa gitara. Ile strun ma? Sześć. Sześciostrunna gitara. Więc można na przykład może jakieś zamówienie na piosenkę. Zbyszek jest tutaj instrumentalistą.
0: Spróbujemy. Ja nie boję się zupełnie. Nawet jak tylko dam radę i coś nam się przypomni. Jak się nie przypomni, to będziemy jakoś improwizować. Może razem zaśpiewamy.
1: Wszystkie chwyty dozwolone na tej gitarze,
0: zobaczymy,
1: prawda?
0: A jak nie, to zaśpiewamy najwyżej jakąś inną podobną piosenkę, co nam przyjdzie do głowy. Tak, żeby po prostu zaśpiewać. Tak jak to przy ognisku, prawda?
1: A teraz oczyszczam gardło, bo coś myślę, że tam gitara nam zabrzmi jakąś piosenką. Może jakąś piosenką wolnej grupy Bukowina.
0: Tak,
1: nasi słuchacze być może nie znają. To co tam macie w repertuarze?
0: Nie wierzę, chyba nie. Może nie całą piosenkę, ale przynajmniej na przykład początek i refren, tak?

0: Zbyszek Murawski i jego gitara. I poczułam się jak w tym domu bukowym, chociaż nie w domu, tylko w leśnym domu jesteśmy, tuż nad jeziorem i nie świeca, tylko ognisko, ale też ma dobry humor i strzela płomykami prosto w niebo. A nam jest coraz cieplej. O, tylko z ogniskiem jest tak, że z przodu nam ciepło, a tym nam troszeczkę...
1: Dlatego zawsze jest potrzebny kotyk.
0: O tak, albo polarek.
1: Albo polarek, tak.
0: Tak, i takie też polarki mamy, więc jest czym okryć plecy. I to informacja dla tych wszystkich, którzy mieliby ochotę się do nas dosiąść. W kucki przykucnąć, co ja mówię, w kucki przykucnąć. Po turecku usiąść najlepiej przy ognisku, albo na pniu, który też tutaj jest.
1: To już jakoś tak się przytulimy, będzie nam ciepło.
0: Mhm. I raźno.
1: I przepięknie, i przecudownie.
0: 226452055. Ja przypomnę, że ta audycja ma swoją nazwę i w każdą wakacyjną środę między 18 a 20 spotykamy się, żeby spełniać wasze muzyczne życzenia.
2: Letni koncert życzeń.
0: Można je zgłaszać telefonicznie, te życzenia. Albo mailowo, jeżeli chodzi o numer telefonu, przy którym czuwa Filip, 226452055, a jeśli chodzi o adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. Ale jakby ktoś miał ochotę poprosić o jakąś piosenkę ogniskową, którą Zbyszek Murawski może mieć w repertuarze, jest to naprawdę prawdopodobne, to też można o takie piosenki prosić i dzieci do tego zachęcamy i rodzice też mogą do nas telefonować, żeby na przykład przywoływać swoje wspomnienia z czasów, kiedy sami jako harcerze albo harcerki z Zuchenki albo Zuchowie siadywali przy ognisku.

0: Frej się decyduje, że żaglowiec raz sztormuje, raz pomyślnym wiatrem frunie. O kim myślę? O Neptunie!
1: O Neptunie, to piosenka.

0: piecy ma żeglarzy, i rybaków marynarzy. Złe przygody precz odsunie, o kim myślę?
1: O Neptunie.
0: O Neptunie to piosenka nawet.

0: patrzymy sobie na jezioro i te piosenki żeglarskie świetnie w tym klimacie jeziornym się odnajdują, chociaż ty chyba jesteś takim żeglarzem, Zbyszku, nie tylko jeziornym, prawda? Takim dalekomorskim też.
1: Ja przez długie lata byłem takim właśnie bardziej śródlądowym.
0: Szuwarowym, tak, niektórzy
1: tak,
0: mówią.
1: Tak, tak, tak, rzeczywiście. Chociaż jak zaczynałem pływać, to byłem na morzu, później tak jakoś mniej, a teraz od jakiegoś czasu też wracam na morze częściej. Ale to w dużej części jest dlatego, że jak to w jakiejś piosence jest, że najważniejsze to, żeby być w załodze dobrej, więc właśnie chyba w końcu spotkałem takich ludzi, z którymi się pięknie pływa i tak trafiłem właśnie na trochę większą wodę.
0: Mm-hmm. I masz jakiś patent pewnie?
1: Ja mam patent, ale mam taki patent żeglarza, bo ja w ogóle jestem taki trochę... jakby to powiedzieć,
0: żeglarz patentowany.
1: Ciężko mnie zaciągnąć do takich właśnie obowiązków związanych, jakby to ładnie powiedzieć, z różnymi papierami, z różną papierologią, tak.
0: Zdawaniem egzaminów, tak.
1: I ja tak mam, że jak wchodzę na łódkę, to bardzo chętnie zaraz się zabieram za jakieś czyszczenie, za jakieś naprawy, za jakieś tam układanie linek i to mi sprawia ogromną frajdę, bardzo dużą przyjemność. Właśnie takie przebywanie i bycie

0: z ludźmi, a mniej branie odpowiedzialności, bo już tak poważnie mówiąc, rzeczywiście to jest bardzo duża odpowiedzialność. Mhm. Podziwiam, naprawdę, podziwiam mojego kapitana, ulubionego Pawła Jędrzejkę, który bierze tę odpowiedzialność tak w ogóle po prostu z marszu i wspaniale się z tym czuje. Ja bardzo lubię być w tej drugiej linii zawsze. Zawsze gotowy, żeby być, żeby pomóc i zawsze w tej drugiej linii.
1: I zawsze z gitarą.
0: Tak jest, dokładnie. Może to dlatego. Tak dużo powiedziałem o tym, a może ta gitara najważniejsza.
1: I z gitarą zostajemy, słuchajcie, bo to jest audycja Przy ognisku, czyli gitara jest nam dzisiaj nieodzowna, a spotykamy się już za kilka minut po godzinie 19, bo letni koncert życzeń w każdą środę od 18 do 20 w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: A na zegarze już prawie minuta po godzinie 19.
3: Letni koncert życzeń.
2: Hop, hop, Zbyszku.
4: Jestem, jestem.
2: Poprosiłam Zbyszka, żeby troszeczkę chrustu jeszcze z lasu przyniósł i poszedł w ten las ciemniejący o tej porze. Oj,
4: no
2: ciemniejący.
4: Tak, jak to w lesie zawsze trochę wcześniej się zmrok zakrada.
2: Ale jak słyszycie, wrócił z wiązką chrustu. Za chwileczkę to ognisko jeszcze intensywniej się rozpali i będzie nas grzało i będzie piekło kiełbaski. To ogniska robota w końcu.
4: No tak, a poza tym jeszcze różne inne rzeczy na ognisku do jedzenia możemy przygotować.
2: A co?
4: A no właśnie, to jest dobre pytanie, co?
2: A to może nasi słuchacze nam powiedzą, na co mieliby ochotę.
4: Właśnie, na przykład. Mhm, tak.

0: że nie wszyscy jedzą kiełbaski.
1: Ja mam parę pomysłów.
0: Tak?
1: Jak nikt nie powie, to...
0: To się podzielisz. To
1: zresztą coś już dzisiaj chyba powiedziałem, rzuciłem takiego.
0: A, tak było, było.
1: Wydaje mi się.
0: Ale pierwszy raz o tym słyszałam, wiesz?
1: Mhm, tak, to zobaczymy. Jak nikt nie powie, to ja
0: to
1: opowiem.
0: To powtórzysz.
1: Bo bardzo dobre było. Mm. Mój synek mnie zaskoczył właśnie wtedy, jak przygotował właśnie tą potrawę z ogniska. Ale jest taka potrawa, którą z ogniska, takiego już dogasającego, na koniec ogniska często się je i to jest przepyszne. Na co dzień jemy to w zupełnie innej postaci. Prawie codziennie, nawet bym powiedział. To coś.
0: U nas, w Polsce.
1: Tak. Natomiast z ogniska smakują fantastycznie.
0: Już wiem, o czym mówisz. Jestem poznanianką, więc doskonale wiem, co masz na myśli. Ja sprawdziłam tymczasem, słuchajcie, o której zajdzie słońce dzisiaj. A dzisiaj jest, uwaga, 26 sierpnia. Piękna data w kalendarzu. I słońce wstało 5:38. Co robiłeś o tej porze? Bo ja już chyba się tak na... Z prawej na lewą przekładałam.
1: O 5:38 pies mojej córki, który był u nas z wizytą przez 3 dni, po raz kolejny spróbował wejść nam do łóżka, a dostępu bronił nasz pies, nasza sunia Kira. I była mała scena, tak, mała awanturka. Typu, to jest moje miejsce, idź sobie stąd, więc Kira została jak zwykle u nas, a Balbina podreptała sobie do pokoju Grzesia.
0: Obraziła się troszkę? Nie.
1: Nie, Balbina jest bardzo pozytywnym psem, po prostu przyszła sprawdzić, no a nóż się uda. Aha. Nie udało się, to podreptała sobie do Grzesia.
0: Wiesz, Balbina przyszła, bo wiedziała, że dzisiaj, 26 sierpnia, wiesz co przypada? Dzień psa.
1: Ach, no tak. No
0: i przyszła powiedzieć, halo, z okazji Dnia Psa, czy jest dla mnie wolne miejsce?
1: No tak, ale drugi pies, że tak,
0: no tak
1: powiem, druga
0: Sonia
1: też... I tu niestety.
0: No ale Balbina, jak słyszycie, problem. Podreptała do Grzesia, więc na pewno w
1: tak,
0: łóżku Grzesia
1: dobrze.
0: Znalazła sobie miejsce. A do nas zadzwoniła Zosia. Cześć Zosiu, dzień dobry. Czy tam Zosia jest? Hop, hop, Zosiu.
2: Hop, hop. Dzień dobry.
0: O, dzień dobry.
1: A, dzień dobry, Zosiu.
0: Miło cię słyszeć. Zosiu, czy ty kiedyś brałaś udział w ognisku? Uczestniczyłaś w takim pięknym...
2: Tak.
0: O, i gdzie to było? To było na obozie?
2: W Bieszczadach.
0: W Bieszczadach.
1: Bieszczada. Jeszcze nie powiedzieliśmy o Bieszczadach dzisiaj. O,
0: no to musicie mi o Bieszczadach opowiedzieć, bo ja wam się przyznam. Zgadnij, do czego się przyznam, Zosiu. Przyznam wam się, że ja jeszcze nigdy nie byłam. Wiem, że Zosia aż nie może uwierzyć w to.
1: Chyba
0: aż nie wie, co powiedzieć. Nigdy nie byłam w Bieszczadach, Zosiu, wiesz? To strata wielka chyba, co? Chyba strata wielka, że ja nigdy nie byłam w Bieszczadach, prawda?
2: No.
0: A co tam jest takiego ciekawego w Bieszczadach? Jak zapamiętałaś Bieszczady?
2: Chodzenie po górę. Chodzenie na pontonach.
0: Oho.
1: Pewnie na Solinie. A co ci się podobało tak najbardziej w Bieszczadach?
2: Najbardziej?
1: Tak.
2: Pontony.
1: Pontony.
0: Pływanie.
1: Super.
0: Kto by pomyślał, jedzie się w góry po to, żeby pływać. Na pontonach, ale pływać.
1: Przepięknie.
0: Można. I można też w pieninach na przykład, jak ktoś jest, popłynąć z flisakami na przykład przez Dunajec. A w Bieszczadach ty mówisz, że na Solinie, Zbyszku, tak?
1: Na Solinie, na pewno na Solinie, prawda? Tak? Pływałaś na Solinie?
0: Na Solinie.
1: No, przepięknie tam jest.
0: No
1: przepięknie.
0: I jeszcze góry. Te góry nad nami jak niebo, a niebo nad nami jak góry. Zosiu, a ty masz jakiś pomysł na coś, co moglibyśmy tutaj przy ognisku przyrządzić, poza tymi kiełbaskami, które mamy na tackach?
2: Chleb do tego kiełbaski.
1: Super.
0: Mhm, dobry pomysł. A to upiec na tym samym patyku, czy na jednym patyczku chleb, a na drugim kiełbasę? Jak to byś zorganizował?

0: bywała?
1: No mamy dwie ręce na szczęście.
2: A mogę mieć pytanie dodatkowe takie? A jaki chleb lubisz najbardziej? Biały czy ciemny?
3: Biały.
2: Biały, dobrze, taki upieczony to jest niezłe, rzeczywiście taki chrupiący. Tak się pytam, bo napisałem kiedyś piosenkę o chlebie razowym.
1: Dobry. I piosenka dobra, i chleb razowy.
2: Tak, tak. Ale biały, upieczony rzeczywiście na ognisku smakuje przepysznie.
1: Tak, tym bardziej, że on już nie jest taki biały, tylko jest taki przyrumieniony, tak. Taki złocisty.
2: Tak, tak jest.
1: No, bywa, że się i z węgli na przykład taki chleb, jak za długo go trzymamy, albo zapomnimy o nim i się zaśpiewamy razem z Towarzyszeniem Gitary. A śpiewaliście, Zosiu, kiedy byłaś przy tym ognisku, czy na ognisku w Bieszczadach, to też tam śpiewaliście razem jakieś piosenki?
3: Raczej nie, ale na obozie duchowym tak.
1: Ty jesteś Zuchenką?
3: Tak.
1: To jaką piosenkę mogłabyś nam podrzucić ze swojego zuchowego repertuaru?
2: Chyba, że chcesz zaśpiewać. To by było fantastycznie, jakbyś nam zaśpiewała jakąś piosenkę.
3: Na razie jeszcze nie wiem, jaką wymyślić.
2: Ach, tak, ja wiem, ja znam to uczucie. To jest najgorsze, tak, jak ktoś powie, zaśpiewaj coś i wtedy zupełnie, kompletnie nie wiadomo, co zaśpiewać.
1: Ale co, właśnie, jaką piosenkę. Oj, zuchy mają duży repertuar piosenkowy i dobrze, kiedy zuchy mają na przykład śpiewniki, to wtedy zawsze można sobie na stronie 16 otworzyć śpiewnik albo na 72, bo bardzo możliwe, że tam jest aż tyle piosenek. I zawsze się coś tam znajdzie do zaśpiewania.
2: A jest taka piosenka, ona chyba jest bardzo zuchowa, tak mi się wydaje. Tak przynajmniej jakoś mam w głowie, gdy strumyk płynie zwolna. Czy znasz taką piosenkę?
1: A zaśpiewamy razem, Zosiu? No to dobrze, to w takim razie Zbyszek chyba przygotuje gitarę. Gitara gotowa?
2: Ja mogę, a chyba, że Zosia zaśpiewa, tak? Zacznie?
1: Możemy przegrywać na gitarce.
2: Tak.
1: Ona też rwie się gitara, słuchajcie, do śpiewu.

0: źle.
1: Oj, jak mi źle.
0: Pięknie, super.
1: No i tam jeszcze, jakąś piosenkę. Słuchajcie, ale tam jeszcze tych zwrotek można by śpiewać i śpiewać i śpiewać, pamiętasz?
0: Dużo jest tych zwrotek. A przypomniałem sobie, że tam na końcu jest o harcerzu, czyli ona jest taka trochę harcerska, trochę
1: zuchowa. Tak. I co się stało z tym harcerzem na końcu tej piosenki, pamiętasz, Zosiu?
2: Nie.
1: Że ten harcerz taki gapa, że aż w pokrzywy...
2: Tak?
1: Tak, no wlazł, popas, popas. A ona, ona, ona, cóż biedna robić ma, nad gapą pochylona i śmieje się jak, Zosiu?
0: Ha, ha.

0: To świetne ćwiczenie dykcyjne przy okazji z tymi powtórkami, z tymi ha, ha, ha, ha, ha. W rytmie jeszcze trzeba to zaśpiewać. Zosiu, no bardzo nam się przydał twój piękny sopran przy tym ognisku i bardzo ci dziękujemy. A teraz na zakończenie może kogoś pozdrowimy. Do kogo popłyną twoje pozdrowienia, Zosiu?
1: Do rodziców, dziadków, cioci, całego radia, dzieci, no i to wszystko.
0: Bardzo dziękujemy. Tak jest, pozdrowienia wspaniałe. A patrzcie, patrzcie, patrzcie, albo raczej słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie, co tutaj nam Filip wyszukał w naszej muzycznej, namiotowej bazie. Jest i ta piosenka, którą zaraz będziemy mogli podśpiewywać. Piosenka tym razem o ciemnym chlebie.
2: A.
0: O

0: Na zegarze kwadrans po godzinie 19, a to jest audycja...
1: Letni koncert życzeń!
0: I dzisiaj nieco inny niż zwykle ten letni koncert życzeń, bo jesteśmy przy ognisku. Skorzystaliśmy z okazji, że tutaj ogniska nie potrafiłam za bardzo rozpalić, ale okazało się, że nasz gość Zbyszek Murawski z zespołu Zejman i Garkumpel, dobrze znanego słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, jest świetny nie tylko w śpiewie, grze na gitarze, ale też zna się na rzeczy i rozpalił nam takie ognisko, że ho ho! I za chwileczkę, słuchajcie, zrobi się może jeszcze nie ciemno, ale zacznie się zmrok, ponieważ sprawdziłam nie tylko wschód słońca, ale też zachód. I wyobraźcie sobie, że słońce zajdzie za 25 minut.
2: Pięknie, no to by się zgadzało, bo tak jakby troszeczkę zaczyna nam się zmierzchać powolutku.
0: Tutaj las dookoła nas i na drugim brzegu jeziora i naprawdę to słońce jeszcze widać, ale za chwileczkę schowa się za linię lasu. Będzie tylko prześwietlało albo nawet i nie korony tych drzew, bo korony gęste, zbite i nadal zielone. No ale na niebie zrobi się coraz szarzej i szarzej, więc będzie nasze ognisko widoczne z daleka. Jeżeli ma ktoś ochotę do nas zajrzeć, dołączyć, to zapraszamy bardzo serdecznie. No i przypominamy, że ta audycja też ma na celu przesyłanie waszych pozdrowień i życzeń i zamówień piosenkowych. To, że my dzisiaj przy ognisku i ogniskowe piosenki królują, to nie znaczy,

0: że jakaś bajkowa, jakiś bajkowy hit ma na przykład nie zabrzmieć w polskim radiu dzieciom. Wszystko zależy od tego, na co wy macie apetyt. 226452055 albo mail dzieci@polskieradio.pl. Jak dobrze, że mamy teraz dostęp do maila nawet w środku lasu, prawda?
1: Tak. A propos apetytu, poczekamy jeszcze, żeby ktoś nam powiedział, co przepysznego możemy przyrządzić, siedząc przy ognisku.
0: Bo już mamy chleb. A ty wspomniałeś o chlebie skautów. Co to ten chleb skautów?
1: Chleb skautów.
0: Uwaga, przepis.
1: Przepis jest bardzo prosty, bo to jest taki prosty przepis na ciasto, ale bez drożdży. Czyli tak naprawdę w sumie to wystarczy wymieszać mąkę z wodą.
0: I solą.
1: Można, tak, tak, trochę posolić do smaku, no bo chleb musimy posolić. I można trochę oleju dodać. Takie bardzo proste ciasto. Wyrobić na tyle, żeby, no, żeby nam nie uciekały, żeby nie uciekało nam ciasto z rąk, jakie weźmiemy. I synek to przygotowywał w ten sposób, że takie ciasto, jak ono już powstało, rozwałkowywał na taki długi, długaśny taki...
0: Placuszek? Wałek?
1: Nie, właśnie wałek. I owinął tym wałkiem patyk. I później, czyli tam na końcu taki zwinięty, wielokrotny obwarzanek, taka sprężynka
0: z ciasta.
1: Taki owinięty na patyk. I piekliśmy właśnie nad ogniskiem to ciasto owinięte na tym patyku. I to było absolutnie, absolutnie przesmaczne.
0: Ciekawa jestem, jakie były techniki zjadania tego obwarzanka albo tego sękaczyka z chleba skautowego.
1: Są zawsze pośpieszne, bo zawsze jest gorące, bardzo jeszcze.
0: Parzy nam wargi, parzy nam język, albo się dmucha na to, żeby jak najszybciej przestygło, ale wyobrażam sobie, że są tacy, którzy obgryzają od razu to ciasto z patyczka.
1: Oczywiście. Oczywiście.
0: To są tacy, którzy odwijają kawałek po kawałku.
1: Ono się tak trochę łamie wtedy, bo już jest upieczone, więc tak się trochę zdejmuje po kawałeczku. No i po prostu samo to, ten chleb skautów już upieczony jest przepyszny, ale mogą być do niego jakieś dodatki. Może to być dodatek do tej kiełbaski, co ją piekliśmy przed chwilą. Ale jeszcze różne rzeczy można jakieś zabrać ze sobą, nie wiem, na słodko, to jakiś dżem na przykład. Ja robiłem dżemy przed chwilą z moją żoną, robiliśmy dżemy. Zaczęliśmy od mirabelek i mamy zrobione dżemy mirabelkowe, absolutnie. Ja uwielbiam dżemy takie kwaskowe. I zawsze, jak moja żona robiąc dżem, pyta mi się, czy już wystarczy cukru, to ja zawsze mówię, że wystarczy, ale wszyscy wiedzą, że nie wystarczy, bo to będzie za kwaśne, więc jeszcze tego cukru trochę dodajemy. Więc...
0: To ty jesteś moja drużyna. Drużyna kwaśnolubnych.
1: Nie, no tak, to przepyszne. W ogóle mirabelki są w dżem, taki dżem z mirabelek jest moim dżemem numer jeden, zdecydowanie.
0: Czary mary, poczekajcie, ja teraz przeszukuję moją magiczną torebkę. Moja magiczna torebka, chociaż bardziej by się plecak przydał. Co ja tu w tej torebeczce mam? Zobacz.
1: Wow, mirabelka. Pięknie.
0: Odniesiona dzisiaj spod drzewa, bo ja kocham zapach mirabelek i lubię sobie mirabelkę nosić i czasami tak powąchać ją.
1: O, tak, pachnie latem.
0: Pachnie latem i słuchajcie, jak się zamknie taki mirabelkowy dżem do słoików, to tak jakbyśmy słońce letnie, lipcowe albo sierpniowe zamknęli w słoiku, bo taki kolor mamy.
1: Ale to działa też z innymi owocami, z porzeczkami na przykład, czerwonymi, tylko muszą być takie bardzo dojrzałe. Przecudowne. Zrobiliśmy też dżem z wiśni, też były bardzo dojrzałe, ciemne. I naprawdę wtedy niewiele cukru trzeba dodać, no bo trochę do dżemu trzeba dodać cukru zdecydowanie. Ale nie trzeba tak bardzo dużo, jak te owoce są dojrzałe. Ojejku, już po prostu ślinka mi ucieka, jak sobie przypomniałem te smaki.
0: Jak wrócisz do domu, to tam będzie jeszcze być może garnek czekał do wyskrobania.
1: Garnek już jest dawno
0: wymyty.
1: Do czysta, tak.
0: Ale może trzeba będzie, wiesz, otworzyć słoiczek, żeby sprawdzić, czy aby na pewno dobrze się zamknęły.
1: Zawsze są takie słoiczki, nie wiem na czym to polega, ale zawsze są takie słoiczki, które podejrzanie się niedobrze zamknęły właśnie i one zostają do tego, żeby spróbować, czy ten na pewno tym razem ten dżem,
0: wystarczająco słodki jest.
1: Tak, jest dobry. Więc mamy trochę, teraz kilka słoiczków jest otwartych z kilkoma rodzajami dżemu.
0: A my już mamy, słuchajcie, tak, chlebek skautów,

0: chlebek pszenny na zamówienie Zosi, taki, który upieczemy na patykach. Mamy takie kiełbaski, ale jeszcze by się coś przydało do pieczenia przy ognisku albo w ognisku. Może coś znajdziecie w kuchni, co można przynieść na takie ognisko i upiec. Dzisiaj letni koncert życzeń przy ognisku, co nie przeszkadza temu, żebyście jak co tydzień zgłaszali zapotrzebowanie na jakieś piosenki, jeżeli coś wam w duszy gra i macie ochotę tego posłuchać w Polskim Radiu Dzieciom, to my jesteśmy otwarci na wasze życzenia, jak zawsze, jak te złote rybki, spełniamy takie prośby. 226452055 albo dzieci@polskieradio.pl. A teraz uwaga, będą trudne nazwy.
1: Hej!

0: A echo powtarza ho, ho, ho. To echo nad jeziorem, przy którym jesteśmy razem ze Zbyszkiem Murawskim i z gitarą, i z Filipem. Przepraszam, że taka kolejność. Przepraszam ci, Filipie. Ale gitara to kobieta, więc tak stwierdziłam, że kobieta, mężczyzna. I jeszcze dołączyła do nas młoda kobieta, czyli Helenka. Cześć, Helenko.
1: Cześć.
0: Cześć, miło cię słyszeć. Byłaś kiedyś przy ognisku albo na ognisku?
1: Nie.
2: Ale ci zazdrościmy, bo masz przed sobą to wspaniałe i piękne przeżycie. Super.
0: Mhm. Czyli nie wiesz, co można by jeszcze upiec przy ognisku, poza kiełbaskami, poza chlebkiem. Ja wiem, co dzieci pieką czasami.
2: Ja też wiem.
0: No.
2: Tak.
1: Pianki.

0: Tak jest.
1: Tak, to tak. Prawda. Takie większe pianki da się łatwo nabić na patyczek i potem co się z nimi dzieje, jak się je zbliży do źródła ciepła, czyli na przykład do ogniska? To co się dzieje z taką pianką, Helenko? Tak się topi chyba, prawda?
2: Tak.
1: Tak się topi, brązowieje i robi się bardzo słodka, bardzo ciepła. Trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. I zjada się taką skarmelizowaną, troszeczkę przypaloną, zwędzoną odrobinę piankę, która ma specjalny smak. No to pianki też chętnie przyjmiemy na taki deser ogniskowy. Natomiast słyszeliśmy, Helenko, że ty masz ochotę usłyszeć jakąś piosenkę i wysłać komuś pozdrowienia. Kogo chcesz pozdrowić?
2: Babcie, ciocie, babcie, mamę, tatę, wujka, siostrę, brata, siostrę, cały polski radio dzieciom, klas narodki. I tyle.
1: Wspaniałe pozdrowienia. I powiem ci, że my możemy znowu zanucić przy ogniu zaś rodzina.
0: Z krasnoludkami.
1: Z krasnoludkami, tak. I wszystkimi słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom. Za to dziękujemy Helence. A jaka piosenka, Helenko, dla ciebie?
2: Panther.
1: Tak jest, będzie Golden i Huntrix. Nie wiem, czy ty wiesz, Zbyszku, ale jest taki serial K-popowy Łowczynie Demonów.
0: Ja wiem, bo ja na co dzień pracuję z dziećmi.
1: Helenko, dla ciebie piosenka. Pa, pa.
2: Pa.

0: pieczoną, pyszną kiełbaskę, chleb ten ciemny i ten jasny. Ten jasny już robi się coraz bardziej ciemny zresztą, przypieka się pięknie i pianki, ale myślę, że wrzucimy do tego ogniska to, na co czeka najbardziej Zbyszek.
1: Tak, bo to jest dobry moment, bo to się właśnie wrzuca wtedy, kiedy to ognisko już trochę przygasa. W zasadzie nie do ogniska, tylko do żaru, który zostaje po ognisku, a wrzucamy. No i to możemy różnie powiedzieć.
0: No jak byś powiedział?
1: Ja bym powiedział ziemniaki.
0: A ja bym powiedziała pyry.
1: Tak.
0: Ale grule też mogą
1: chociaż
0: powiedzieć nasi słuchacze.
1: W zasadzie powiedziałem ziemniaki, ale myślę, że tak najwcześniej to jednak mówiłem kartofle chyba. Tak mi się wydaje, że to z dzieciństwa to chyba kartofle.
0: Kartofle z ogniska, tak, albo pyry, albo ziemniaki, tak, albo grule pieczone. One się czasami tak węglą. Ta skórka się robi taka czarna.
1: To tak dokładnie ma być właśnie, żeby się troszeczkę przypiekły tak mocno. Troszeczkę to znaczy mocno.
0: A potem się je wyjmuje.
1: Tak, i tak ostrożnie rozłupuje. No można sobie pomóc nożem troszeczkę albo poprosić kogoś, kto ma nóż, żeby tak trochę rozciął i trochę soli. I po prostu wtedy takie bardzo ciepłe z ogniska.
0: No, za jakąś godzinkę będą, wiesz? Tak, za jakąś godzinkę będą
1: trzeba
0: upieczone.
1: Trzeba dać im trochę czasu. A my jeszcze sobie tak posiedzimy trochę i ponucimy może.
0: Właśnie, coś byśmy sobie zanucili takiego jeziornego, no bo tutaj to jezioro też już ciemnieje coraz bardziej. Ciekawa jestem, jak tam, czy życie w jeziorze ustaje razem z zapadnięciem zmroku, jak ty myślisz?
1: Nie, myślę, że nie. Zresztą to słychać czasami takie tajemnicze odgłosy. Ono może to, które było w ciągu dnia, idzie spać, a budzi się to nocne życie w jeziorze. Myślę, że tak to jest.
0: Tak, jakieś tam sobie ryby odbywają różne harce podwodne.
1: Tak, tak. I nie tylko. Różne tam tajemnicze życie jeziorzane się budzi ze snu dziennego, nocnego, te nocne. Właśnie tak jak powiedzieliśmy. No i jak księżyc świeci, to też on tam zagląda troszeczkę, tak? Odbija się w jeziorze i tak.
0: I niejedna tak rybka się złapie ciekawie na taki księżyc lśniący.
1: No i na pewno, na pewno.
0: Hop, a tam pewno tylko księżyc i jego albo sierpik, albo złota twarz. Nie wiem, jak tam dzisiaj z księżycem, w jakiej on fazie jest, czy zbliża się do pełni. Poczekaj, niech sobie przypomnę.
1: Już chyba jesteśmy po pełni,
0: jest,
1: tak?
0: Tak mi się wydaje, że z kolei mnie się wydaje, że widziałam wczoraj albo przedwczoraj księżyc w kształcie litery D, a to oznacza, że on się wtedy dopełnia.
1: Tak.
0: Czyli rośnie ta część księżyca.
1: W połowie jesteśmy.
0: W połowie. Pełnia jeszcze przed nami. A przed nami też piosenka Bum, cyk, cyk i rata, rata.
1: Nie ma to jak los.
0: Pirata.
1: Tak jest.
0: I tą piosenką będziemy się też żegnać ze Zbyszkiem Murawskim z zespołu Zejman i Garkumpel i z twoją gitarą. Jak ona nam zabrzmi na pożegnanie, ta gitara? Czy to będzie tęskny dźwięk, czy to będzie radosny?
1: Nie, to będzie taki wstęp troszeczkę. Cyk, cyk i rata, rata, nie ma to jak los pirata. Kto na drodze raz mu stanie, z tego kasza na śniadanie.
0: Zbyszek Murawski, machoniowa gitara i pozdrawiamy cię, Zbyszku, i dziękujemy za wizytę przy naszym ognisku, które
1: ja
0: już do gasa.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, było przemiło.
0: Przepysznie.
1: Chciałem powiedzieć, zakończyć wakacje przy ognisku, ale nie kończymy, bo jeszcze jest bardzo dużo czasu, a do końca lata to jeszcze więcej czasu, a później wczesna jesień, przepiękna na jeziorach. Ojej, jak nam się zapalają, w cudzysłowie. Wie. Jak nam się zapalają drzewa, czyli zmieniają liście kolor na
0: jeszcze
1: takie czerwieni, żółte. Tak jak mówię, że tak będzie jeszcze, więc bardzo dużo pięknego czasu jest przed nami.
0: Poczekaj, Zbyszku, nie uciekaj jeszcze od naszego ogniska, bo Ala do ciebie dzwoni. Cześć, Alu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałabyś pośpiewać?
2: Nie.
0: A powiedzieć?
2: Chciałabym powiedzieć, co na ognisko można dać.
0: To jeszcze
1: super,
0: nam coś dorzuć.
1: Dobrze.
2: Można dać takie szaszłyki z kiełbaską i warzywami.
0: O, a pięknie. Jakie warzywa byś tutaj dołączyła do kiełbaski?
2: Cukinia.
1: Cukinia. Świetnie smakuje z ogniska.
0: A czy ja mogę na taki szaszłyk nabić też kawałeczek cebulki?
2: Tak.
0: Dziękuję, bo bardzo mi to pasuje. Dziękuję, bo bardzo mi to pasuje. I jeszcze, wiecie, co bym upiekła jeszcze? Mhm. Tylko to ktoś musi, nie wiem, Filipie, mogę cię poprosić.

0: żebyś znalazł tutaj jakąś jabłonkę. I można by na przykład jabłuszko nabić na patyk. Mm. I Filip zje pierwsze takie pieczone jabłuszko. Mm, kiwa głową, że chętnie to zrobi.
1: Można jeszcze paprykę.
2: Paprykę. Mm, a w jakim kolorze paprykę lubisz najbardziej?
1: Czerwoną.
2: Czerwoną.
0: Dobrze, super. To będzie taki szaszłyk specjalnie dla ciebie i bardzo ci dziękujemy za telefon i pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Było dzięki tobie smakowicie.
2: Tak, no i całe menu nasze ogniskowe teraz jest w pełni.
0: A.
2: Bo zapomnielibyśmy o szaszłykach.
0: O, ja nie wiem, czy gitara zachowa te talie, jak będziemy tak dobrze
2: będzie
0: jeść.
2: Będzie ciężko.
0: Zbyszek Murawski, dziękuję ci bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do widzenia.
2: Do widzenia.
0: Pa, pa.

0: Filip Górski, Justyna Majchrzak, ale jeszcze oczywiście w zespole letniego koncertu życzeń jest Martyna Sojka.
1: Lato pełne dźwięków.
2: Instrument, który potrafi zabrzmieć zarówno cichutko i delikatnie, jak i bardzo głośno. Można na nim grać właśnie przy ognisku, w orkiestrze, w zespole rockowym, a nawet na wielkiej scenie. Zapraszam Was w podróż po wyjątkowej historii gitary. Historia gitary jest naprawdę długa. Wywodzi się z dawnych instrumentów szarpanych, takich na przykład jak lutnia czy wiuela, które znane były już ponad 500 lat temu. Ich wygląd był najbardziej zbliżony do późniejszej gitary. A jednym z najważniejszych miejsc dla rozwoju instrumentów, które przypominały późniejszą gitarę, była Hiszpania.

Hiszpańscy muzycy zaczęli tworzyć coraz to lepsze konstrukcje, a gitara z czasem stała się jednym z symboli hiszpańskiej muzyki. I wychodząc od przodków gitary, to właśnie z Hiszpanią kojarzy się gitara klasyczna. Ma 6 strun, które są nylonowe i dają miękkie, ciepłe brzmienie.

Ameryce szczególnie popularna stała się gitara akustyczna. Jej metalowe, a już nie nylonowe struny dają jasny, mocny dźwięk.

A potem wydarzyło się coś niezwykłego. Gitara dostała prąd. A właściwie została podłączona do wzmacniacza. Tak narodziła się popularność gitary elektrycznej. Może ona mieć bardzo różne brzmienia, może być delikatna, ale może też zabrzmieć naprawdę potężnie. I to właśnie gitara elektryczna stała się jednym z najważniejszych instrumentów muzyki rockowej. Ale co ciekawe, gitara może być z jednej strony ogromna, ale może być także naprawdę maleńka. Istnieją różne odmiany gitar, na przykład ukulele, który jest małym instrumentem strunowym pochodzącym z Hawajów.

To Martyna Sojka wzięła do rąk gitarę i nie tylko na niej zagrała, ale jeszcze opowiedziała o jej historii, rozwoju gitary i o różnych gatunkach muzyki.

muzyki, w których brzmi właśnie ten instrument. A ten głos teraz będzie należał właśnie do tego pana, który nazywał się, uwaga, Is Kamakawiule. Był Hawajczykiem, potrafił grać na tej małej gitarce, czyli na ukulele, a nazywany był łagodnym olbrzymem.

0: Niezłe ćwiczenie, prawda? To takie Izrael Kamakiwiwule, czyli Hawajczyk nazywany z powodu na swoje, ze względu na swoje rozmiary, bo pan mierzył 1,88 cm i był też troszkę szerszy, równie szeroki jak wysoki, nazywany Giant, Gentle Giant, czyli łagodny olbrzym. Zaśpiewał nam tę piosenkę w audycji, która nazywa się...
1: Letni koncert życzeń.
0: Dzisiaj z nad jeziora jest ten letni koncert życzeń, nad którym się zmierzcha i nasze ognisko też już dogasa. Ziemniaki przypiekają się, mam nadzieję, że nie zwęglają, będziemy się nimi raczyć już po audycji. Mam nadzieję, że wy też coś dobrego znajdziecie w swoich kuchniach na kolację, bo to jest dobra pora kolacyjna i dobra też, i nawet powiedziałabym ostatnia chwila na to, żeby do nas jeszcze zatelefonować. 226452055. Gdyby ktoś chciał usłyszeć coś na dobranoc, jakąś swoją ulubioną piosenkę, albo jakby chciał kogoś na dobranoc pozdrowić, zrobić i przekazać najlepsze życzenia komuś, kto nas być może słucha. Można też do nas pisać dzieci@polskieradio.pl. A za parę minut też powiem, co się będzie działo za tydzień, bo kiedy się spotkamy następnym razem, to już nie będzie sierpień, tylko to będzie pierwsza środa września. A co z nami? No, dowiecie się już niebawem.

0: Dzisiaj towarzyszyła nam w audycji gitara, ale i ten instrument bardzo prosty i bardzo, no, taki codzienny można wykorzystać do akompaniamentu przy ognisku. Ciekawa jestem, czy Kajtek wie, co to za instrument grał przed chwilą. Cześć Kajtku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozpoznałeś ten instrument śmieszny? Na którym grała mała Mi? Powiem ci, że tym czeszemy codziennie włosy.
1: Grzebień.
0: Tak. Wiesz, że na grzebieniu też można zagrać?
1: Nie spodziewałem się, ale mama mi, że tak by powiedzieć, podpowiedziała.
0: No, to poproś mamę, już jak się pożegnamy ze słuchaczami, to poproś mamę, żeby ci pokazała, jak to zrobić, żeby zagrać na grzebieniu. Jestem przekonana, że mama wie, o co chodzi. A ty, Kajtku, co porabiasz o tej porze? Już po zachodzie słońca, zaraz będzie ciemno. Co tam u ciebie?
1: Wracam z wakacji do domu.
0: O rety, a gdzie byłeś na wakacjach?
1: W górach.
0: I chodzi...
1: Już dzwoniłem. Raz mówiłem odpowiedź o słoniu i... Czyli... Powiedziałem, że to słoń.
0: A widzisz, czyli słyszeliśmy się pewnie już kiedyś. A w górach jak było? Wspaniale?
1: No tak, bardzo dobrze.
0: Nogi bolą?
1: Trochę.
0: No bo tak, jak się jest w górach, to trzeba te wszystkie szlaki górskie przemierzać w górę, czasami w dół. No ale słyszę, że dałeś sobie radę. Kajtku, kogo chciałbyś pozdrowić? To już ostatnie chwile naszej audycji, więc czas na pozdrowienia od ciebie.
1: Dziadków. Jeszcze inną babcię, prababcię, nie wiem.
0: No.
1: Klasę.
0: Aha.
1: I siostry, które jeszcze zostały w domu.
0: O, to wspaniale w takim razie, że
1: ty... A to jedna pojechała do Hiszpanii, a druga została w domu.

0: została w domu. I ty do niej wracasz teraz, tak?
1: A tak.
0: No to można powiedzieć, hej, hej, już do ciebie jadę, niedługo będziemy, szykuj kolację. Może coś tam... Może coś upichci, siostra. A jaką piosenkę byśmy posłali na twoją prośbę tym wszystkim, których pozdrawiałeś?
1: Ukulele z małe TGD.
0: No to będzie ta piosenka. Specjalnie dla tych wszystkich, którym przesyłałeś pozdrowienia, Kajtku, no i dla ciebie, żeby wam się dobrze wracało i bezpiecznie do domu. A ja serdecznie was pozdrawiam i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do zobaczenia. Słuchajcie, obiecałam, że powiem co za tydzień, bo za tydzień wakacje już będą za nami, chociaż pełno wspomnień wakacyjnych zostanie. No to audycja też będzie, tylko już nie letni koncert życzeń, ale rodzinny koncert życzeń. Także spotykamy się w środę po godzinie 18. Filip Górski, Justyna Majchrzak, zostawiamy was z małym TGD i mówimy wam dobranoc, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił.

0: kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
2: Autopromocja.
1: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: Chyba jestem trochę zmęczony.
1: Tak mi się wydaje.
3: To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę?
1: I tobie i naszym najmłodszym słuchaczom.
3: To inne dzieci też chcą spać?
1: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Kołysanki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: Nie wiem, ale jest lato i tak gorąco, że nie wiem, czy chcę spać.
1: Wolałbyś opowieść wesołą, zaskakującą, czy taką spokojną, chłodną?
3: No, a można by tak?
1: No oczywiście, pod warunkiem, że położysz się i zamkniesz oczy.
3: No dobrze, ale wolałbym, żeby był jakiś...
1: Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, pasałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków, rozpocznijmy snuć słowami.
3: Zamykam oczy i mogę słuchać. Zaczynaj.
1: Dawno, dawno temu, a może nie? Może gdzieś daleko, a może gdzieś nad morzem, a może niedaleko gór, albo...
3: To gdzie w końcu?
1: No oczywiście, w magicznej bibliotece.
3: Super, uwielbiam małe skrzaty biblioteczne.
1: A czy ty nie obiecałeś mi, że grzecznie zaśniesz?
3: A czy ty nie obiecałeś mi, że opowiesz kołysankę chłodzącą?
1: Było ciepło, bardzo ciepło, wręcz gorąco. Uff, jak gorąco. Dlatego każdy rozglądał się za miejscem, w którym łatwo czy łatwiej byłoby znieść te afrykańskie upały. Nie każdy przecież może wsiąść na lotnisko w samolot i wziu polecieć na złote plaże nad ciepłym morzem. Chociaż kiedy słońce tak mocno nagrzewa ulice i domy u nas, to co się działo dopiero w tych cieplejszych częściach ziemi, prawda? Anselm niezwykle rzadko opuszczał swoją pracownię. Przez rok cały nosił podobne ubrania, a najlepiej wypoczywał w wielkim pluszowym fotelu. Ale większość, a zwłaszcza młodych skrzatów, nie mogła wyjechać na wakacje, tak jak wy, basałyki, z rodzicami, no gdzieś dalej czy bliżej, autem czy samolotem, bo skrzaty nie mogą się pokazywać ludziom. Tak, takim jak wy. No, ja wiem, że wy jesteście wyjątkowi i wspaniali, że nikomu byście o takim skrzaciku nie powiedzieli, prawda? Ale słyszeliście pewnie o różnych naukowcach, którzy chcieliby badać i sprawdzać wszystko i wszystkich, a później za to otrzymać jakąś nagrodę i gratulacje od innych kolegów naukowców? Dorośli już tacy są. Pewnie już wiecie, że kiedy dziecko dorasta i staje się dorosłym, to przestaje wierzyć w krasnoludki, skrzaty, czarodziejki, wiedźmy, a nawet w Mikołaja. Naprawdę. Sami sobie wręczają prezenty i tylko przed dziećmi udają, że nadal lubią krasnoludki. Kiedy dziecko rozmawia z jakimś krasnalem, bo to się przecież często zdarza, to patrzą tylko w to samo miejsce, co dziecko i nic nie widzą, bo nie wierzą już w krasnoludki. A później uważnie patrzą, w którą stronę skierowane są oczy ich maluszka i że niby też tam patrzą, choć nic nie widzą. A kiedy dziecko jest zdziwione, że nikt poza nim nie widzi i nie słyszy krasnoludka czy wróżki zębuszki, no to wtedy rodzice robią dziwną, taką wystraszoną, zdziwioną minę. Popatrzcie kiedyś na ich miny. Mówię wam, zabawa jak się patrzy, super. Ale żeby dorosły nie widział, a dziecko jak najbardziej, to nie jest takie łatwe. No nie, bo to potrafią tylko starsze krasnoludki czy starsze skrzaty. No to wiecie, te bardziej doświadczone. Mają

znacie zaklęcia i specjalny pyłek kwiatowy, układają go na czubku czapki, a później potrząsają głową, żeby spadł na dół i sprawił, że skrzat stał się niewidzialny. Dlatego starsze podróżują kiedy chcą i dokąd chcą. Wsiadają do kieszeni ludzi, do jakiejś torby, do walizki i dalejże do samolotu, do auta, na statek, a kiedy już są na miejscu, wskakują do kieszeni innego człowieka i jadą znowu, dokąd chcą. Spryciarze. A najmłodsze skrzaciki nie nauczyły się zbierać magicznych kwiatków i nie znają staroskrzaciego, w którym to zapisane są zaklęcia. Dlatego wyjeżdżają tylko tam, gdzie będą jakieś grzeczne dzieci, takie jak wy. Ale kiedy jest gorąco, to idą na dach. No, niezwyczajny dach, nie taki spadzisty, po którym nie ma jak chodzić i z którego łatwo spaść. To płaski dach. Nad najwyższymi piętrami biblioteki jest tam ziemia, rośnie w niej trawa, kwiaty, zioła, a nawet są stawy. Małe jeziorka, w których pływają ryby i rosną wodorosty. Jest ogrodnik, ale kiedy jest gorąco, woli odpoczywać w wygodnym fotelu pod wiatrakiem na parterze biblioteki. Wówczas cała ta łąka, stawy, daszki, pergole, mostki i alejki należą tylko do skrzatów i tylko do nich. Gdybyście kiedyś chcieli zobaczyć łąkę na dachu, spróbujcie, poszukajcie w swoim mieście, bo ludziom spodobał się taki pomysł i coraz częściej zakładają na dachach podobne zieleniaki. Albo chociaż maleńkie oczka wodne z żabami czy małymi wodospadami. Dlatego większość skrzacików, które nigdy nie wyjechały na wakacje, no to chyba wiecie już, dlaczego wybiera się na najwyższy poziom biblioteki. Małe skrzaciki z zastępu chrząszczy, zielone żabki, wiewióreczki wybrały się na łąkę. Postanowiły pobawić się w podchody. Zastanawiacie się, jak wygląda taka zabawa? Każda grupa może zostać ukrywającą się, a dwie pozostałe starają się odnaleźć ukryty skarb. No, nie musi to być złoty pierścień czy srebrna cukiernica, bez przesady. Wczoraj ukryto zieloną torebkę z cukierkami miodowymi, których smak długo pozostaje ulubionym u każdego, kto ich spróbował. Po znalezieniu oczywiście wszyscy podzielili się cukierkami, ale najważniejsze były uśmiechy tych skrzacików, które odnalazły torebkę. Tym razem chowały trzy skrzaty, zielone żabki, a szukały po trzy wiewiórki i trzy chrząszcze, to znaczy skrzaty z tych zastępów. Tylko że skrzatka łodyżka, kiedy już położyła się w zacienionym miejscu, to znaczy położyła chińską monetę z dziurką, no bo taką miała, to tak się tym wynajdywaniem miejsca zmęczyła, że też się obok monety położyła. I dlatego po kilku godzinach poszukiwania w upale i bez najmniejszego nawet podmuchu wiatru pozostałe skrzaty postanowiły się popluskać w stawie, pod czujnym okiem dorosłych stawów, ratowników oczywiście, którzy wraz z szybkimi żabkami, no, takimi ratowniczymi jakby żabkami można powiedzieć, no to pomagały oczywiście tam pozostałym skrzatom, tak wiadomo. Zapewniali bezpieczną kąpiel. Nie znaleziono monety ani skrzatki łodyżki, która z drzemki wybudziła się dopiero wieczorem, kiedy słońce już schowało się za kamienicę naprzeciwko. No i to już nie była ta sama łodyżka, to była zgubiona łodyżka. Łodyżka zadziwiona, bo wieczorami na łące słychać było wiele dziwnych dźwięków. Śpiewające świerszcze, przeżuwające mrówki i żuki, kumkające żaby i ropuchy, rzeźki plusk fal w stawie, szum wiatru w trzcinach i na czubkach drzew, traw. Te łąkowe dźwięki układały się w melodię łagodną, delikatną, kołyszącą do snu. Łodyżka pomyślała sobie, że jutro, kiedy znowu będzie dzień, łatwiej będzie odnaleźć pozostałe skrzaty, które teraz już zapewne leżą w łóżeczkach. Tak jak wy i tak jak Michaś, tak jak wy, ukołysany zieloną muzyką, zasnął. We śnie odwiedźcie proszę swoje znajome skrzaty i krasnale, i wróżki, i kogo tylko jeszcze chcecie, ale teraz już odpoczywajcie. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: Co wymyśli Wisia dziś? Wakacyjne przygody Wisi. Opowiada Ania Wójcikiewicz. A wiesz, babciu, co mi się dzisiaj śniło? Że pływałam pod wodą i wcale nie musiałam mieć rurki do oddychania i maski, opowiadała Wisia, smarując sobie kromkę dżemem wiśniowym, który babcia Stasia robiła w zeszłym roku. Wisia jej pomagała, a potem razem ustawiały słoiki w piwnicy. Taka konfitura własnej roboty smakuje podwójnie. No co ty powiesz? Zaciekawiła się babcia. I co tam widziałaś? No było bardzo ładnie, przepięknie, tak turkusowo i świetliście i bąbelkowo i wszędzie pływały różne kolorowe stwory, takie niby ryby, niby raki, niby coś tam, różne i meduzy, kontynuowała Wisia, biorąc duży kęs kanapki, a potem na chwilę umilkła, bo nie można mówić z pełnymi ustami. To miałaś znowu niezwykły sen? Uśmiechnęła się babcia Stasia. Zaraz po śniadaniu, jak zwykle, przygotowały się i wyruszyły nad morze. Oczywiście oba misie, Atencjusz i Emocjusz, też się zabrały. Pogoda dopisywała, więc i tym razem najpierw się wykąpały, a potem Wisia poszła budować nowy zamek, albo nowego hipołonia, czy tam słoniotama.
1: Może zagadaj do tej dziewczynki, patrz, przyszła, zaproponował Atencjusz, który znowu się trochę nudził, leżąc na piasku w swoich ciemnych okularach.
0: Wisia podniosła głowę z nad niezwykle głębokiego dołu z mokrym piaskiem, który zdążyła już wykopać, i zobaczyła, że jej nieznajoma sąsiadka spaceruje nieopodal, brodząc we wodzie.
1: Ale co ja mam jej powiedzieć? Zawahała się Wisia. Żeby ze mną coś zbudowała z piasku?
2: Chyba się nie wstydzisz, szorstko ponaglił ją Atencjusz.
1: To normalna rzecz się trochę wstydzić, tak zagadać, ale zwykle to potem przechodzi, zachęcił ją łagodnie, jak to on, miś Emocjusz.
0: Wisia przysiadła obok swojego dołu i zerkała raz po raz na dziewczynkę. Bardzo jej się podobał ten połyskujący kostium, który znowu miała na sobie, więc postanowiła zacząć od tego.
1: Cześć, jestem Wisia. Masz fajny kostium.
0: Wypaliła i chyba się zaczerwieniła, ale miała już początek rozmowy za sobą. Teraz trzeba czekać, jaka będzie odpowiedź.
1: Dziękuję, jestem Samanta.
3: No to już się znacie, zatarł łapki Atencjusz.
1: Mówiłaś coś? Zdziwiła się dziewczynka. Nie, to wiaderko zaszeleściło o piasek,
0: szybko powiedziała Wisia, trącając ostrzegawczo misia, żeby siedział cicho. Nie miała pomysłu, jakby tu kontynuować pogawędkę. Tym bardziej, że owa Samanta nie wydawała się zainteresowana budowaniem z piasku. Raz tylko spojrzała na wiaderko i łopatkę, ale tak jakoś wzruszyła ramionami, jakby uważała, że to dla małych dzieci. Nagle wzrok Wisi padł na jakąś galaretkę, na wpół zagrzebaną w piasku. Przyjrzała się uważnie.
1: To meduza! O, jaka biedna! Fale ją za daleko wyrzuciły! Uratuję cię!
0: I to właśnie niespodziewanie okazał się doskonały pretekst do dalszej rozmowy, bo dziewczynka aż podeszła, żeby zobaczyć znalezisko. Wisia nabrała morskiej wody do swojego wiaderka, które tak naprawdę nie było wiaderkiem do zabawy, tylko

0: po śledziach, ale babcia Stasia je dokładnie umyła i teraz było w sam raz dla meduzy. Wisia ostrożnie włożyła ją do środka, do wody, a ona od razu zaczęła pięknie falować i wszystko było widać, bo ścianki wiaderka były przezroczyste. Obie dziewczynki zaczęły się przyglądać meduzie. Po chwili Samanta wstrząsnęła się nagle.
1: Obrzydlistwo, taka galareta. Ale przecież jest śliczna. Tylko różowiutka i ma takie fajne parzydełka, widzisz? Wygląda jak jakiś kwiat,
0: a to jego pręciki. Próbowała przekonać nową koleżankę Wisia, dziwiąc się w duchu, jak można o meduzie powiedzieć, że jest obrzydliwa.
1: Mam taką spódniczkę do tańca, różową, taką tiulową,
0: odezwała się znowu Samanta.
1: Taką do baletu? Tańczysz balet?
0: Zachwyciła się Wisia.
1: Tak,
0: zdawkowo odpowiedziała dziewczynka w połyskliwym kostiumie i poprawiła swoje ciemne okulary, jak słynna aktorka, która nie chce zostać rozpoznana.
1: Ale masz fajnie. Ja może w tym roku zacznę chodzić na lekcje baletu też. Prosiłam mamę.
0: Zwierzyła się Wisia. Znów jakiś czas obserwowały meduzy, wdzięcznie falującą w wiaderku po śledziach.
1: Zrobisz mi zdjęcie.
0: Wpadła nagle na pomysł Samanta i pobiegła za swój parawan, gdzie ukrywała się przed słońcem pani w nobliwej sukience. Zaraz wróciła ze swoim telefonem.
1: Umiesz?
0: Spytała szybko.
1: Ja ustawię, a ty tylko naciśniesz. Tylko nie zepsuj kadru.
0: Upomniała jak znawca. Wisia się nieco speszyła, bo ona jeszcze nie miała swojego smartfona, ale postanowiła to przemilczeć. Samanta zaczęła się przygotowywać i instruowała koleżankę tonem nieznoszącym sprzeciwu.
1: Będziesz trzymać to wiaderko tak, a drugą ręką zrobisz mi zdjęcie, jak ci powiem już.
0: Pozycja, w której ustawiła Wisię dziewczynka w połyskliwym kostiumie, była bardzo niewygodna, ale czegóż się nie robi dla towarzystwa. Trzeba było trzymać wiaderko na wyciągniętej jak najdalej ręce, kiedy Samanta wdzięcznie się uśmiechała, pokazując na meduzę.
1: Teraz!
0: Rozkazała, a Wisia pośpiesznie nacisnęła, co miała nacisnąć. Koleżanka momentalnie wyrwała jej telefon z dłoni i zaczęła po nim przesuwać palcem, żeby zobaczyć owoc tej współpracy.
1: Poruszyłaś! Z niesmakiem skwitowała Samanta. Jeszcze raz, tylko nie możesz się trząść.
0: No i trzeba było jeszcze raz zrobić ten wygibas. Na szczęście tym razem autorka pomysłu była w miarę zadowolona. A potem zrobiło się dziwnie, bo przysiadła na piasku i cała zatopiła się niemal w tym swoim telefonie.
1: Co robisz?
0: Nieśmiało zagaiła Wisia, kiedy minęła dobra chwila.
1: Wysyłam,
0: mruknęła Samanta i tyle było tego kolegowania się. Wisia spojrzała na meduzę w swoim przezroczystym wiaderku, po czym weszła po kolana do morza i jednym chlustem oswobodziła ją.
1: Płyń sobie, meduzko, do swoich przyjaciółek,
0: powiedziała. Jeszcze raz spojrzała na Samantę pogrążoną w wysyłaniu zdjęcia z meduzą w świat szeroki, a potem wpatrzyła się w zielonkawą, niestrudzenie falującą głębię i zmrużyła oczy. Przez chwilę wydało jej się, że tuż pod powierzchnią fal, w ramce z piany, widzi, jak meduza radośnie macha tą swoją różową spódniczką, a potem nagle usłyszała jakieś wołanie.
1: Wisiu, Wisiu, chodź zatańczymy.
0: Obejrzała się w stronę swojego turkusowo-żółtego ręcznika, przy którym na leżaczku siedziała babcia Stasia, myśląc, że to ona woła, ale wtedy okazało się, że nie widać plaży ani brzegu, tylko dookoła jest tak ślicznie turkusowo i w górze, i w dole, wszędzie.
1: Jak w moim śnie?
0: Przemknęło Wisi przez myśl, ale nie było czasu, żeby się nad tym zastanawiać, bo oto działy się nowe cuda. Ze wszystkich stron zaczęły napływać różowiutkie meduzy, duże i małe, i otoczyły ją kręgiem, a potem część z nich odłączyła się i zbliżyła jeszcze bardziej tuż, tuż do pasa dziewczynki.
1: Ojej, jaką mi zrobiłyście spódniczkę!
0: Wyszeptała, a z jej ust oderwały się maleńkie, połyskliwe bąbelki jak sznur pereł i porwały

0: Wisie te meduzy do tańca, wirując i wachlując i falując tak wdzięcznie, że aż pomyślała sobie, że może fajnie by było, gdyby pojawiła się tu jej nowa koleżanka ze swoim telefonem i zrobiła jej kilka zdjęć. A wtedy zobaczyła, że Samantha też ma meduzową spódniczkę i macha do niej zachwycona, kręcąc piruety w zwolnionym tempie, no bo pod wodą wszystkie ruchy są takie uroczo płynne. Wisia mogłaby tak tańcować z meduzami jeszcze długo. Ale nagle do jej uszu dobiegł znajomy głos. Brzmiał jakoś tak zwyczajnie i niepodwodnie.
1: Ja już muszę iść. Moja niania mnie woła na obiad. Zobaczymy się później.
0: To Samantha właśnie się z nią pożegnała i odeszła, skrzypiąc bosymi stopami po piasku, wpatrzona w swój telefon. Wisia znowu była na plaży. Fale szumiały, wiatr czochrał jej grzywkę, a słońce rozpalało turkusowe niebo na złoto.
2: I jak tam? Udało ci się zakolegować w końcu? Jaka jest ta dziewczynka? Da się z nią przeżyć jakąś przygodę?
0: Zapytał ciekawsko miś Atencjusz.
2: Czy będziemy musieli siedzieć cały czas cicho?
1: Wydaje się sympatyczna, niepewnie odpowiedziała Wisia. Nawet tańczyłyśmy razem z meduzami.
2: No coś ty i nas nie zabrałaś? Oburzył się miś. Ty to jesteś.
1: Bo to było takie niespodziewane. Tylko zmrużyłam oczy i już.
0: Próbowała się wytłumaczyć Wisia.
1: Czasem to wystarczy. Teraz już wiesz?
0: Tajemniczo mruknął miś Emocjusz.
1: Tylko nie wiem, czy ona wie,
0: powiedziała w zamyśleniu jego przyjaciółka, patrząc, jak Samantha znika pośród wydm w swoim eleganckim, połyskliwym kostiumie.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie, powiedz.

dobranoc. Polskie Radio Dzieciom.

Ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód. Wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis. A kto chce, niech ze mnie.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
3: Proszę, dbaj też o siebie.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, witam Was w podcaście N97, a dzisiaj moją gościnią jest Marta Pietrusińska, mama Gucia i Ignasia. Mama po długiej i intensywnej drodze do macierzyństwa, do rodzicielstwa, dzisiaj realizująca się nie tylko zawodowo, ale też społecznie, bo prowadzi grupy wsparcia dla mam wcześniaków. Dzień dobry, cześć.
5: Cześć.
4: Bardzo często jest tak, że gdy goszczę tutaj różne dziewczyny, to słyszę, że od zawsze marzyły o tym, albo wręcz były przekonane, że tak będzie, że będą mamami. Ta twoja droga nie jest taka prosta i oczywista. Ty miałaś różne wątpliwości, czy to będzie realne.
5: Tak, ja pamiętam z dzieciństwa jeszcze taką sytuację, że miałam chyba z 11 lat i nie wiem skąd, po prostu tak sobie szłam i miałam taki głos w głowie, że nie będziesz mamą. I nie, że nie chcę być mamą, tylko że to nie będzie możliwe. Ja od samego początku okresu dojrzewania miałam bardzo nieregularne miesiączki, co rok, co pół roku. I potem dość szybko się okazało, że

0: Mam problemy w ogóle z hormonami, z owulacją. I po prostu miałam takie poczucie, że mi nie będzie dane być mamą, że to jest po prostu niemożliwe.
1: Ale jednocześnie chciałaś tego.
0: Tak, a jednocześnie chciałam być. Oczywiście miałam różne okresy, że bardziej chciałam, mniej chciałam. Pamiętam, koło 25 roku życia tak bardzo chciałam, to było tak, że strasznie chciałam być mamą. Trochę mi to przeszło, jak pojechałam na wakacje z moim 3-letnim chrześniakiem, ale gdzieś z tyłu miałam takie poczucie, że to jest ważne dla mnie, żeby być mamą. Potem też nie miałam odpowiednich partnerów dość długo, bo miałam takie poczucie, że jeżeli już ewentualnie pojawi się jakaś taka możliwość, no właśnie może dzięki in vitro albo jakimś innym sposobom leczenia niepłodności, to nie będzie to takie proste i nie miałam poczucia, że ci partnerzy, z którymi byłam w związkach, byliby w stanie podołać na przykład poronieniom, stratom i tej całej drodze. No i dopiero jak miałam 31 lat, to poznałam mojego męża i gdzieś zaczęłam znowu na powrót w ogóle dopuszczać do siebie taką myśl o tym, że mogę myśleć o próbowaniu bycia mamą.
1: Czy od razu brałaś pod uwagę, że to będzie procedura in vitro, czy na początku myśleliście albo próbowaliście innych metod leczenia niepłodności?
0: Nie, ja od razu wiedziałam, że to będzie in vitro, dlatego że no ja mam problemy z owulacją i z hormonami i tak naprawdę my ani się nie zabezpieczaliśmy, ale też w pewnym momencie, jak już się zdecydowaliśmy, no to musieliśmy tak pro forma odbyć jeden cykl wspomagany. Tam dostawałam hormony na to, żeby ta owulacja się pojawiła, no ale on był bardziej pro forma, bo ja miałam takie poczucie, że no inaczej, i zresztą słuszne, inaczej niż in vitro się nie uda, a do tego też jeszcze doszedł później, się okazało, problemy z płodnością mojego męża, więc to się tak 50-50 rozłożyło.
1: A w jaki sposób podjęliście decyzję o wyborze kliniki leczenia niepłodności? Bo no z jednej strony to jest ważna decyzja, no bo powierzamy w czyjeś ręce swoje największe marzenie, swoje zdrowie. Z drugiej strony często słyszę, że pacjentki czują się nie do końca zaopiekowane w klinikach. No i wiem, że ten wasz pierwszy wybór też nie do końca był udany.
0: To my nawet przeszliśmy przez 3 kliniki i wszystkie były z polecenia. Wszystkie były z polecenia. Jedna klinika, w której przyszliśmy tylko początkowe badania diagnostyczne. Ja może nie będę wymieniać ich nazw, ale
1: Jasne.
0: wszystkie są
1: Nie musimy znać szczegółów.
0: w Warszawie. Ona była polecona przez koleżankę, która właśnie teraz, to już 8 lat temu, przeszła procedurę, która się zakończyła sukcesem. I jak już zostaliśmy zdiagnozowani, to usłyszeliśmy, że tak, że nie ma co czekać. Ja też miałam już wtedy 35 lat. Więc i ze względu na wiek, i na ten zespół policystycznych jajników, i na to, że się okazało, że też jakby nasienie mojego męża nie jest jakieś najwspanialsze, więc in vitro. To się okazało, że w innej klinice pracuje mama przyjaciela mojego kuzyna, więc stwierdziliśmy, że to idealnie, no bo właśnie, no to jednak nie będzie ktoś taki zupełnie obcy. I trafiliśmy do drugiej kliniki też w Warszawie. Też to, co było ważne, to, że ona była dość blisko naszego miejsca zamieszkania, co miało znaczenie potem już przy samej procedurze, szczególnie jak trzeba było tam jeździć rano na badania, czy codziennie na USG. Więc to miało znaczenie i rzeczywiście w tej klinice ja się nie czułam dobrze traktowana, ale dopiero to zrozumiałam, trafiając do trzeciej kliniki, również z polecenia, gdzie dopiero zobaczyłam, jak wspaniale można traktować pacjentów i pacjentki.
1: A co byś zarzuciła tym pierwszym dwóm miejscom.

0: miejscom, w których byłaś.
1: W tym pierwszym nie było nic złego, tylko stwierdziliśmy, że ponieważ w tym drugim ono będzie dużo bliżej miejsca zamieszkania i mamy tam kogoś teoretycznie znajomego, no to jakby po prostu...
0: Zawsze raźniej.
1: Tak, to się przenieśliśmy. No a w takie dwie chyba najtrudniejsze rzeczy, które się tam pojawiły, to teraz z perspektywy czasu ja mogę powiedzieć, że tam czułam się traktowana po prostu tak taśmowo, że kolejna osoba, wprowadzamy podobne procedury, podobnie podchodzimy do sytuacji. Ja miałam w ogóle taką dość nietypową sytuację, ponieważ sam transfer w in vitro jest w 99% przypadków krótką procedurą, bezbolesną. Człowiek wtedy nie dostaje, nie wiem, żadnych leków usypiających, tak jak jest na przykład przy punkcji. No i powinien trwać tam, nie wiem, ze 3 minuty. A mój pierwszy transfer trwał ze 40 minut. Był taki bolesny, że ja się po prostu zwijałam tam na tym fotelu ginekologicznym z bólu. Nie wiedziałam, o co chodzi, no bo się naczytałam, że to po prostu szybko i bez problemu. I do tego stopnia byłam zdezorientowana po tym wszystkim, bo mi też lekarka nie wytłumaczyła, co się dzieje, że nie byłam pewna, czy oni rzeczywiście podali ten zarodek. Bo jeszcze w tym całym ferworze, tak jak najczęściej pary dostają zdjęcie USG z tym zarodkiem umieszczonym w macicy, to ja czegoś takiego nie dostałam. No i się okazało, że po czasie, jak w ogóle trafiłam już do tej nowej kliniki, że ja powinnam transfer ze względu tam na anatomiczne ułożenie różnych narządów po prostu odbywać w sedacji, żeby tam odpowiednio napełnić pęcherz, przescewnikowanie i że to wszystko wyglądało nie tak. A lekarka, która była w tej klinice, powiedziała, że taka pani uroda, więc po czasie się okazało, że rzeczywiście to nie było w taki sposób robione. A druga rzecz była związana ze stratami, bo ja, zanim się pojawili moi synkowie, dwa razy mieliśmy wcześniej, mieliśmy jedną procedurę, z której powstały dwa zarodki i oba zostały podane. No i każdy z tych
0: przy dwóch transferach oddzielnych.
1: Tak. I każdy z tych transferów zakończył się ciążą, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ale też zakończył się stratami na dość wczesnym etapie. I rzeczywiście przy tej pierwszej stracie zostałam bardzo niefajnie potraktowana, bo mi zaczęła rosnąć poziom hormonów ciążowych, więc się okazało, że jest ciążą. Przez kilka pierwszych badań rósł, a potem się już zaczął zatrzymywać, ale mówi się, że ta beta słynna się zatrzymuje tam powyżej 1000, ale to było jeszcze przed, więc to coś niedobrego znaczyło. I ja chciałam koniecznie skonsultować to z lekarką, bo też taka była procedura, że lekarz dzwoni i odpowiada na pytania po tych badaniach. A lekarka zapomniała, wyszła, mimo że wielokrotnie tego dnia prosiłam o ten kontakt i dzwoniłam. I słyszałam, że zaraz do mnie odzwoni, po czym usłyszałam, że ona wyszła z kliniki. I no i z perspektywy osoby, która jest w procedurze, która pierwszy raz w życiu w ogóle zaszła w ciąży i pojawiła się jakaś taka ogromna nadzieja, no dla mnie to było coś bardzo trudnego. Coś bardzo trudnego, że zostałam w taki sposób potraktowana, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje. A ja jeszcze wtedy byłam przed wyjazdem zagranicznym, więc ja w ogóle nie wiedziałam, czy ja mogę lecieć samolotem, bo w ogóle nie zakładałam, że przy pierwszej procedurze zajdę w ciążę. Więc chciałam też to wszystko skonsultować, a nie dało się, zostałam z tym wszystkim sama. Więc to są dwie takie rzeczy, które są takimi negatywnymi doświadczeniami z całej procedury in vitro.
0: Mhm. No i zdecydowałaś się na ten lot samolotem na konferencję do Oslo?
1: Tak, zdecydowałam się, bo też ja, mimo że bardzo chciałam zostać mamą, to też

0: od samego początku bardzo tak się pilnowałam, żeby psychicznie cała procedura mnie nie pochłonęła i nie była tylko jedną, jedyną rzeczą w życiu, bo ja się bardzo, naczytałam się historii wielu par i bardzo się obawiałam wpadnięcia w takie trochę koło. Ja to trochę porównuję do takiego uzależnienia od hazardu, że się pakuje pieniądze, pakuje się swoje nadzieje, że a nuż się wygra. I ciężko, tak samo jak w uzależnieniu od hazardu, jest powiedzieć sobie stop, bo każdy włożony żeton, czy każdy właśnie tutaj w przypadku transfer jest jakąś nadzieją na to, że będzie się tą mamą czy tymi rodzicami. Więc ja się bardzo obawiałam tego, żeby nie popaść właśnie w taki cykl ciągłej straty i pojawiania się nadziei. Więc też bardzo chciałam, żeby to moje życie było na tyle możliwe, na ile jest przy tej całej procedurze. No i też ja muszę powiedzieć, że nasz przypadek wydaje mi się jest taki dość nietypowy w tym sensie, że ja od pierwszej procedury minęło trochę więcej niż pół roku, jak ja już byłam w ciąży, która się teraz skończyła tym, że pojawili się moi chłopcy, więc to dość szybko się wszystko zadziało.
1: Czyli pierwszy transfer, ciąża, pierwsza strata, potem decyzja o transferze tego drugiego zarodka,
0: Tak, ja
1: który
0: od
1: został
0: razu
1: z procedury.
0: chciałam jak najszybciej następny już podawać, tak.
1: I tutaj też się udało.
0: I tutaj też się udało, i też była strata, więc ja odczuwam taką ogromną złość. Ogromną złość, że mówiłam sobie, że już bym wolała, żeby tych pozytywnych kresek na teście nie było, niż żeby one były i żeby człowiek miał przez chwilę taką nadzieję. Więc ja głównie byłam zła na to wszystko.
1: Mówiłaś mi o tym, że właśnie u ciebie to były takie emocje, że to była złość, że to była jakaś taka niezgoda i frustracja pewnie, i pewnie też duże rozczarowanie, ale u twojego męża to był smutek raczej.
0: Tak, on szczególnie przy tej pierwszej ciąży, on myślę, że sobie nie zdawał sprawy, że to, że mamy ten pozytywny test ciążowy, dla niego to już było okej. Okay. No to już jesteś w ciąży, no to już zaraz się pojawi dziecko i on od razu już do tego podszedł tak, że zaczął myśleć o imieniu, zaczął myśleć o wyprawce, zaczął planować wszystko. Chyba sobie nie zdając sprawy, że jeszcze bardzo długa droga przed nami, i jak się okazało już przy tej donoszonej ciąży, to nawet to, że ja w niej byłam, to jeszcze nie był koniec naszych przygód, bo chłopcy są skrajnymi wcześniakami. Jak wiesz, się pojawili w 28 tygodniu ciąży, więc jak się urodzili, to jeszcze przed nami były kolejne miesiące no, starania się, żeby oni rzeczywiście po prostu sprawnie funkcjonowali. Więc mój mąż w tej pierwszej ciąży sobie po prostu nie zdawał sprawy, że pozytywny test to jest dopiero początek, a nie koniec tej całej procedury, i on bardzo, bardzo przeżył tą stratę.
1: A jak ty sobie poradziłaś? Tak sobie myślę, że zwłaszcza z tą pierwszą stratą, bo byłaś daleko od domu, bez męża, bez jakichś bliskich osób. No i właśnie, pozostawiona tylko sobie i swoim emocjom.
0: Tak, ja poszłam, bardzo się zanurzyłam w pracę i w bycie w pracy, ale nie pamiętam, nie zapomnę takiego momentu. Tam mieliśmy takie spotkanie w takim zespole, który pracował przy projekcie naukowym, którego byłam częścią. I na tym spotkaniu była dziewczyna w takiej zaawansowanej ciąży. I to było dla mnie bardzo trudne. Co więcej, ja potem strasznie przeżywałam, widząc inne kobiety w ciąży wtedy. Czułam taką ogromną złość i takie ogromne poczucie niesprawiedliwości, dlaczego właśnie niektóre kobiety są w tych ciążach i zachodzą.

0: Nawet jeżeli ich nie chcą, a ja, która tak bardzo chce, nie mogę być w tej, czy byłam i tak ją straciłam. Mhm. Więc teraz to się tak śmieje, ale rzeczywiście w czasie procedury in vitro ja miałam jakiś taki niesamowity radar do wynajdowania kobiet w ciąży. Wszędzie je widziałam. Tak jak teraz nie zauważam dziewczyn w ciąży, to wtedy po prostu one były wszędzie.
1: Ale wiem, co teraz zauważasz.
0: Teraz zauważam mamy bliźniaków wszędzie.
1: Dokładnie.
0: Tak,
1: tak. Ja mam tak samo. Jeżeli chcecie poznać całą historię chłopców, jak wyglądały ich pierwsze miesiące, tygodnie życia, jak się rozwinęła ich historia, od razu powiem, że mają się doskonale, rozwijają się wspaniale i wszystko się dobrze skończyło, ale myślę, że to też jest ciekawy wątek, to odsyłam was do podcastu Mama do kwadratu, bo tam rozmawiałyśmy z Martą o tym właśnie, jak to jest być wcześniaczą mamą i jak te pierwsze tygodnie, miesiące wyglądały. Ale teraz chciałam jeszcze wrócić do tego czasu, kiedy podejmowaliście decyzję o trzecim podejściu. Wiem, że ty wtedy miałaś taki trudny emocjonalnie, psychicznie moment. I tak się zastanawiam, skąd odwaga i decyzja, żeby w tak trudnym momencie jeszcze sobie dołożyć kolejnego stresu, bo tak jak mówisz, to jest za każdym razem nadzieja, że się uda, ale też i wielka obawa.
0: No my zmieniliśmy klinikę, jeszcze zrobiliśmy tak, że przed drugim transferem poszliśmy do tej nowej kliniki właśnie z zapytaniem, co jeżeli się ten drugi nie uda. I też ja zostałam, i tutaj powiem nazwę tej kliniki, bo uważam, że oni są po prostu wspaniali. To jest OWI Klinika w Warszawie, bo tam usłyszałam, że już tutaj oni mi od razu rozpisują, co, jakie badania mam zrobić i jakie leki zacząć przyjmować, żeby się u nich pokazać, żebym nie musiała, jeżeli się tam ten drugi transfer nie uda, to do nich wracać na kolejną wizytę, tylko żebym już tam weszła w przygotowania do badań i do ewentualnie kolejnej procedury. Ale pan doktor powiedział, ale mam nadzieję, że te leki się nie przydadzą i że się nie zobaczymy i że państwo nie będą klientami naszej kliniki, bo się wszystko uda. No ale się nie udało. Więc ja trochę poszłam za ciosem, ale też miałam tam ogromne poczucie zaopiekowania i to, co myślę, było dla mnie ogromnie ważne. Znaczy ja po kolei byłam informowana bardzo dokładnie, co się dzieje, co będzie robione, dlaczego to będzie robione, więc miałam pewnie złudne, ale takie poczucie większej kontroli, przynajmniej tego, co się dzieje. Ale też przez to, że brałam różnego rodzaju hormony i to przygotowanie było rzeczywiście, chyba to ostatnie było dużo bardziej obciążające tak psychicznie, ale myślę, że przez różne hormony, które dostawałam, to ja myślę, że w tamtym momencie miałam taki epizod depresyjny, bo też już byłam bardzo zmęczona tym, że się znowu nie udaje. Miałam takie poczucie, że się raczej nie uda. I też w związku z tym trochę się zdecydowaliśmy na to, żeby podać dwa zarodki, czego się normalnie przy pierwszych podejściach raczej nie robi. I my mamy taką niesamowitą historię z tym, bo około 15% jest szansy na to, żeby przy podaniu dwóch zarodków urodziły się bliźniaki. I zdecydowaliśmy z lekarzem, że ja już mam tyle lat, że prawdopodobnie już kolejna ciąża jest mało prawdopodobna albo zdecydowanie mniej niż u młodszych dziewczyn. No i że ten jeden zarodek, jak usłyszałam, no on tak średnio rokuje, no ale go tam podajmy, bo się pewnie wchłonie. No i na USG, tym pierwszym, kiedy się stwierdza bicie serca, pan doktor zrobił USG, już wiedziałam, że beta pozytywnie przyrasta, pan doktor znalazł serduszko, mówi super, tutaj jest serce. No i się tak dopytałam, tak pro forma, co z tym drugim zarodkiem, czy on już się tam wchłonął, żeby tam, nie wiem, się coś złego nie zadziało. Pan doktor chwileczkę poszukał i tak się na nas patrzy i mówi, no jest drugie serce. No i to było niesamowite, chociaż ja do 10 tygodnia

0: terminie ciąży słyszałam, żebym się raczej nie przywiązywała, że ten drugi zarodek cały czas nie rokuje i ten nierokujący zarodek to teraz ma prawie 2 lata i bunt dwulatka. Więc u nas rzeczywiście podanie tych dwóch zarodków no z jednej strony było taką świadomą decyzją, ale też czy ja jej na pewno nie żałuję i nie wyobrażam sobie, że teraz moich dwóch synków nie było, ale też wiem, że przez to, że zdecydowałam się na podanie tych dwóch zarodków, to od samego początku ta ciąża była traktowana jako ciąża podwyższonego ryzyka, no bo była ciążą bliźniaczą.
1: Mhm. Wiem, że ta ciąża nie była dla ciebie łatwa i to pewnie efekt zarówno no tych większych wysiłków niż zazwyczaj w tej drodze do macierzyństwa, no ale przede wszystkim efekt strat i pewnie też no wielkiego lęku, jak będzie tym razem.
0: Tak, ja sprawdzałam co tydzień, nie tylko tak jak mamy sprawdzają tam, jakiej wielkości jest teraz dziecko, czy tam nie wiem, winogrono, fasolka mango i tak dalej, ale bardzo precyzyjnie sprawdzałam, czy jak dziecko się urodzi w tym tygodniu, czy jak dzieci się urodzą, to czy one przeżyją. I do 23 tygodnia, kiedy mniej więcej wtedy w Polsce zaczyna się ratować dzieci, bo wcześniej traktuje się to po prostu jako poronienia, ja w ogóle nie wchodziłam do żadnych działów z ubrankami dziecięcymi. Już nie mówię o kupnie, niczego nie miałam kupionego. No i dopiero po 23 tygodniu pozwoliłam sobie na pierwsze zakupy, no ale dość krótko cieszyłam się tą ciążą, bo całe 3 tygodnie potem trafiłam do szpitala i 2 tygodnie później już chłopcy byli na świecie.
1: Mhm.
0: Więc ze względu głównie na te straty, ja sobie uświadomiłam, że to właśnie te dwie kreski na teście to nie jest koniec jakby tej całej podróży związanej z leczeniem niepłodności, tylko jakieś takie osiągnięcie pewnego etapu, a każdy następny jest jeszcze trudniejszy. Już nie mówię o macierzyństwie, bo to jest jeszcze kolejny wymiar.
1: A czy ty masz takie poczucie, że miałaś możliwość, czas na to, żeby przepracować te straty, żeby je przeżyć?
0: Do mnie to ostatnio jakoś wróciło. Do mnie jakoś ostatnio wróciło, że ja chyba właśnie nie traktowałam tych strat jako wtedy strat dzieci. I dopiero jak się chłopcy pojawili i tak okrzepłam w roli mamy, to gdzieś zaczęło do mnie trafiać, że to było potencjalne ich rodzeństwo i że tego rodzeństwa już nie będzie. Bo wcześniej ta złość i te straty były za jakąś taką nadzieją, ale nie za czymś konkretnym. A od pewnego czasu gdzieś myślę o tym, że też jak będę chłopcom o tym opowiadać, jak oni się pojawili na świecie, to będę o tych ciążach właśnie, nie mówić w kontekście straty ciąży, tylko ich rodzeństwa, które się nie pojawiło na świecie. I to było dla mnie takie zmieniające perspektywę. Że to mogły być po prostu takie realne, chodzące, biegające dzieci, których nie będzie. Ale też myślę, że jestem na ten moment z tym pogodzona, dlatego, bo pewnie gdyby nie tamte straty, to by moich synów wspaniałych nie było na świecie. Oni są po prostu jedyni, niepowtarzalni, bo nie wiem, czy bym się zdecydowała na kolejną ciążę, a tak to oni są, mają siebie, są rodzeństwem i sobie nie wyobrażam innego teraz życia.
1: Myślę, że to bardzo ważne, o czym mówisz, bo zauważyłam, zwłaszcza ostatnio też w kontekście różnych relacji w mediach społecznościowych Mai Staśko, która też była moją gościnią w podcaście. Rozmawiałyśmy o stratach w kontekście leczenia niepłodności, w kontekście in vitro, że brakuje takiego zrozumienia społecznego tej sytuacji rodziców, mam w staraniach, w procedurze in vitro i wręcz brakuje pozwolenia na przeżycie tej straty.

0: straty. Tak jakby możliwość przeżywania straty była uzależniona od tego, ile tygodni bądź miesięcy ma ciąża.
1: Tak, tak. Ja się tutaj zgodzę, bo ja obydwie ciąże straciłam jeszcze przed, no tak naprawdę jakimś takim, przez wielu lekarzy też uważanym medycznym potwierdzeniem, czyli że jak bije serce, no to dopiero wtedy jest taka realna ciąża. Ja nie wiem, czy to by dla mnie miało znaczenie, gdyby to serce było, czy go nie było. Myślę, że równie dobrze strata na samym początku ciąży może być czymś okropnym, trudnym, jak i na późniejszym etapie. To jest bardzo indywidualne. Chociaż ja czuję takie, że nikt mi wprost nie powiedział, że co pani mówi, bo to tylko ciąże biochemiczne, więc to żadne ciąże nie były, ale ja czuję, że trochę muszę się tak tłumaczyć, mówiąc o tych poronieniach i dopowiadam, że to było ciąże biochemiczne. Więc chyba jest taka stygmatyzacja. W ogóle mało się mówi o poronieniach jako takich, a o tych bardzo wczesnych, no też często dziewczyny, które są w procedurze, mówią o tym, że jak trafiają, prawda, z jakimiś krwawieniami w pierwszych tygodniach ciąży, no to słyszą w szpitalu, że to nie jest jeszcze ciąża i że czym się przejmują.
0: Tak, też słyszałam takie historie.
1: A ja dodam, że to nie jest tylko ważne, jak fizycznie, na jakim etapie jest ta ciąża, ale z jaką ogromną nadzieją się wiąże. I chyba to, co najbardziej boli, to jest właśnie utrata tej nadziei, że już gdzieś tam się pojawiło takie światełko, że można się zacząć myśleć, że ktoś kiedyś będzie mówił do nas mamo. I dla wielu kobiet, dla mnie to jest coś niesamowitego po prostu, że ja teraz słyszę mama. Chociaż czasami bym chciała już nie słyszeć ciągle mama, ale to jest ciągle niesamowite. I utrata tej nadziei dla mnie była najbardziej bolesna w tym wszystkim.
0: Chciałam jeszcze przejść do tematu, który mam wrażenie, że no w ogóle bardzo rzadko jest poruszany. A mianowicie to jest tak, że wy po procedurze in vitro nadal macie jeszcze zarodki, czyli potencjalne rodzeństwo dla twoich chłopców. No i właśnie, jakie wiążą się z tym emocje? Czy ty masz już podjęte, czy macie jako rodzina podjęte jakieś decyzje, co dalej?
1: Mhm. Ja wrócę do tego, co mówiłam też o stratach, że dopóki się chłopcy nie pojawili, to rzeczywiście to były po prostu zarodki, a teraz sobie o nich jednak myślę, że to jest no taki potencjał na takie biegające dwulatki w czasie buntu albo też dorosłych ludzi. My mamy trzy zarodki. Mój mąż nie chce oddawać ich do adopcji, dlatego że on ma takie poczucie, że nie wiadomo, do jakiej rodziny oni te dzieci trafią. I najczęściej no, pary, które starają się o dziecko, no, bardzo świadomie podchodzą do tego swojego rodzicielstwa, więc też rzadziej się trafiają rodziny dysfunkcyjne. Ale mój mąż jednak ma takie poczucie, że on by nie wiedział, do kogo trafia to jego genetyczne dziecko i miałby z tym problem. No my jesteśmy w Polsce postawieni przed taką sytuacją, że albo przez 20 lat będziemy płacić za mrożenie tych zarodków i one zostaną przekazane do adopcji, albo wykorzystamy je w kolejnych procedurach. No i w zależności od tego, czy ja bym zaszła w ciążę, czy nie, no to się pojawią ludzie na świecie, czy nie. No są też jeszcze inne możliwości, czyli można przenieść je do krajów, gdzie jest inne podejście do zarodków. Jest możliwość po prostu ich utylizacji, jest możliwość przeznaczenia na badania. My na ten moment wstrzymujemy się, jesteśmy umówieni, że do moich 40 urodzin zastanowimy się nad tym, czy będziemy jeszcze starać się o kolejne dzieci, czy nie. i wtedy będziemy podejmować decyzje.

decyzję, co robimy z tymi trzema zarodkami. Ja, chociaż powiem, że ja ostatnio miewam sny, że jestem w ciąży.

0: taką myśl, że może fajnie by było jeszcze raz być w ciąży, ale na razie to odkładamy, bo jest intensywnie z tą dwójką.
1: A ile zostało jeszcze czasu do 40?
0: No, jeszcze półtora roku.
1: Okej. To życzę Ci, żeby ta decyzja była dla Was łatwa i żeby była taka w 100% w zgodzie z Wami, bez względu na to, jaką decyzję podejmiecie. Ja od razu mogę zadeklarować, że będę zabierała chłopców na nocowanki do moich dziewczyn, więc...
0: Wiecie, trzymam za słowo.
1: Więc jak coś, to będzie trochę łatwiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za to, że wpuściłaś nas do swojego świata, że miałaś siłę, żeby podzielić się takimi trudnymi emocjami, bo myślę, że to jest ważne, żeby o tym głośno mówić.
0: Tak, ja też się zgadzam. Myślę, że ten podcast jest bardzo ważny i też Ci za niego bardzo dziękuję.
1: Dzięki.
0: Dzięki.
1: Marta Pietrusińska dzisiaj była gościnią podcastu N97. Do usłyszenia, Karina Terconi.

Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bossa nowy.

słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha.

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

chciałem w półmroku tkwić. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

brief. Love is pure gold, and time the thief.

turns a thief. Well, they